Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. W dobrym nastroju.

0: melodia. Doi nutek tańczy sobie.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica Piąta Światła. Ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary i dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co wydasz więcej, oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie.
2: Kto jest moim bliźnim? Rozmowie z Jezusem na temat postępowania, które by dało możliwość otrzymania życia wiecznego. Słyszymy, jak zostaje dotknięte prawo miłości. Wiadomo też było i dla rozmówcy Jezusa, co oznaczało miłość Boga i bliźniego. Ale rozmówca właśnie Jezusowy stawia mistrzowi pytanie. Pytanie o to, kto jest bliźnim, czyli jaki jest zakres obowiązywania tego przykazania. W odpowiedzi słyszymy tak dobrze znaną nam przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Człowiek, który okazał się bliźnim wobec tego napadniętego, pobitego, leżącego przy drodze człowieka. I chociaż był dla niego zupełnie kimś obcym, co więcej, ów ranny należał do narodu żydowskiego, a stosunki między Żydami a Samarytanami były bardzo złe, to jednak ów Samarytanin zajął się jego ranami, zawiózł do gospody, opłacił to wszystko, co było potrzebne, aby ranny człowiek mógł powrócić do sił. Znamienne też są słowa, którymi Jezus podsumowuje naukę płynącą z przypowieści. Mówi Jezus do rozmówcy: idź i ty czyń podobnie. Tymi słowami właściwie Jezus także i do nas się zwraca i wzywa, byśmy byli otwarci dla tych, którzy są w potrzebie. Wzywa nas, byśmy sami okazali się bliźnimi dla tych, których spotykamy na drodze naszego życia. Przyjmijmy to Chrystusowe wezwanie, by także naśladować miłosiernego Samarytanina w naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10-11 października. Jesienne targi ogrodnicze.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest nowy dzień i nowy tydzień, który zaczynamy z porankiem rozgłośni katolickich. Siódma, dziewiąta. Pozdrowienia przesyłamy słuchaczom Radia Palotti FM, Radia Bobola i oczywiście słuchaczom Radia Nadzieja. Mamy poniedziałek, 5 października i o ile w dzień piękna złota jesień, to poranki już nieco chłodniejsze i mgliste. Za moment przegląd prasy. Przesyłamy dużo uśmiechu i radości w ten poniedziałkowy poranek. Katarzyna Polewko, witajcie. Zaczynamy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Dzisiejszy poniedziałkowy przegląd prasy zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. Złoto na czas kryzysu, inwestycjami rządzi geopolityka. Informacje o kupnie złota przez banki centralne lub jego relokacji zawsze przyciągają uwagę. Podaję, ostatnie dane pokazują, że przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku kupowały one rocznie około 500 ton tego kruszcu. Teraz to niemal, uwaga, 1000 ton, a ponieważ podaż złota jest dość stała, to na inne cele, inwestycje bądź biżuterię zostaje go po prostu dużo, dużo mniej, co wpływa między innymi na cenę.

0: ozdób. O tym można przeczytać w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej, ale są także inne tematy. Agresja z ludzką twarzą, jak Rosja próbuje przekonać do siebie społeczeństwa Zachodu. Polskę i całą Europę zalewa nowa fala rosyjskiej propagandy. Tym razem oprócz tradycyjnego pakietu strach plus korzyści ekonomiczne, Moskwa oferuje nam nowy towar. Sympatyczny przekaz o dobrej Rosji, która nie chce wojny i chętnie pogodzi się z Zachodem, oddalając groźbę eskalacji konfliktu. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Więcej o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. Przechodzimy teraz do Rzeczpospolitej i do dzisiejszego wydania i do pierwszej strony właśnie tej gazety. Sztuczna inteligencja uderza w polskie e-sklepy. Tym tematem dzisiaj zajmuje się Michał Duszczyk. Chatboty, które ma Polacy coraz chętniej powierzają doradztwo zakupowe, w niemal co drugim przypadku wprowadzają w błąd. Zmyślają usterki produktów od rodzimych sprzedawców i polecają tańsze zamienniki z importu. Jak wynika z badań, aż 46% zapytań o polskie towary w czacie GPT kończy się halucynacjami botów. Od zmyślania awarii termostatów po nieistniejące alergeny w kosmetykach. W ich miejsce sztuczna inteligencja forsuje, drodzy Państwo, zamienniki z zagranicy. W dużej mierze z chińskich stron, z chińskiego rynku. Wszystko przez to, że silniki AI stawiają na ilość danych, opisów kart, produktów ponad faktyczną jakość towaru. Algorytm nie weryfikuje testów ani faktycznego wykonania sprzętu. Opiera się na statystyce i poleca to, o czym w sieci powiedziano najwięcej, myląc objętość zindeksowanego tekstu z jakością wyboru. Wyjaśnia to ekspert Jerzy Krawczyk w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Azjatyckie platformy oraz najwięksi sprzedawcy operujące na Amazonie, zalali internet milionami maszynowo zindeksowanych podstron, tabel i opisów. Giną w tym oferty polskich sklepów, przez co Polacy tracą. Analizy pokazują, że aż 58% polskich witryn jest dla sztucznej inteligencji nieczytelnych. I jeszcze jeden temat, ciekawy temat, ojcostwo do naprawy. I o tym pisze dzisiaj Mateusz Mikowski. Ponad 3,5 tysiąca spraw rocznie o zaprzeczenie ojcostwa trafia do polskich sądów z powodu przestarzałych przepisów. Zdecydowana większość powództw o zaprzeczenie ojcostwa to efekt domniemania prawnego, zgodnie z którym, jeśli dziecko urodzi się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, zostaje automatycznie uznane za potomka byłego męża, nawet gdy nie ma sporu co do tego, kto jest rzeczywistym rodzicem. Efekt: sądy mają dodatkową, niepotrzebną pracę, a ostatecznie ponad 95% pozwów o zaprzeczenie ojcostwa, drodzy Państwo, jest uwzględniana. Sytuację ma zmienić nowelizacja przepisów. Ministerstwo Sprawiedliwości ma już gotowy projekt kończący sprawnym domniemaniem ojcostwa. To są główne tematy w Dzienniku Gazecie Prawnej i w Rzeczpospolitej. Spoglądam na zegarek, 27 minut po 7.
1: Prasowy poranek.

0: 29 minut dzieli nas od godziny 8. Czy ktoś jest teraz w drodze, w samochodzie, jedzie do pracy, do szkoły i mija stację benzynową, to proszę spojrzeć na pelony. Paliwa na stacjach wciąż pozostają tańsze niż w ubiegłym tygodniu. Jeszcze dzisiaj za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, a za olej napędowy 7,88 zł. Około południa minister energii opublikuje obwieszczenie z nowymi cenami maksymalnymi. Kierowcy są zadowoleni z tych obniżek, ale zaznaczają, że mimo rządowego pakietu na stacjach wciąż jest drogo.
1: Poszło o 3 zł przykładowo, tak? Obniżyli o złotówkę, także...
2: I tak boli.
1: No niektórych tak.
2: Jest dobrze. Super, że tanio.
3: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu... Nie opłaca się teraz samochodem jeździć.
4: Może trochę są niższe, ale one są niższe z naszych podatków, więc no nie wiem, czy to w sumie dużo zmienia.
0: Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych. Ma zostać sfinansowane z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki, który też w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.

0: 7.48 na zegarach, porankowych zegarach, 7.09, my już teraz sprawdzamy, co wczoraj działo się w stolicy. Obrońcy zwierząt protestowali w Warszawie przeciwko proponowanym wymiarom kojców dla psów. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało projekt rozporządzenia, w którym minimalny rozmiar kojców dla małego psa poniżej 40 cm wysokości to 4 m². Na tak mały limit nie zgadzali się wczoraj uczestnicy zorganizowanej w Światowym Dniu Zwierząt manifestacji przed resortem rolnictwa.
1: Mała klatka to pułapka.
2: Chcemy, aby jeśli już miały być klatki, to były jak największe i żeby były osoby, które weryfikują, czy te pieski w ogóle z tych klatek wychodzą. Aby piesek nie jadł miejscu, w którym się załatwia.
3: Ja mam piwnicę, która ma taki wymiar. Zapraszam tych ludzi, żeby pomieszkali sobie jeden dzień w takiej klatce.
4: Tak samo jak dla człowieka zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem, tak samo dla zwierzęcia zbyt małe pomieszczenie będzie dyskomfortem.
0: Do momentu wejścia w życie ustawy antyłańcuchowej można trzymać psy na łańcuchach o długości co najmniej 3 m. Protestujący zwracają też uwagę, że zwierzęta mają teraz większą swobodę ruchu na uwięzi niż będą miały w końcu o rozmiarach proponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa. Trwają konsultacje społeczne. Organizatorzy protestu zachęcali również uczestników do przesyłania uwag do projektu rozporządzenia. A to jest poniedziałek razem z porankiem Rozgłośni Katolickich 7.09, którego wydawca jest Radio Nadzieja.

0: Za nami pierwsza godzina poranka, w której sprawdzaliśmy, co słuchać w kraju. Teraz, drodzy Państwo, jak zawsze, krótka przerwa i wracamy punktualnie o 8:09 z najnowszymi informacjami, a będziemy mówić m.in. o alercie, jaki otrzymali nad ranem mieszkańcy województwa lubelskiego w związku z atakiem Rosji na Ukrainę. Ten alert, całe szczęście, został już odwołany. Proszę zostać z nami. Więcej o tym będziemy mówić w drugiej godzinie poranka rozgłośni katolickich. 7:09. Katarzyna Polewko, do usłyszenia.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: rano, pijesz kawę, włączysz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest punktualnie 8:09, a to oznacza jedno. Wracamy z drugą godziną naszego poranka. 7:09, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Pozdrawiając słuchaczy Radio Nadzieja, oczywiście Radia Bobola i Radia Palot TFM. Jest poniedziałek, 5 października. Dzień budzi się do życia, chociaż trochę leniwiej, mgliście, jesiennie. Słońce wstało o godzinie 6:36, a zajdzie 5 minut przed godziną 18:00. Dziś w Kościele Katolickim wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej. Zaczynamy drugą godzinę z porankiem rozgłośni katolickich. Będziemy mówić o tym, co ważne i w kraju, i w regionie, i na świecie, ale nie zabraknie też dobrej muzyki, więc proszę zrobić głośniej. Katarzyna Polewko, witajcie raz jeszcze.
0: 7:09. Twój początek dnia.

Poranku 7.09 już teraz wracamy do zapowiadanego wcześniej tematu. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali dziś nad ranem mieszkańcy województwa lubelskiego. To ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. W komunikacie poinformowano, że sytuacja jest monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. RCB zaapelowało o oczekiwanie na dalsze komunikaty. Alert wysłano do mieszkańców całego województwa lubelskiego, w tym między innymi Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej, a także okolicznych powiatów. Całe szczęście ten alert został odwołany około godziny 4.30.

0: Tina Turner budzi nas w poranku rozgłośni katolickich 7:32 po godzinie 8. Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają dane. Ekspert radzi, jak nie dać się oszustom. W ostatnim czasie ofiarami kradzieży cyberprzestępców padły m.in. takie serwisy informatyczne jak MyDoktor, Enelmed czy Wakacje.pl. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba mówi, że przestępcy mogą kontaktować się z osobami, których dane wykradli. Mogą na przykład wysyłać linki z prośbą o dopłatę za wizytę medyczną.
1: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz do systemu bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta.
0: Tomasz Turba mówi, że chronić się przed cyberprzestępcami można przede wszystkim nie podejmując decyzji finansowych pochopnie. Dodaje, że warto także zastrzec PESEL, unikać klikania w podesłane linki oraz włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie haseł.

0: Sezon grzybowy w pełni. Przed wejściem do lasu warto zaznaczyć sobie na mapie miejsce parkowania pojazdu i sprawdzić stan baterii w telefonie. Leśnicy tym samym zachęcają do wybierania się na grzybobranie i jednocześnie przypominają zasady bezpieczeństwa. Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podkreśla, by zbierać tylko te grzyby, które bardzo dobrze znamy.
1: Ten narodowy sport właśnie się rozpoczął. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
0: Leśnik zachęca do pobrania bezpłatnej mapy, która pomoże w orientacji w terenie.
1: Każdy z nas może pobrać sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. Nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy.
0: Tomasz Maćkowiak apeluje, by przy zbieraniu grzybów nie polegać na poradach sztucznej inteligencji. Leśnik z Poznania apeluje też do kierowców, by parkując przy lasach nie zostawiali dróg pożarowych. I tak jak słyszeliśmy, sezon grzybowy w pełni, a pogoda dziś do tego bardzo sprzyjająca. Słonecznie i na termometrach zobaczymy 16 stopni.

0: Jeżeli kryzys na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużać, trzeba będzie rozważyć przedłużenie funkcjonowania programu regulowania cen paliw. Taką właśnie opinię wyraził poseł klubu Polska 2050 Łukasz Osmalak. Rząd wprowadził kolejną odsłonę programu ceny paliw niżej. Stało się to potem, jak prezydent podpisał ustawę o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
1: Od tego jesteśmy politykami, żeby reagować w zależności od tego, jak wygląda sytuacja. To nie jest tak, że my możemy zaplanować sobie, że taki program, projekt rozpiszemy na 2 czy 3 lata. To by było chyba raczej mało odpowiedzialne. Niemniej jednak musimy starać się zastanawiać, jak będziemy w stanie na kolejnym etapie tej walki pomóc obywatelom. Więc w mojej opinii, gdyby miało się to przedłużyć na przykład o kolejne 3 miesiące, to jestem jak najbardziej na tak.
0: Program ceny paliw niżej ma funkcjonować do końca tego roku. Od soboty, przypomnijmy, maksymalna cena litra benzyny 9,5 wynosi 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88 zł. Dziś około południa mają być podane nowe maksymalne ceny paliw.

0: Muzycznie razem z Dawidem Kwiatkowskim kończymy dzisiejsze poniedziałkowe wydanie Poranka Rozgłośni Katolickich 7-9, którego wydawcą jest Radio Nadzieja. Bardzo dziękuję za to, że mogliśmy wspólnie rozpocząć ten nowy dzień i nowy tydzień. Katarzyna Polewko, kłaniam się. Do usłyszenia jutro. Poranek wraca punktualnie o 7:09.
1: 7:09. To był twój początek dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
2: Hyundai Oscar, ulica Trogutta 55, Ostrołęka.
3: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
4: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
3: Co?
4: A mleko i śmietanę kupiłeś?
3: Tak, mazurski smak.
4: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
3: Tak, mazurski smak.
4: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
3: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
5: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
6: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w zakładzie aktywności zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik zakładu aktywności zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.
0: Po reklamie.
7: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
8: A to już piąty dzień października, godzina 9:00. Jest poniedziałek, Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejny piękny październikowy dzień. Piękny pogodowo, bo do 17 stopni dziś na termometrach. Do tego zachmurzenie będzie umiarkowane. Ten tydzień do czwartku z całkiem wysokimi temperaturami pod 20 stopni. Od piątku szykujmy się już na ochłodzenie, kiedy temperatura zbliży się do 12 stopni i przelotne opady deszczu mogą występować. Paweł Majewski dołączył do mnie. Dzień dobry, Pawle.
9: Dzień dobry, Aniu, dzień dobry Państwu.
8: Z werwą, energią po weekendzie.
9: Lekko spóźniony, tak?
8: Nie mów tego, nikt nie widział. No dobrze, Paweł poprowadzi rozmowę z gościem dnia.
9: Wpadł
8: do studia, bo oczywiście dużo pracy. Dziś też Twoja audycja rusza dotycząca profilaktyki i zdrowego życia.
9: Tak, zapraszam na 12.15.
8: I
9: Zdrowa
8: tak
9: rodzina.
8: Audycja historyczna Pawła, więc dzisiaj dzień z Pawłem Majewskim do południa.
9: No właśnie, no nawet po południu, bo 12.15 ostatnia audycja. Ale zaczniemy od gościa dnia.
8: Tak.
9: O 9.30 pan Marek Olbryś, dyrektorem PGKiM w Łomży. Porozmawiamy troszeczkę o ogrzewaniu też, bo już włączono w lokalach należących do MPGKiM ogrzewanie. Porozmawiamy troszeczkę także o remontach aktualnych, które są realizowane, ale też już poruszymy temat Wszystkich Świętych, no bo to też będzie okres pracowity dla zakładu. Będzie trzeba sprzątać komunalne cmentarze.
8: I będzie trzeba mierzyć się z tym, że lubimy poobstawiać groby naszych bliskich niezliczoną ilością zniczy.
9: W tamtym roku ileś tam ton, już teraz z głowy nie powiem, bo może bym skłamał, ale bardzo dużo tych śmieci po Wszystkich Świętych właśnie pracownicy PGKiM musieli sprzątać.
8: I to jest temat poważny, jak połączyć troskę i o nasze najbliższe otoczenie z tą pamięcią o naszych bliskich, którzy odeszli. Cały czas są te apele, aby trochę się ograniczyć. To nie chodzi o to, żeby znicza nie postawić czy kwiata,
9: ale, ja tu mam
8: ale żeby nie przesadzać w tym wszystkim.
9: Wiem, ale ja tu mam takie trochę wątpliwości, bo to wiadomo o co chodzi. I to jest oczywiście, takie apele są słuszne, ale z drugiej strony każdy sobie myśli, że jednak no raz do roku to muszę ten jakiś taki duży znicz przynieść na grób dziadka, taty, czy tam
8: mamy. To można kupić piękny, duży jeden znicz, no tak, i wymienić później wkłady.
9: Oczywiście, ale często ludzie myślą, że jak już idę na cmentarz, nie chodzę tam powiedzmy codziennie, to muszę ten znicz przynieść. Cały czas w tej naszej kulturze ten znicz jednak jest ważniejszy. Ja rozumiem, że są wkłady, ale wiele ludzi myśli jednak o tych, o zniczach. I z tym nie wygramy, z takim myślą.
8: No, a może właśnie wygramy. Zobaczymy. Zobaczymy, co myśli o tym dyrektor MPGKiM w Łomży, tak, więc zapraszamy już o godzinie 9:30 na rozmowę z gościem dnia.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

9.15 już na radiowym zegarze. Czas na konkurs. A każdy dzień jest dobry, żeby mówić o uczuciach albo rozmawiać o nich z dziećmi. Skąd się biorą uczucia? Taki jest tytuł książki, która jest nagrodą w dzisiejszym konkursie. Radia Nadzieja, książka wydana przez naszą księgarnię. Radość, smutek, złość, strach, uczucia towarzyszą nam na co dzień. Niektóre bardzo lubimy, inne mniej, ale wszystkie są w naszym życiu ważne. Dlaczego tak się dzieje? Jakie uczucia istnieją? Skąd się biorą? I czy wszyscy ludzie odczuwają je tak samo? Dzięki tej książce dzieci nauczą się rozpoznawać emocje, nazywać je i wyrażać w bezpieczny sposób. Dowiedzą się, co robić, gdy uczucia stają się trudne i w jaki sposób można wspierać innych, gdy mają zły dzień. Ta książka wydana przez naszą księgarnię jest bogato ilustrowana, ładnie wydana, więc jeśli ktoś z Państwa chciałby ją wygrać dla swojego dziecka, proszę do nas szybko dzwonić. 512 123 502 albo 512 123 503 to numery telefonów do nas.

0: wziąć tak żartowo.
1: A jako pierwsza do naszego studia dozwoniła się pani Marianna. Dzień dobry, pani Marianno.
2: Dzień dobry.
1: Pani Marianna, kto będzie czytał i oglądał tę książkę o emocjach?
2: To znaczy na pewno ja przeczytam, ale i wnukom tam.
1: A, no oczywiście, że tak. Babcie, dziadkowie, rodzice też muszą się edukować zawsze w tym temacie i to państwu polecamy. Pani Marianno, jak pani mijają te pierwsze dni jesieni?
2: No bardzo dobrze.
1: Pogoda piękna, słona, właśnie.
2: No.
1: Piękna, złota jesień. I w tym tygodniu też.
2: Trzeba wychodzić trochę.
1: Będzie. Do czwartku. A później już troszeczkę mniej przyjemna, ale to będzie można siedzieć w domu, pić dobrą herbatę i coś słodkiego może też sobie zjeść i książki czytać. Pani Marianno, pozdrawiamy ciepło. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo ślicznie i pozdrawiam również.
1: Pozdrawiamy ciepło. Już 17 minut po godzinie 9. A o godzinie 9.30 w Radiu Nadzieja rozmowa z gościem dnia.

A dziś 5 października obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela, ale my w Polsce świętujemy Dzień Edukacji Narodowej za kilkanaście dni, no już nie kilkanaście, ale za kilka dni, a nie dziś. Światowy Dzień Mieszkalnictwa. Wspominamy także świętą Faustynę Kowalską, o której będziemy oczywiście dziś mówić także w Radiu Nadzieja. Za 3,5 minuty o 9:30 rozmowa z gościem dnia. Zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałkowym gościu dnia. Ja nazywam się Paweł Majewski. Dzisiaj ze mną będzie rozmawiał dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pan Marek Olbrych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Witam serdecznie.
1: Zaczniemy od ważnej informacji dla osób, które zamieszkują lokale w zasobach MPGKiM. Mianowicie od 2 października już w tych lokalach zaczęła się dostawa ciepła, czyli na potrzeby centralnego ogrzewania. I tutaj zapytam, czy mieszkańcy się o to dopominali, czy to raczej jest taka standardowa procedura, że zaczynacie od początku października?
2: To część osób na pewno się dopominała. No, pogoda jest stosunkowo ładna, dobra, jest ciepło, ale noce już są chłodniejsze i budownictwo wielkomieszkaniowe, czyli bloki, no, mają to do siebie, że jest niekomfortowo wykąpać się, inne rzeczy takie. W ciągu dnia jest w porządku, natomiast noce są już chłodne i trzeba to zrobić. Ja tylko przypomnę, że my jesteśmy w takim większym porozumieniu spółdzielnie mieszkaniowe, Łomżyńska Perspektywa, my jako trzeci podmiot, który ma najwięcej mieszkań, razem ustalamy, kiedy wnosimy wniosek do MPC-u i MPC na wniosek tych największych odbiorców ciepła, czyli Łomżyńska Perspektywa i MPGKiM, włączamy to ogrzewanie, a ustaliliśmy, że weekend już jest takim stosownym momentem, że można to włączyć i 2 października w piątek zostały podłączone generalnie wszystkie. Były problemy z niektórymi tam, gdzie mamy jeszcze remonty, jakieś prace konserwacyjne, ale już na dzień dzisiejszy mogą się zdarzyć gdzieś zapowietrzenia na 4 piętrach, takie drobne jakieś usterki, ale generalnie już jesteśmy gotowi i MPC i wszystkie podmioty, które odbierają to ciepło. Jesteśmy już, że tak powiem, w porozumieniu. Na pewno są jakieś jeszcze drobne usterki, tak jak to powiedziałem, ale staramy się. Jeżeli jesteśmy tu już przy cieple, to co naszym marzeniem jest, ale i takim już dążeniem do czegoś lepszego, to chcemy podłączyć wszystkie budynki, te tak zwane substandardy, starsze budynki przedwojenne, które nie mają jeszcze centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem grzewczym jest dala czynnym, jest ciepło miejskie. Chcemy to też podłączać gaz i tu są doskonałym przykładem takie obiekty jak Browarna 11, Wesoła 95, wcześniej jeszcze Sosnowa 2. Te budynki, które są przeważnie na Łomżycy, które wiemy, że Łomżyca jest najgorszym osiedlem pod względem czystości powietrza. Chcemy to udoskonalać w jakiś sposób, tak żeby jak najmniej tych kopciuchów było, a to się wiąże z likwidacją tych pieców fizycznych. On jest po pierwsze drogi w eksploatacji, a po drugie, no, niekomfortową sytuację ma, czyli ten czynnik wiodący, czyli ta ochrona powietrza, bo jest bardzo te powietrze zanieczyszczone na tym osiedlu.
1: Sama nazwa wskazuje.
2: Tak, ale i ekonomicznie jest naprawdę bardzo dobrze, bo ciepło jest tańsze, te zdalaczynne czy gazowe, być może z wyłączeniem paliw, czyli oleju grzewczego, ale myślę, że to jest właśnie docelowy element. Chcemy we wszystkich budynkach, które jeszcze są w naszym zarządzie, a są prywatne, również uzgadniać i wymieniać ten czynnik grzewczy. Natomiast tam, gdzie 100% gmina jest właścicielem tych substandardów, chcemy wyremontować i właśnie podłączyć MPC, albo też wprowadzić tam gaz. Ja też w przyszłym tygodniu już jadę do Ostrołęki podpisywać umowy na te wymienione 2 budynki, które będą już w tym roku podłączone i będzie czyste powietrze, będzie jakość doprowadzenia to powietrza naprawdę na wysokim poziomie. I to mówię, chcemy, ja jak pamiętam 15-10 lat temu było takich budynków około 30. Teraz zostało już tak naprawdę tylko 6 budynków, gdzie powinniśmy to zrobić i staramy się, żeby co roku 2-3 budynki wchodziły do planu remontów naszego przedsiębiorstwa, tam gdzie administrujemy te budynki, żeby no taki sobie postawiliśmy ambitny termin, że w końcu roku 2030-32 chcielibyśmy w 100% podłączyć wszystkie nasze budynki, gdzie miasto jest właścicielem do centralnego ogrzewania, bądź też wykonać instalacje gazowe, doprowadzić gaz, zamontować piece grzewcze, tak żeby była komfort, żeby była ciepła woda, żeby było centralne ogrzewanie.
1: I to by było taniej też.
2: To by było taniej. Ekonomia, środowisko i zarządzanie, i komfort mieszkańców, bo to jest XXI wiek i chcemy w ten termin 2022 rok... 32 rok, tak, zaplanować, żeby z tym zrobić. To się wiąże oczywiście z charakterystyką ciepła. Też trzeba docieplić ten budynek, elewację zrobić. Także jedno przy drugim już myśmy w komforcie. Dzięki Bogu Rada Miasta, pan prezydent są przychylni tej sprawie. Jesteśmy w takim tym nieformalnym programie, czy nawet formalnym programie rewitalizacji tych budynków, bo to jest takie modne słowo, ale doskonale się wpisuje tutaj w nasz system działania. Chcielibyśmy to zrobić tak, żeby tu i środowisko było, i ekonomia zadziałało.
1: Czyli dwa w jednym, i środowisko, tak, i ekonomia. Panie dyrektorze, a w ogóle jesień, która no już w pełni, to jest taki szczególny czas dla was, jeśli chodzi o pracę, które musicie wykonać w porównaniu z innymi porami roku, czy raczej nie ma specjalnej różnicy?
2: Nie ma różnicy, mi się wydaje, bo tak jak człowiek żyje cztery pory roku, tak samo my żyjemy. A jesteśmy firmą, która dba o całe miasto, o środowisko, o efekt wizualny, ale też i ten taki użytkowy naszego miasta. I ponieważ to z jednej strony trzeba zabezpieczyć wszystkie roślinki przed zimą, tak żeby mrozy nie przemarzły, żeby to nasza praca letnia i wiosenna nie wyszła na marne. I chcemy to kontynuować, te wszystkie zabezpieczenia rzeczy, ale to, co pan tu wspomniał, liście z jednej strony są jakby tu zagrożeniem w bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo to jest ważne, na liściach jak jest mokro, jak deszcz popada, to ta droga hamowania jest bardzo słaba i to trzeba te liście sprzątnąć. Też dobrze, że jest taka pogoda, że tu nie jest gwałtownie, bo jeżeli wpadnie mróz i jednej nocy, to liście od razu spadają. Natomiast takie sukcesywne opadanie liści to niczym nie skutkuje, można powiedzieć, nasze służby z Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta sobie z tym poradzą. Myślę, że taka nowość jeszcze tu Wydział Gospodarki Komunalnej łącznie z naszymi pracownikami z Zieleni robimy, jak kosimy trawę, zbieramy to krawę i ta krawa jest jakby biomasą do odzyskania w sposób taki, że tam, gdzie kosimy, tam zostawiamy takie gromadki. I tutaj część mieszkańców naszego miasta może się zdziwić, dlaczego my zostawiamy tę trawę, ale to zgodnie z odzyskiwaniem tej biomasy, ona będzie gdzieś tam wykorzystana, ale jeżeli nie, to będzie schroniskiem, tak jak z liści, będzie chroniła jeże, drobne ustroje, jakieś różne rzeczy. No takie mamy trendy w ekologii, można powiedzieć.
1: Czyli też ekologiczne działanie.
2: Tak. No to jedno z drugim. To staramy się to robić tak, żeby te kary, bo współczynniki, jeżeli my jako miasto nie odzyskujemy poziom odzyskiwalnych tych biomasy, to Urząd Marszałkowski, bądź też jakieś przepisy inne nakładają ten wskaźnik takich kar i tak dalej. Ale myślę, że tutaj sobie doskonale poradzimy, bo tam biomasa będzie też w jakiś sposób siedliskiem rozwoju tych bioustrojów, ale też i będzie mogłaby użytkowana być do kompostów, do innego przeznaczenia, czy to będzie na składowisku w Czartoryi, czy też u nas na bazie na tak zwanej tutaj Grabówce. I tu sobie z tym poradzimy i myślę, że to też będziemy chcieli rozmawiać i z Wydziałem, i z panem prezydentem, żeby te kosiarki, które będziemy kupować nowe, żeby już były z tym koszem takie, żeby tej nadmiernej ilości siana, tej trawy, tego zielska nie zalegało na trawnikach, bo on się podnosi, góruje i trzeba potem zdrapywać te nadwyżki tej ziemi, a to, że jak w kosz zrobimy, to ona potem będzie wyniesiona i te współczynniki też będą działały. Także to trochę trudne takie, ale myślę, żeby to dzięki tam wyposażeniu i wiedzy naszych pracowników, to sobie z tym doskonale poradzimy.
1: No właśnie, może o tym wyposażeniu coś wspomnijmy, bo przed wejściem na antenę mówił pan dyrektor, że nowy sprzęt MPGKiM zakupiło i rozumiem, że już niebawem będziecie na nim coś tam działać, tak?
2: Tak, no długo to trwało, bo jesteśmy zakładem budżetowym i musimy wszelkie zakupy prowadzić poprzez różnego rodzaju, czy to no zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przetargi, tutaj akurat przetargi były, tak. Z tego, co najbardziej jestem zadowolony, a pracownie jeszcze bardziej, to nowy samochód, który będzie takim kompletem do utrzymania bieżącego miasta i zimowego, i letniego. W letniej porze będzie wykorzystywany ten samochód, to jest van taki z napędem na dwie osie, na trzy osie tak naprawdę. On będzie wykorzystany w lecie do przewozu kruszyw, materiałów budowlanych do remontów ulic, do remontów budynków. Natomiast w zimę będzie zamiatarką i to jest naprawdę taki nowoczesny sprzęt wyposażony w elektronikę. Ja tylko powiem, że dotychczasowe samochody zabierały 2,5 tony, natomiast ten ponad 6 ton może zabrać soli, posypywać i będzie
1: robił różnica.
2: To. To jest tak. To jest wykorzystanie również i oszczędności w energii, bo nie trzeba dwa razy jeździć na bazę, zasypywać ten sól. On się jest bardziej wydajny po prostu. I to jest coś fajnego. Natomiast już te wszystkie będziemy chcieli przekazać tak uroczyście, mówię, w obecności pana prezydenta, w obecności radnych Rady Miasta. Ten sprzęt, on będzie wystawiony, żeby można było go zobaczyć. Też zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie media, żeby przekazały naszym mieszkańcom, że staramy się tu zgodnie i z decyzją pana prezydenta, ale też z regulacjami uchwałodawczymi przez radnych. Chcemy to pokazać, że my jesteśmy doceniani również przez i Radę Miasta, i pana prezydenta, tak żeby ten poziom, to co jestem najbardziej tak zapalczywie do tego dążę, żeby nie uległ pogorszeniu, a wręcz przeciwnie, żeby ta jakość utrzymania terenów zielonych, wszystkich mediów komunikacyjnych była utrzymana tak, żeby nie można było się wstydzić, żeby nasi mieszkańcy byli z tego zadowoleni, a to oprócz fachowej i ciężkiej pracy człowieka jest potrzebny sprzęt i ta jakość, że tak powiem, tak jak podkreślam to generalnie bardzo często, żeby jakość to pieniądze i kosztuje, a ta jakość po prostu, jeżeli nie będzie wynagrodzeń dobrych, jeżeli nie będzie fachowców dobrych, bo to się z tym wiąże, i sprzętu, no to będzie niedobrze. Natomiast jeżeli, jak, że tak powiem, Pan Bóg daje, jak na razie wszystko idzie w porządku, myślę, że nasi mieszkańcy będą zadowoleni z tego i sprzętu, i z tych zleceń, które my wykonujemy na rzecz miasta.
1: A jak idą remonty? Dużo macie teraz prac remontowych?
2: Tak, no teraz właśnie jest to, co się wiąże z planami finansowymi i miasta, i firm, to ten okres właśnie wrzesień, październik, listopad jest najbardziej gorący takim okresem, bo my to wszystko kończymy. Tu szczególnie mogę powiedzieć, że kończymy remonty budynków komunalnych, bo też za mało się o tym mówi, ale te budynki, które właśnie ocieplamy, a tak naprawdę i miasto, naprawdę jesteśmy tutaj zadowoleni z tego, że te substandardy schodzą. Polowa 19, Polowa 16, Polowa 30, tutaj 65, 59. To widać na mieście, że te stare kamienice się rewitalizuje i to i element dekoracyjny miasta, ale też taki techniczny, że ludzie w dobrych warunkach mieszkają, nie tylko ci, na których stać, ale ci, co chcą i są w kolejce po mieszkania. Myślę, też jesteśmy w trakcie remontów, co prawda trudnego remontu na Wesołej, ten były hotel robotniczy, Wesoła 117, numer administracyjny. Na razie są wstrzymane roboty, my to zabezpieczamy i Urząd Miasta, Prezydent Miasta będzie ponownie przetarg robił, bo wykonawca dotychczasowy zszedł placu budowy i teraz jest rozstrzygany przetarg na następnego wykonawcę. Tam będzie dostępność około 40 mieszkań, także my tam, gdzie będziemy chcieli rozebrać te budynki komunalne, bo absolutnie ekonomia tutaj źle działa na ten budynek. Raz, że nie ma mediów w tym budynku i dwa, że ludzie się męczą i jeszcze dochodzi element taki finansowy, że on kosztuje, to podatki trzeba płacić i tak dalej, a nie ma tego perspektywy dalszego rozwoju tych budynków i tu będziemy wyłączać takie 2-3 budynki, a w te miejsce tych ludzi, którzy tam mieszkają, przekwaterować na Wesołą i tu już uzyskujemy bo no, ten efekt finansowy, no i jakościowy, tak? Także staramy się w tym, że tak powiem, scenariuszu pracować tak, żeby te budynki, które się nie nadają absolutnie do, nie są opłacalne ekonomicznie do dalszego użytkowania, remontować te budynki, które się nadają i przesiedlać ludzi, żeby mogli żyć w lepszych warunkach.
1: A co z remontem, z jakąś przebudową skarpy przy ulicy Zjazd? Bo pamiętam, że pan dyrektor też już mówił u nas na antenie, że taki remont by się przydał. Na jakim to jest etapie? Czy w ogóle dojdzie do takiej modernizacji?
2: Myślę, że dojdzie, tak. Sprawa jest trochę moim takim oczkiem w głowie, ponieważ skarpa to element nie tylko dekoracyjny, ale konstrukcyjny. Na tej skarpie utrzymuje się budynek drugiego LO. To jest stara skarpa, która już się zdegradowała. Tam są polne kamienie. Wytrzymało to kilkanaście lat, można powiedzieć około 50 lat ta skarpa wytrzymała, ale już po tych 50 latach widać, że struktura konstrukcyjna tej skarpy już nie pracuje nad elementem nacisków, które są obciążeniem tej skarpy.
1: Czyli co, trochę niebezpiecznie tam się zaczyna
2: i nawet
1: robić?
2: Trochę niebezpiecznie. Te kamienie wypadają, one nie są na stałe związane z gruntem. Grunt się zdegradował, można powiedzieć, tam nie ma betonu, tam jest piasek, być może w jakiś sposób, nie było jeszcze zagęszczarek, nie było takich sprzętów, żeby dobrze tę skarpę zazbroić w betonie, w żelbetonie. Natomiast nasz projekt opiewa na około 1,5 miliona złotych. Będzie to trudne pewnie dla budżetu, ale możemy to robić 2-3 lata. Nie musi być to robione. Systematycznie będziemy to robić. Z pięknym napisem i z herbem Łomży. Robimy to w granicie. Projektujemy to w granicie, a natomiast Łomża i nasz herb Łomży będzie już tak w bazalcie zrobiony w zależności od kultury. Mi się wydaje, że to nie to, żeby to było ładnie, ale robimy dlatego, że trzeba tą skarpę wzmocnić ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ ulica Zjazd jest bardzo trudnym podjazdem i te sprzęty, no nie wszystkie jeszcze wyjechały na obwodnicę 61, tak? Są jeszcze w środku miasta ciężkie elementy i transportu, czyli tiry, traktory, inne nośniki.
1: Tak, cały czas to można zobaczyć przy trudno, tym roncie, tak. Również jak zjeżdżają.
2: I te kamienie po prostu tam ze względu na ten transport, one się wibrują i spadają. Wielokrotnie myśmy te kamienie wyrzucali i w jakiś sposób naprawiali. Ale co jest jeszcze gorsze? Tam rośnie zielsko, tam rośnie trawa, elementy takie zielone, które trzeba kosić. Ja też jestem pełen obaw. Nasi ludzie, którzy tam koszą, na linkach kosami żyłkowymi koszą i jest problem, ponieważ kiedy tą skarpę kosimy, to zawsze mnie tam trochę martwię się, żeby nic nie stało się. One zakładają, ci pracownicy mężczyźni zakładają buty narciarskie, żeby wypoziomować.
1: No. Tak.
2: To jest trudne, naprawdę utrzymanie. Boję się, a też boję się, że jak użytkownicy samochodowi, kierowcy jeżdżą, że te kamienie mogą spadać i coś może się stać. Dlatego też już z prezydentem rozmawiałem, z radnymi. Jest ten wizualny projekt, wizualizacja tego. Teraz będziemy w trakcie wnoszenia tego wniosku do Rady Miasta na następny rok budżetowy, czyli 2027.
1: Czyli co, jest szansa, że w przyszłorocznym budżecie już będą jakieś środki
2: jest na to? Taka szansa. Ja przekonuję radnych, przekonuję pana prezydenta. Nie wiem, czy to będzie tak od ręki zrobione w ciągu jednego roku. Mm-hmm. Byśmy w stanie byli to zrobić. Czy to pójdzie na zewnątrz w przetargu, czy pójdzie dla MPGiK-u. Nieważne. Ważne jest to, żebyśmy to zrobili, bo tak jak mówię, elegancja, jakość, ale też i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
1: Zapytam jeszcze o zbliżające się bardzo ważne dla chrześcijan święto, wszystkich świętych, ale to jest też bardzo ważny czas dla pracowników MPGiK-EM, bo pewnie jest dużo pracy przy cmentarzach komunalnych, no i pewnie po wszystkich świętych też zostaje sporo zniczy do usprzątnięcia.
2: Tak, to jest najbardziej drogi odpad cmentarny, że tak powiem, bo to wieńce szczególnie są z tworzyw. Też z tworzyw są bardzo źle odbierane na rynku, gdzie trzeba to sprzedać. Rzadko ktoś chce to robić, bo to te tworzywa są mało rentowne w przetwarzaniu i jest problem, ale my nawet mamy przetarg nie w Łomży, ale wozimy te rzeczy, bo są tańsze. W Ostrowi Mazowieckiej mamy przetarg na odbiór tych. To, co kiedyś bardzo mi się podobało, nasz ordynariusz, ksiądz biskup Stepnowski, powiedział, że apelował do właścicieli grobów, do rodzin, żeby tego tworzywa nie nosić tak mocno, bo to te stare wieńce, takie potem to trudno jest to zutylizować, sprzedać gdzieś. Ale jest taka tradycja w narodzie, a póki jest, to my musimy, jesteśmy od sprzątania i musimy dużo pracy poświęcić w wystawianiu koszy, potem zabrać to wszystko, trzeba posprzątać. Szczególnie my odpowiadamy za cmentarz na ulicy Przekoszarowej, ale część mamy ten komunalny tutaj na ulicy Kopernika. Także na pewno będziemy się starać, żeby tych śmieci nie zalegało jakieś gromady, chociaż to jest taki właśnie okres, że przed i po jest bardzo dużo tego. Ludzie nanoszą za dużo tego, bo jest, ja rozumiem, pamięć, inne rzeczy, ale trzeba zawsze pomyśleć tak, żeby to ładnie wyglądało i tak nie, no zgodnie z ekologią też trochę, bo jeżeli zapotrzebowanie jest na te tworzywa różne, no to jest produkcja, a jeżeli nie będzie tego zapotrzebowania, nie będzie tej produkcji, te wieńce, potem to ładnie wygląda może w ten sam dzień, ale jakaś chryzantema, jakaś świeczka robiona z gliny, czy z jakiegoś materiału, który będzie się dobrze utylizował, a nie tych plastików nakładziemy różne tam, no. Ja bym też może, że tak powiem, opierając się tutaj na słowach księdza biskupa, żeby troszeczkę przemyśleć, żebyśmy za dużo takich atrakcyjnych rzeczy nie kładli na te groby, tych wieńców, tego wszystkiego dużego, bo najważniejsza to jest miłość w sercu i pamięć o naszych bliskich, którzy odeszli, a już ta strona taka wizualna na tych grobach, to pewnie ta moda może przeminąć i wtedy będzie, no pewnego umiaru, tak jak we wszystkim, tak? Nie można od ściany do ściany, ale jakiś umiar tu by pasował. Też to wszystko pieniądze, to idzie z podatków, to nikt łaski nie zrobi, my musimy przygotować, musimy sprzątnąć, a to kosztuje. I szkoda tych pieniędzy, żeby nad wymiar, który jest normalny, robił jakoś ekstra rzecz, taką wizualną, żeby sąsiedzi powiedzieli, że o, umie grób, to jest piękny, a tych gadżetów bardzo dużo tam stoi.
1: Także apelujemy, że niekoniecznie tam po 30 zniczy na grobie.
2: Tak. Wystarczy znicz 2-3 z pamięcią i w modlitwie w sercu za bliskiego.
1: Jeszcze dopytam, tak na koniec naszej rozmowy, o kwestię przetargu, który niebawem będziecie prowadzili. 19 października przetarg na najem lokalu przy ulicy Długiej, tam 63 metry kwadratowe. Takie przetargi cieszą się sporym zainteresowaniem?
2: Ja myślę, że tak, bo to jest jedna z głównych ulic miasta, tak? Takich handlowych pasaży. No i tu z sentymentem muszę to powiedzieć, bo to jest lokal po legendzie fryzjerstwa w naszym mieście. Pan Kumiński, Robert tutaj, no już po 30 razem z tatą swoim, no starzy łomżeniacy to znają tego fryzjera i ten lokal. Myślę, że to z całym sentymentem obecny już właściciel tą działalność przestał prowadzić i nam przekazał ten lokal. Myślę, że na dole jest restauracja, bar, taka pychotka, a na górze też no spore, bo to około 40 metrów kwadratowych lokal, utrzymany w dobrym poziomie. Myślę, że z tym nie będzie problemu, chociaż no w lokalach użytkowych od jakiegoś czasu jest taki zastój, ale w tej lokalizacji no też zachęcam do uczestniczenia w formie składania ofert czy przetargu na ten lokal. Myślę, że to mogę polecić. Tam jest centralne ogrzewanie, jest ciepła woda, budynek jest elegancki, zrobiony, zmodernizowany, zrewitalizowany, środek miasta. Zachęcam bardzo.
1: Także polecamy już 19 października ten przetarg. My tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję uprzejmie.
0: Nasz gość dnia.

0: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewka.
1: Program CPN wrócił. Na początku wiadomości sprawdzimy cenę na stacjach paliw. Dziś ostatni dzień na złożenie wniosków o stypendium prezydenta miasta Łomża. W województwie podlaskim rusza akcja w związku ze sportem. Nagrody czekają. Dziś pierwszy dzień roboczy obowiązywania programu ceny paliw niżej. Benzyna 9,5 kosztuje maksymalnie 6 zł i 73 grosze, a olej napędowy 7 zł i 88 groszy za litr. Kierowcy zauważają obniżki, ale podkreślają, że tankowanie nadal mocno obciąża domowy budżet.
2: Zmieniło się to przez ostatnie 3 miesiące. No rzeczywiście, no benzyna była po 9 zł.
3: Teraz jest troszeczkę niższa, troszeczkę tańsza.
4: Wiele osób o tym nie wie, że koncerny typu Shell zarobiły bardzo dużo dzięki tym podwyżkom cen. I to nie jest tak, że uderzamy w te koncerny, że naruszamy wolność, jak uważam, mówi prezydent Nawrocki. Skoro mamy podatek nałożony tylko na GHM, miedź, odlen i jeden podatek i specjalna ustawa obowiązuje, obciążająca tą jedną spółkę, dlaczego nie obciążamy koncernu? To powinno już być dawno temu podpisane.
5: Lepiej nie gadać generalnie. Miało być dużo lepiej, no ale niestety cały czas jest podobnie. Generalnie bardzo dobrze, że interweniował. Coś się powinno zmienić po tym dosyć długim przestoju paliwowym, no ale niestety to nie wygląda na wystarczające.
1: Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe. Ustawę w tej sprawie podpisał w czwartek prezydent Karol Nawrocki. Jednocześnie w trybie następczym skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Około południa minister energii opublikuje obwieszczenie zawierające nowe ceny maksymalne.
6: Najnowsze informacje z regionu.
1: Uwaga, łomżyńscy studenci, tylko jeszcze dzisiaj można składać wnioski o przyznanie stypendium prezydenta miasta Łomża. Mariusz Chrzanowski mówił na naszej antenie, że miasto chce promować aktywnych społecznie studentów.
7: To jest 5 000 zł jednorazowej wpłaty za działalność właśnie też na rzecz i miasta, bo też w ramach tej działalności akademickiej, w ramach dobrych też oczywiście wyników w nauce, tutaj główny aspekt jest to właśnie działalność na rzecz miasta, angażowanie się w wolontariat. Cieszę się z tego, że ci studenci pokazują właśnie, że te środki są potrzebne.
1: Aby otrzymać stypendium, student w poprzednim semestrze nie może mieć średniej oceny niższej niż 4,5.
7: Ci, którzy angażują się w życie miasta, są to studenci aktywni i też z dobrymi wynikami w nauce. Wszelki regulamin jest dostępny na stronie Urzędu Miejskiego w Łomży i zachęcam do tego, żeby studenci, młodzi ludzie takie wnioski składali i niebawem też zostanie to rozstrzygnięte. Mam nadzieję, że na inaugurację roku akademickiego.
1: O pomoc finansową mogą aplikować studenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich. Stypendia otrzyma 10 studentów.
6: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Minęło 5 lat, odkąd Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży otworzył pierwszy ośrodek wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży. Dziś działają 3 takie ośrodki w Łomży, w Sławcu i Wysokiem Mazowieckiem. Śmiało można stwierdzić, że ośrodek był potrzebny, a zainteresowanie pomocą jest bardzo duże, mówiła na naszej antenie dyrektor WOPIT-u Renata Szymańska.
8: Można przyjść do WOPIT-u, do nas, tak, zadzwonić, umówić się na spotkanie i przyjść porozmawiać. No, czasami ludzie mówią, no trzeba trochę czekać. Trzeba, ale to dlatego trzeba czekać, drodzy Państwo, że jest tak dużo problemów, tyle jest różnych takich niepokoi i też tyle dzieciaków, z którymi pracujemy, że no mamy kolejkę osób oczekujących. To stąd jest właśnie to oczekiwanie czasami na pierwszą wizytę.
1: Z pomocy 3 prowadzonych przez WOPIT-u ośrodków obecnie korzysta około 1500 dzieci. Bieganie, spacery, rower czy rolki. Od dziś każdy przebyty kilometr może zamienić się w punkty i nagrody. Rusza akcja w związku ze sportem skierowana do pełnoletnich mieszkanek województwa podlaskiego. Aktywność będzie rejestrowana za pomocą specjalnej aplikacji. Do udziału zachęca marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokoryma.
9: Ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
1: Liczy się każda forma ruchu i każdy pokonany kilometr, mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachniak.
10: Stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę. I będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze.
1: Na uczestniczki czeka również wspólne wyzwanie 1000 km dla Podlaskiego. W aplikacji będzie można śledzić swoje wyniki, zdobywać dodatkowe punkty za odwiedzenie wybranych miejsc w regionie, a także sprawdzić ranking najaktywniejszych miast i wsi.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Czas na prognozę pogody w regionie. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, już 12 stopni na termometrach, 16 do 17 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 7 stopni, jutro też prawie 20 stopni, ale więcej chmur.
6: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
6: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej. Z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
12: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
13: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
6: Hyundai Oscar, ulica Trabuta 55, Ostrołęka.
14: Po reklamie.

10:11 słuchają Państwo Radia Nadzieja w poniedziałek, 5 października o godzinie 10:15. Audycja Tak Było. Zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.

0: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji. Tak było, dzisiaj porozmawiamy sobie o kampanii wrześniowej na ziemi łomżyńskiej, ale zaczniemy od kampanii wrześniowej w Polsce. Moim rozmówcą będzie dzisiaj pan Marcin Rydzewski, historyk, kustosz Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskiego w Drozdowie. Dzień dobry.
2: Serdecznie witam Pana i radiosłuchaczy.
1: Tak jak powiedziałem, zaczniemy od kampanii wrześniowej w Polsce, a właściwie od przygotowań do kampanii wrześniowej. Czy Polska w 1939 roku, w sierpniu, tuż przed wybuchem niemieckiej agresji, była w ogóle przygotowana do odparcia tej agresji?
2: Tak, to jest bardzo zasadnicze pytanie i tu trzeba też sobie powiedzieć, czy ona miała czas na to, żeby przygotować się, czy wiedziała, kiedy wybuchnie wojna. Problem był taki, że plan Zachód został jakby dopiero opracowany i rozpoczęty do wdrażania w marcu 1939 roku. Na początku marca Sztab Głównego Inspektora Sił Zbrojnych opracował takie plany, a 23 zostali zaproszeni do kwatery naczelnego wodza, wybrani na dowódców poszczególnych odcinków. No i tutaj między innymi przybył generał Czesław Młot-Fiałkowski, dowódca 18 Dywizji Piechoty ze sztabem w Łomży i dowiedział się, że został wybrany na dowódcę SGO NAREW, czyli samodzielnej grupy operacyjnej NAREW.
1: Przepraszam, tylko jeszcze przypomnijmy słuchaczom, że SGO NAREW to byli jakby ci żołnierze, którzy byli potem odpowiedzialni za obronę tutaj właśnie między innymi ziemi łomżyńskiej.
2: Tak, no to trafne pytanie i trafne stwierdzenie, ponieważ to był długi odcinek. On był od Myszyńca aż po Sejny. To jest 230 kilometrów i na głębokości do 70 kilometrów. To jest linia kolejowa Warszawa-Grodno przez Białystok. Siły były stosunkowo niewielkie jak na tak duży odcinek, bo na 4 związki taktyczne, które tutaj zostały do obrony wyznaczone, wypadało po tak mniej więcej kilkadziesiąt kilometrów. Mówi się nawet, że około 60. A według regulaminów w czasie wojny, czy w takiej sytuacji maksymalnie to jest 10 kilometrów. W związku z tym należało przedsięwziąć odpowiednie środki, żeby zaradzić tej sytuacji. I sztab generalny wymyślił obronę wpisaną w naturalne przeszkody. Tutaj akurat na północnym Mazowszu można było skorzystać z tego rozwiązania, ponieważ jest linia rzek Narwi, Biebrzy, jest kanał Augustowski, są jeziora wokół Augustowa i w okolicy Sejn i w takim nurcie ta obrona została przygotowana. Oczywiście ona musiała być wzmocniona. W związku z tym już w kwietniu przystąpiono do budowy fortyfikacji i podzielono cały odcinek na kilka takich ważniejszych, można powiedzieć, odcinków pod odcinku. I jednym z nich był odcinek Ostrołęka. Tutaj do wybuchu wojny prawdopodobnie ukończono 6 bunkrów, czy schronów bojowych, żelbetowych, 10 było w oszalowaniu. Te prace cały czas trwały, jeszcze po wybuchu wojny, zanim te działania wojenne nie przeszkodziły. To był jeden odcinek. I tutaj do obrony przeznaczono 42 Pułk Piechoty, który na stopie pokojowej stacjonował w Białymstoku, dowódca podpułkownik Malinowski i jego 3 bataliony rozłożyły się tak mniej więcej wzdłuż rzeki, a drugi batalion był wysunięty na drugą stronę przed Ostrołękę, miał taki swój główny punkt obrony w miejscowości Łodziska. Tamten region był szczególnie istotny, ponieważ w rejonie Myszyńca znajdowały się dogodny korytarz dla Niemców, którym mogli obejść pozycję prawą flankę Armii Modlin, która sąsiadowała właśnie z SGO NAREW. W związku z tym w okolicach Myszyńca była oddział wydzielony, składający się z 3, powiedzmy, jednostek. Był szwadron 5. Pułku Łanów Zasławskich z Ostrołęki, była dwuplutonowa grupa Straży Granicznej, ale była też kompania obrony narodowej Myszyńca.

0: drewnianych. No, dwa schrony były w budowie. One też zostały obsadzone przez oddziały wojska. Tutaj zabezpieczał ten odcinek 3 Batalion 33 Pułku Piechoty, wzmocniony kompanią forteczną i kolejny odcinek, można powiedzieć, taki pośredni między Łomżą a Nowogrodem. To był odcinek Jednaczewo. Tam były umocnienia ziemne, jakby osłonięte przez Las Jednaczewski. Tutaj dwie kompanie, 5 i 6 z 2 Batalionu zostały zlokalizowane. No i ta najważniejsza, główna pozycja to pozycja Łomża, czyli ten odcinek Łomża, który był broniony przez 1 Batalion. On był zlokalizowany głównie na Przedmościu, czyli na fortach piątnickich. Był dobrze wyposażony w broń przeciwpancerną, były moździerze, były granatniki, nawet działo pozycyjne. Było po prostu, spodziewano się, że dobra droga z kierunku Stawisk i tam schodząca się tak ze Szczyczyna i Skolna spowoduje, że Niemcy będą chcieli może próbować zaskoczyć polski oddział, i potem rzeczywiście tak było.
1: Warto też wspomnieć o odcinku Wizna.
0: Tak, to jest kolejny z odcinków. Tutaj było 12 ciężkich i 3 średnie schrony bojowe. Dowódcą był kapitan Raginis. Początkowo on miał duże wsparcie, bo oprócz kompanii, jego kompanii fortecznej i kompanii saperów, był także 3 Batalion 71 Pułku Piechoty, no, ale on 2 września został stamtąd przekierowany w miejsce koncentracji pułku. Następny odcinek to jest odcinek Osowiec. To było duże zgrupowanie w Starej Twierdzy, dodatkowo wzmocnione 8 nowymi schronami bojowymi. Dowodził tam podpułkownik Hopa 135 Pułkiem Piechoty. No i dalej mamy też odcinek Augustów, gdzie był 3 Pułk Piechoty Kop. No i dalej w Sejnach Batalion Kop. Także tutaj siły były bardzo rozrzucone.
1: To tyle o teorii, tyle o tym, jak wyglądały te zgrupowania sił w naszym regionie. A może teraz byśmy już porozmawiali o tym, jak wyglądały walki. Kiedy właściwie rozpoczęły się na ziemi łomżyńskiej walki i jakby skąd przyszedł do nas tutaj front?
0: Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że takim newralgicznym punktem 1 września okazał się właśnie odcinek oddziału wydzielonego w Mszyńcu. Ten oddział już wcześniej miał jakby sygnały, że Niemcy będą to atakować, bo 25 sierpnia była prowokacja niemiecka. Tam oddział niemiecki zaatakował w Pełtach strażnicę. Jeden z Niemców został zabity. To takie, mówi się, że było rozpoznanie trochę tego, czym dysponują Polacy i dalsze przygotowania. Natomiast 1 września te działania ruszyły. Polacy byli ostrzeżeni, bo w nocy polski agent przedostał się przez granicę i ostrzegł, że już na pozycjach wyjściowych stoi pierwszy pułk ułanów królewieckich i rzeczywiście nie o 6 godzinie uderzyli w okolicach Myszyńca. Tamte zgrupowanie było dość duże. Dowodził kapitan Straży Granicznej Smakosz i do godziny 10 radziły sobie te oddziały. Natomiast w momencie, kiedy wprowadzono wsparcie w postaci 5 wozów pancernych, po prostu Kompania Obrony Narodowej nie wytrzymała i wycofała się. No i to spowodowało, że reszta oddziałów też musiała się wycofywać i w sumie trwało to 1-2 września. Potem jednocześnie też przyszło wsparcie Batalionu 42 Pułku Piechoty, no ale Niemcy mocno napierali i napierali aż do Dylewa. Jak się później okazało, oni nie planowali ani atakować Ostrołęki, ani tym uderzeniem wychodzić na Ostrów Mazowiecki, czyli oskrzydlać SGNRF, tylko właśnie mieli w planach zaatakowanie flanki armii Modlin. I rzeczywiście tamtędy przeszła między innymi 1 Brygada Kawalerii, ale też Dywizja Pancerna Kempf, to chyba najbardziej elitarny taki, można powiedzieć, dużo jednostek SS tam się znajdowało. Oni też jako pierwsi zaczęli mordować na ziemiach polskich. Udało im się, już 3 wyszli, oskrzydlili Przasnysz, gdzie broniła się Mazowiecka Brygada Kawalerii i po prostu 3 września w nocy wyszli w kierunku Ciechanowa. No to było duże zagrożenie dla tych pozycji podstawowych armii Modlin, które znajdowały się w okolicach Mławy. Tam walczyła w fortyfikacjach 20. Dywizja Piechoty. Miała ją wspierać 8., która ruszyła do pomocy, ale jak zobaczyła, ci żołnierze zobaczyli łuny na drodze między Przasnyszem a Ciechanowem, to po prostu panika wdała się w te szeregi. Rano to się jakoś udało opanować, ale niestety nastąpił odwrót z tych pozycji. Natomiast tu na odcinku SGNRF bardzo poważnie traktowano tą sytuację, bo nie miano dobrego rozpoznania. W związku z tym wysłano batalion poprzedzony kompanią 71 Pułku Piechoty, kompania pojechała koleją, żeby było szybciej, i 3 została rozbita przez, no można powiedzieć, to była zasadzka niemiecka. Bardzo dużo polskich żołnierzy wtedy zginęło, było rannych. Natomiast gdy 4 września

0: dotarł 70, batalion 71. Pułku Piechoty, to po prostu już w tamtych okolicach Niemców nie było. Oni po prostu przeszli dalej, zaczęli oskrzydlać właśnie armię Modlin. To samo było z kierunku Ostrołęckiego też, te rozpoznanie, te zabezpieczenie przez batalion 42. Pułku Piechoty w pewnym momencie jakby oponował sytuację. I to pozwoliło dowódcy SGOnarew myśleć o przygotowaniu polskich oddziałów i ich koncentracji na wypadek konieczności pomocy armii Modlin, bo takie były też zadania dla SGOnarew. Przede wszystkim na tych głównych liniach wytrzymać jak najdłużej. Dowódca 18. Dywizji, pułkownik Stefan Kosecki prawdopodobnie miał rozkaz, żeby wytrzymać do 10 września. I on potem tam w swoich wspomnieniach właśnie mówił, że wytrzymaliśmy do tego 10 września na tej podstawowej linii. Natomiast tę koncentrację tych szwadronów kawalerii i batalionów piechoty przerwało naczelne dowództwo, które 5 września, nawet wcześniej, nakazało przekazanie 33. Dywizji Piechoty Rezerwowej. To była jedna z dwóch dywizji piechoty wchodzących w skład samodzielnej grupy operacyjnej NAREW, oprócz 18. Dywizji, oraz przekazanie na rzecz sąsiedniej grupy operacyjnej, czyli grupy operacyjnej Wyszków, także Podlaskiej Brygady Kawalerii, która do 5 września operowała właśnie przy granicy pruskiej. Ona miała potem 5 września koncentrację w okolicy Stawisk, ale miała też taki słynny wypad oddziału wydzielonego na Białą Piską, który nastąpił 3 września. No i tu jest taki, można powiedzieć, precedens, ponieważ 3 września, jak wspomniałem, było skrzydlenie Przasnysza i tak naprawdę ta brygada powinna udać się tam, żeby przeciw uderzeniem zmusić Niemców do albo spowolnienia tempa ataku, albo wręcz nawet do wycofania się. No, ale takie są historie wojenne. Natomiast chciałem powiedzieć, że tutaj w przygotowaniach Polski do kampanii wrześniowej dużym błędem było brak wydzielenia jakby odrębnego dowództwa dla obrony granicy od północy. Niemcy mieli taką, można powiedzieć, taki rodzaj dowodzenia i im to wychodziło. U nas niestety dowódcy poszczególnych odcinków nie bardzo wiedzieli, co dzieje się u sąsiadów, czy te oddziały, które oni mają w rezerwie, mogą być wykorzystane i rzucone, ponieważ u nas wszelkie rozkazy na takim szczeblu wydawało naczelne dowództwo, a ono było obłożone różnymi informacjami z, że tak powiem, wszystkich odcinków i od wszystkich armii, które w danym momencie walczyły, i zdarzyło się tak, że po prostu były informacje, że należy czekać na przykład.
1: No i tutaj już musimy postawić kropkę, czas nas trochę goni, ale to oczywiście nie koniec naszych rozważań o kampanii wrześniowej na ziemi łomżyńskiej. Za tydzień sobie z panem Marcinem Rydzewskim porozmawiamy już o właśnie konkretnych, decydujących bitwach tutaj na terenie ziemi łomżyńskiej, jak to wyglądało w 1939 roku. A za dzisiejszą audycję bardzo panu dziękuję. Moim gościem był pan Marcin Rydzewski z Muzeum Przyrody Dworu Lutosławskiego w Drozdowie. Bardzo panu dziękuję.
0: Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia w następnym odcinku audycji.
2: Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej.

0: Wprowadzony przez samorząd województwa podlaskiego Pompik, czyli pierwsza podlaska wyprawka ma już rok. To była okazja do podsumowań. Już prawie 2,5 tysiąca dzieci urodzonych w trzech szpitalach wojewódzkich otrzymało wyprawkę, w której skład wchodzą kocyk, ręcznik, ubranka, książeczka, grzechotka i oczywiście maskotka żubra Pompika. O efektach tego programu mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym. Posłuchajmy.
1: Byliśmy drugim regionem w naszym kraju, który właśnie taki program wyprawkowy w swoim województwie uruchomił. Warto powiedzieć liczby. Rozdaliśmy 2,5 tysiąca wyprawek. Liczba porodów w naszych szpitalach w Suwałkach i w Łomży jest podobna jak rok wcześniej. W szpitalu wojewódzkim w Białymstoku tych porodów jest o 100 więcej. Również w przypadku szpitala w Łomży za tym pomysłem poszła decyzja historyczna, czyli kobiety rodzące w szpitalu wojewódzkim w Łomży mają zagwarantowaną możliwość korzystania ze znieczulania, co powoduje, że ten poród jest bezpieczniejszy.
0: Kinga Buczkowska, położna oddziałowa oddziału ginekologiczno-położniczego Wojewódzkiego Szpitala w Białymstoku, mówiła o tym, jak program wpłynął na funkcjonowanie jej placówki.
2: Jestem bardzo zadowolona, że możemy świadczyć taki program w naszym szpitalu. Porównując rok 2024 do roku 2025, odnotowaliśmy wzrost o 100 porodów. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Prowadziliśmy też szereg dodatkowych czynników, które mam nadzieję złożą się na to, że te porody będą u nas w coraz większej liczbie, że pacjentki będą wybierały naszą jednostkę coraz chętniej. Chciałabym wspomnieć również o spacerach po sali porodowej, które odbywają się w każdy pracujący piątek. Podczas takiego spaceru pacjentka może poznać oddział, może poznać personel, zadać wszystkie pytania.
0: W Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku przez rok przekazano 1366 wyprawek, w łomżyńskiej placówce 677, a w suwalskiej 482.

0: To, co zamieszczamy w sieci, na zawsze już w niej pozostanie, przypomina adwokat Andrzej Zaorski w kontekście zjawiska tak zwanego sharentingu. Zwraca uwagę, że publikacja zdjęć dzieci w internecie może mieć długofalowe konsekwencje dla ich życia. Poza tym, podkreślił, często odbywa się to bez ich zgody, o co w przyszłości, gdy dorosną, mogą mieć one pretensje do swoich rodziców.
1: Problem jest taki, że my przede wszystkim takiego 5- czy 7-letniego dziecka nie możemy zapytać o świadomą zgodę. Więc żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest dla jego dobra, to powinniśmy się zastanowić, czy to dziecko jako 18-latek by naszą decyzję poparło wstecz. Jeżeli nie, to po prostu takich zdjęć nie powinniśmy publikować, bo być może one są ośmieszające, być może w internecie nic nie ginie, jak wiadomo, i za jakiś czas zostanie odkopane.
0: A problem jest poważny, bo według badań w Polsce nawet co drugi rodzic może publikować zdjęcia swoich dzieci w internecie.

0: Minęła 11:00, zapraszam na wiadomości, a przedstawi je Katarzyna Polewko.
1: Kolejne miejscowości w województwie podlaskim zyskają dostęp do kolei. To między innymi Kolno, Zambrów i Wysokie Mazowieckie. Dziś mecz Polaków z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. We Francji zamkniętych 500 szkół. Uczniowie protestują w związku z atakami przemocy. W województwie podlaskim nadchodzi kolejowa rewolucja. Białystok ma zyskać bezpośrednie połączenia z Lublinem i Rzeszowem, a kolej dotrze do takich miast jak Kolno, Zambrów i Wysokie Mazowieckie. To efekt programów Zintegrowana Sieć Kolejowa oraz Horyzontalny Rozkład Jazdy, które realizują państwowe spółki PKP PLK i Port Polska. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym mówi, jakie zmiany przyniesie rozwój szybkiej kolei w regionie.
2: 150 kilometrów nowych dróg kolejowych w województwie podlaskim. Podłączenie do sieci kolejowej trzech miast powiatowych, to do tej pory do tej sieci nie są podłączone. Tutaj mówię o Kolnie, Zambrowie i Wysokim Mazowieckim. Nowe trasy kolejowe, takie chociażby jak Grajewo do Suwałk przez Ełk, Grajewo do Łomży przez Kolno, Łomża, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, czy Białystok, Wysokie Mazowieckie, Zambrów. Remontowanie i unowocześnienie dotychczasowych sieci kolejowych, przede wszystkim drogi Sokółka, Augusta, Suwałki przez jej całkowitą elektryfikację.
1: O tym, czym w istocie jest zintegrowana program zintegrowanej sieci kolejowej, mówi Piotr Rachwalski, członek zarządu Portu Polska do spraw kolei.
3: Mamy tak zwany program Polski 100 minut, czyli skomunikowania większości tych dużych miast wojewódzkich z Warszawą i między sobą w czasie około 100 minut lub Polski 3 godzin, czyli skomunikowanie poszczególnych części kraju de facto w ciągu 3 godzin, by realnie konkurować z ruchem samochodowym, by realnie myśleć o polityce klimatycznej. Musimy rozwijać kolej. Według naszych analiz realizacja planu ZSK na terenie województwa przyniesie wzrost ruchu pasażerskiego na stacji Białystok o 160%. Ta sieć kolejowa to również uwzględnia rozwój terminali intermodalnych.
1: W ramach zintegrowanej sieci kolejowej w województwie powstaną też 3 nowe węzły intermodalne. 2 na Suwalszczyźnie i 1 w okolicach Łomży. Czas jazdy z Białegostoku do takich miast jak Poznań, Kraków czy Wrocław ma z kolei nie przekroczyć 3 godzin.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Władze Francji zawieszają funkcjonowanie około 500 szkół. To odpowiedź na protesty uczniów, podczas których dochodzi do aktów przemocy oraz podpalań, a także plądrowania placówek.
5: O tym, że w poniedziałek szkoły będą zamknięte, poinformował francuski minister edukacji. Powodem są trwające od połowy września protesty uczniów. Twierdzą oni, że ich edukacja jest niszczona przez częste nieobecności nauczycieli, zbyt długi czas przebywania w szkole i fatalny stan infrastruktury. Protest rozpoczął się w jednej z paryskich szkół, ale wkrótce objął inne części Francji. W jego trakcie dochodziło do starć młodzieży ze służbami bezpieczeństwa, które używały gazu łzawiącego i pałek, by rozpędzić protestujących. Rannych zostało 78 pracowników oświaty, a 24 szkoły zostały podpalone lub splądrowane. Aresztowano ponad 5 tysięcy osób, w większości nieletnich. Uzasadniając zamknięcie placówek, francuskie władze stwierdziły, że sytuacja stwarza zagrożenie zarówno dla personelu, jak i dla uczniów.
1: Informacje zebrał Arkadiusz Augustyniak. Do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów piłkarska reprezentacja Polski przystąpi bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych pauzuje z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Polska reprezentacja powinna się przyzwyczaić do gry bez Roberta, tak mówił na konferencji prasowej trener Jan Urban.
6: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
1: Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45. Przypomnijmy, że poprzednie starcie obu reprezentacji 25 września w Warszawie zakończyło się bezbramkowym remisem.
4: Najnowsze informacje z regionu.
1: Zużyty komputer, stary telewizor czy niedziałający sprzęt AGD nie powinny trafiać do zwykłego kosza. Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży przypomina, że elektroodpady wymagają odpowiedniego zagospodarowania i mogą być źródłem surowców, które da się ponownie wykorzystać. Oddając stary komputer czy inny sprzęt zawierający nośniki pamięci, nie trzeba się też obawiać o pozostawione na nim informacje. ZGO zapewnia, że dane znajdujące się na przekazanych urządzeniach są bezpiecznie usuwane.
7: Czasami pojawiają się pytania, co z tymi elektroodpadami typu, nie wiem, laptop, jakieś tam są dane na tych laptopach, prawda? Komputery, tego rodzaju rzeczy. Firma, która z nami współpracuje, jest ostatnim recyklerem, także one te trwale są, te odpady są trwale usuwane.
1: Mówi Ewelina Głębocka, specjalistka do spraw gospodarowania odpadami w łomżyńskim PSZOK-u. ZGO przypomina również, by wyrzucać elektroodpady do miejsc przeznaczonych do ich zbiórki. I w tych wiadomościach Radia Nadzieja to już wszystko. Na kolejne popołudniowe zapraszam o 13.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 13 stopni na termometrach w regionie teraz i to jeszcze nie jest ostatnie słowo. Od 16 do 17 dziś maksymalnie. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, a jutro prawie 19, ale ma być trochę więcej chmur.
4: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
4: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
10: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
9: Co?
10: A mleko i śmietanę kupiłeś?
9: Tak, mazurski smak.
10: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
9: Tak, mazurski smak.
10: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
9: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
11: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl. Po reklamie.

0: Strażacy apelują o instalację czujek dymu i tlenku węgla. W tym celu z początkiem października Państwowa Straż Pożarna zainaugurowała kampanię Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa. Podczas sezonu grzewczego tlenek węgla staje się jednym z największych zagrożeń w domach i mieszkaniach. Zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Paweł Frysztak radzi, aby taką czujkę kupić na prezent rodzinie czy też znajomym.
1: Podarujmy naszym najbliższym to, co w życiu najcenniejsze. Podarujmy bezpieczeństwo. Naprawdę niewielka inwestycja w niewielkie urządzenie, ale jakże mądre, powoduje dla nas komfort tego, że w porę zostaniemy ostrzeżeni.
0: Nadbrygadier Paweł Frysztak dodaje, że czujka zacznie sygnalizować zagrożenie, gdy ono nastąpi.
1: Jeśli ona zapika, czyli najprawdopodobniej pokazał się tlenek węgla. Oczywiście zadbajmy o własne bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo naszych najbliższych, jak również sąsiadów. Postarajmy się, o ile jest to możliwe, otworzyć okna, otworzyć drzwi, żeby się przewietrzyło i jak najszybciej opuścić to pomieszczenie, jednocześnie powiadamiając odpowiednie służby.
0: A w ubiegłym sezonie grzewczym wskutek zatrucia tlenkiem węgla zmarło w naszym kraju 69 osób.

0: ładowania pojazdu i sprawdzić stan baterii w telefonie. Leśnicy zachęcają do wybrania się na grzybobranie i jednocześnie przypominają zasady bezpieczeństwa. Tomasz Maćchowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych podkreśla, aby zbierać tylko te grzyby, które dobrze znamy.
1: Ten narodowy sport właśnie się rozpoczął. Ważne, żeby to grzybobranie robić z głową, żeby po prostu pamiętać o kilku zasadach, żeby było bezpiecznie, żeby ta wyprawa do lasu była dla nas źródłem po prostu takiej radości, a nie jakiegoś niepotrzebnego stresu.
0: Leśnik zachęca do pobrania bezpłatnej mapy, która pomoże w orientacji w terenie.
1: Każdy z nas może pobrać sobie aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach MBDL, czyli wiemy dzięki tej aplikacji, gdzie jesteśmy. Nawet jak znamy ten las, nawet jak znamy każdego grzyba, który pod drzewem rośnie, warto mieć mapę, nawet w trybie offline. Warto poinformować, że się wybieramy.
0: Tomasz Maćchowiak apeluje, aby przy zbieraniu grzybów nie polegać na poradach sztucznej inteligencji. Leśnik apeluje też do kierowców, aby parkując przy lasach nie zostawiali dróg pożarowych. Jeśli chodzi o pogodę na weekend, kiedy to pewnie część z Państwa do lasów się znów wybierze, to ona już będzie taka październikowa, bo tylko do 13-14 stopni, więc o tych 20 to od czwartku już zapominamy, ale za to ma być bezdeszczowo, popadać ma w piątek, więc w sobotę tych grzybów powinno być więcej, ma też być w niedzielę sporo słońca.

0: Czy lalka pobije rekord, jeśli chodzi o frekwencję kinową? Na razie ma naprawdę świetny wynik. Ekranizacja powieści Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego przekroczyła już 425 tysięcy sprzedanych biletów według szacunków Kinometrics. Po mocnym piątku, jeszcze lepszej sobocie, ma naprawdę realną szansę, żeby te 500 000 już za chwilę przebić. Takie są te dane, a lalka jest grana od 5 dni, od 30 września. Możemy oglądać ją w kinach w naszym kraju. Chciałbym, aby lalka była cennym doświadczeniem dla widza, tak deklaruje reżyser. Maciej Kawalski wskazuje, że starał się przekazać emocje, które towarzyszyły mu tuż po lekturze lalki.
1: Nie o to chodzi w adaptacji, żeby ścisnąć i skompresować powieść i po prostu ją nakręcić, no tylko jednak, żeby znaleźć coś, co cię porusza, to musi być to duża emocja, która za tobą idzie. Więc przy każdej scenie, czy to pisaniu, czy to potem kręceniu, starałem się postawić w siedzeniu widza i zadać sobie pytanie, czy to jest dla mnie ważne, czy to mnie porusza. No bo lalka to jest za dobra powieść, żeby podejść do niej po macoszemu.
0: Maciej Kawalski mówi, że chciałby, aby jego adaptacja została w świadomości widzów jeszcze przez wiele lat.
1: Dobry film zostaje w nas na lata. On rezonuje, zostaje nam w pamięci. Są filmy, które pamiętamy przez 20, 30, 40 lat, do których chcemy wracać. I takie marzy mi się kino. Marzy mi się, żeby nasza lalka zachwyciła kogoś, kto jeszcze się nie urodził. Jakiś maturzysta, który jeszcze się nie urodził w roku 2040. Zobaczy lalkę przed maturą i coś przeżyje jakiś dreszcz.
0: Nowa ekranizacja trafiła do kin w tym tygodniu.

35 minut po godzinie 11, to jest Radio Nadzieja w poniedziałek 5 października. Już za 6,5 minuty na antenie Radio Nadzieja kolejne spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem w audycji z cyklu Słowo o Słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Grzegorz pyta, czy mówi się kłamać komuś. Czy matce się nie kłamie, czy matki się nie okłamuje. Pan Grzegorz słyszał nawet zdanie, czy kłamać dzieci, czy zawsze im mówić prawdę. No, przyznam, że kłamać dzieci, a więc zbiernikiem kłamać kogo, co, bo chyba nie może tu chodzić o mianownik oczywiście, to wydaje mi się niezwykle dziwne. Nie możemy kłamać kogoś, natomiast możemy, chociaż nie powinniśmy zdecydowanie kłamać komuś. Dziś coraz częściej używamy tego słowa kłamać bez adresu niejako. Jak ktoś kłamie, to kłamie w ogóle, a nie kłamie komuś. Ale dawniej, a także i dzisiaj, kłamać komuś jest formą naturalną, poprawną, bo kłamać to coś mówić. Mówić komuś, kłamać komuś. Ale naturalniejsze jeszcze wydaje nam się okłamywać kogoś. No można komuś kłamać, ale kogoś okłamywać. Częściej kogoś okłamujemy, czyli często mówimy mu nieprawdę, niż mówimy tylko, że raz komuś skłamałem. Ale widzi pan, skłamałem komuś już byłoby bardziej naturalne. Tak, kłamać komuś to forma poprawna. Ale opisuje nieetyczne zachowanie.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiąclecia, pragnę powiedzieć: budujcie dom na skarb. Budujcie dom waszego życia osobistego i społecznego na skarb. A skalą jest Chrystus, Chrystus żyjący w swoim Kościele. Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat, przyszedł do was wraz z posługą świętego Wojciecha, wyrósł na fundamencie jego męczeńskiej śmierci i trwa. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. On jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.
1: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10 i 11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
0: Po reklamie.

0: Zdrowa rodzina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy poniedziałek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja.
1: Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym odcinku audycji z cyklu Zdrowa Rodzina. Ja nazywam się Paweł Majewski. Moim gościem jest dzisiaj pani Maja Wiśniewska z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
1: Porozmawiamy sobie o problemach alkoholowych, jakie pojawiają się w polskich rodzinach. Porozmawiamy sobie o tym, jak z nimi walczyć i przede wszystkim też, jak wielkie nieszczęście jest to dla rodziny. Dzisiaj skupimy się bardziej na osobach dorosłych, na rodzicach. Jak na rodzinę w ogóle wpływa fakt, jak na dzieci wpływa fakt, kiedy widzą one, że któryś z rodziców ma ewidentny problem alkoholowy. Czy to od razu wpływa negatywnie na rodzinę?
2: Ewidentnie wpływa negatywnie na rodzinę i to od wczesnego etapu nadużywania alkoholu przez któregokolwiek z członków rodziny. Wielu osobom wydaje się, że jeżeli piją na przykład poza domem albo kiedy dzieci są jeszcze małe w wieku przedszkolnym, no to te dzieci nic nie rozumieją, nie wiedzą, nie mają świadomości i na pewno w żaden sposób rodzina tego nie odczuwa. Nic bardziej mylnego. Już bardzo dużo badań na ten temat powstało, że dzieci, które wychowują się w rodzinach, w których jest alkohol, mają poważne zaburzenia adaptacyjne, środowiskowe, społeczne. Na czym to polega? Na tym, że te dzieci od małego, najpierw podświadomie, później już świadomie żyją w ciągłym napięciu, w ciągłym strachu. W domu, gdzie jest alkohol, bardzo często jest agresja, jest przemoc, a nawet jeżeli nie ma, wydawałoby się w ścisłym tego słowa znaczeniu, tej przemocy, tej agresji, no to rodzic, osoba dorosła, która jest pod wpływem alkoholu, ona nie jest sobą. Ona jest wyłączona, wyłącza się z życia rodzinnego. Na czym to polega? Na tym, że albo przychodzi do domu tata lub mama w stanie upojenia i jest agresywny, wtedy no wszystkie dzieci uczą się odruchu, takiego chowania gdzieś po kątach, niezwracania na siebie uwagi. Natomiast jeżeli rodzic przychodzi i jest pod wpływem alkoholu, odwrotna sytuacja, jest nadmiernie pobudzony, zabawny, wesoły, chce się bawić, to ta zabawa też często jest inna, bo to jest sztuczna zabawa, gdzie to dziecko to wyczuwa i też się boi. To nie jest naturalna, radosna zabawa, bo ten rodzic no, oczekuje w tej zabawie też jakiegoś poddaństwa często, tak, wygrywania. Kolejna sytuacja, kiedy rodzic będąc pod wpływem alkoholu przychodzi i idzie spać. Wydawałoby się, że w porządku, to w ogóle żadnej krzywdy dla rodziny nie ma. No jest krzywda, no bo jak idzie spać, no to w ogóle nie interesuje się tym życiem rodziny, życiem dziecka, nie widzi naturalny sposób rozwoju dziecka, zainteresowań dziecka, charakteru dziecka, który się kształtuje. Więc spożywanie alkoholu, nadmierne spożywanie alkoholu, uzależnienie bardzo destrukcyjnie wpływa na całą rodzinę. Nie tylko na dzieci, ale również na tego małżonka, małżonkę, partnera, na rodziców starszych, czy też rodzeństwo, jeżeli są to domy wielopokoleniowe, gdzie kilka pokoleń mieszka równocześnie. Więc naprawdę alkohol rzutuje na całą rodzinę. Destrukcyjnie ona zaczyna działać.
1: Czy dziecko może niejako odziedziczyć nauk, kiedy będzie widziało to, że rodzic przez lata nadużywał alkoholu, nic z tym nie zrobił, to czy on wtedy przyjmie to jako taką normę społeczną i jest większe ryzyko, że sam popadnie w nauk?
2: Jak najbardziej tak. Już z komisji, jak rozmawiamy też, robimy działania profilaktyczne gdzieś w szkołach, nawet w przedszkolach, rozmawiamy z opiekunami. To najbardziej po długich weekendach, po świętach, oni u siebie w placówkach to widzą, kiedy dzieci w trakcie zabawy, jak się bawią, a no także są misie, są jakieś lalki i kieliszkami lub kubeczkami przy śniadaniu się stukają na zdrowie, bo to z domu wynoszą. Więc dla nich ten alkohol w domu obecny jest normą. Oni widzą, że taki jest styl życia, tak dorośli się bawią, tak funkcjonują. Na wczesnym etapie często dla nich jest to zabawne wręcz.
1: Czyli z tego, co pani mówi, też wynika, że nawet tak powiedzmy raz na jakiś dłuższy czas nie powinniśmy jako rodzice przy dzieciach spożywać alkoholu, bo to i tak są złe wzorce, tak rozumiem?
2: Tak, jak najbardziej. W tym momencie już nasze społeczeństwo do tego dorasta, już w wielu miejscach użyteczności publicznej, w restauracjach, ludzie zwracają uwagę na to, że idą na obiad rodzinny i biorą do picia jakiś, nie wiem, dzbanek wody czy jakieś soki. A do tej pory przez wiele, wiele lat był normą, że dzieci przy stole siedziały, a zamawiany był jakiś drink lub zwyczajnie czysta.
1: No rozumiem. Ja chcę jeszcze zapytać o bardzo ważną, myślę, kwestię z punktu funkcjonowania rodziny, mianowicie jak pomóc takiej osobie z chorobą alkoholową, bo tu można oczywiście mówić o chorobie, kto powinien zareagować, współmałżonek, nie wiem, rodzice tej osoby, czyli dziadkowie w wypadku takiej rodziny wielopokoleniowej, czy może już wtedy jakiś sąsiad, ktoś inny może zgłosić taki problem na przykład do ośrodka pomocy społecznej, ośrodka pomocy rodzinie. Jak wtedy w ogóle, jakie mamy instrumenty też jako samorząd, jako miasto, jako

0: Fabrycznych, ulica Kościuszki 48 w Ostrołęce. Tam jest pan Adam Ziarno, gdzie można złożyć pisemny wniosek, w którym się wskazuje, opisuje własnymi słowami, tak jak to potrafi, co się dzieje, że nie wiem, mąż, żona nadużywają, czy syn, czy córka, czy brat, siostra nadużywają alkoholu, żeby komisja coś z tym zrobiła. Jeżeli taki wniosek wpłynie do komisji, my tutaj wszczynamy procedurę, a więc zapraszamy tą osobę, która ten wniosek złożyła, żeby zrobić taki rekonesans, taki wywiad, można powiedzieć, środowiskowy. Ta osoba opowiada nam, co się dzieje, od jakiego czasu, jaki to jest człowiek, ten małżonek, czy też żona, czy mąż, bo w tym momencie to i mężczyźni, i kobieci, coraz więcej kobiet jest pijących. I wtedy kolejnym krokiem jest zaproszenie tej osoby, która ma problem z alkoholem. Jeżeli ta osoba przyjdzie, mamy zespół motywacyjny, który ma za zadanie nakłonić tą osobę do podjęcia leczenia w warunkach ambulatoryjnych, a więc w warunkach, gdzie może chodzić na spotkania, nie są to warunki zamknięte. Uczestniczyć może w indywidualnej terapii, jeden na jeden ze specjalistą. Może uczestniczyć również w terapii grupowej. Może zapisać się do klubu anonimowych alkoholików. Naprawdę jest bardzo wiele punktów i ośrodków i terapeutów, gdzie tą pomoc nieodpłatnie, co jest bardzo istotne, można uzyskać. I jeżeli taki człowiek się zdecyduje na to, no to komisja daje czas tej osobie, żeby wykonała ten pierwszy ruch, obowiązany jest do tego, żeby na kolejne spotkanie, kiedy otrzyma zaproszenie, dostarczyć zaświadczenie, że ta osoba podjęła leczenie. Jeżeli ta osoba nie przyjdzie, będzie się uchylała znowu po jakimś czasie lub nie dostarczy takiego zaświadczenia, znowu zaprosimy, kolejny raz zaprosimy tą osobę najbliższą zgłaszającą wnioskodawcę, żeby dowiedzieć się, jak sytuacja wygląda, bo bardzo możliwe, że człowiek się nie pojawia, bo jest na leczeniu, ale zamkniętym, albo inne jakieś sytuacje życiowe się pojawiły. Jeżeli ten wnioskodawca, ta wnioskodawczyni potwierdzą, że nic się nie zmieniło, my wtedy kierujemy wniosek do biegłych sądowych na badanie. Ta osoba jest też badana przez biegłych. Biegli opinię sądowo sporządzają. My na podstawie tej opinii komisja podejmuje po zapoznaniu się z tą opinią decyzję o skierowaniu wniosku do sądu rejonowego i w sądzie rejonowym jest potem postępowanie prowadzone o zobowiązanie do podjęcia leczenia i sąd wtedy decyduje, czy na podstawie opinii, na podstawie akt tutaj prowadzonej sprawy przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy osobę zobowiązać do podjęcia leczenia, jeżeli tak, to czy w warunkach stacjonarnych zamkniętych, czy w warunkach ambulatoryjnych otwartych. Ja od wielu lat uczestniczę w tych rozprawach jako, można powiedzieć, tutaj pełnomocnik komisji, więc wiem, jak to wygląda. I istotne jest jeszcze to, że są osoby, które widzą same w sobie ten problem i chcą coś z tym zrobić, tylko nie wiedzą gdzie, a jest to problem zaawansowany. Zawsze mogą też się zgłosić do szpitala u nas w Ostrołęce na oddział. Mogą też tam albo z odtrucia tak zwanego skorzystać, albo zapisać się na wolny termin na terapię zamkniętą. To jest bardzo ważne. Kolejną ważną tutaj kwestią jest to, że Miejska Komisja działa. Środki też z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są też przeznaczane na walkę z uzależnieniem, z alkoholizmem. Jest przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Działa od 2019 roku projekt socjalny Porada. W ramach tego projektu mamy zatrudnionych dwóch terapeutów uzależnień i jednego psychologa, którzy to prowadzą spotkania profilaktyczne z osobami uzależnionymi oraz z osobami współuzależnionymi, w tym również dziećmi z takich domów. Do tego jeszcze chciałabym powiedzieć, że miasto również działa jako samorząd. Miasto Ostrołęka również działa. Od września jest prowadzony przecież zakaz sprzedaży alkoholi od godziny 22 do godziny 6 rano, więc staramy się robić dużo, żeby naprawdę wspomóc te rodziny, gdzie jest problem alkoholowy.
1: Jak Państwo słyszeli, jest wiele możliwości, żeby takim osobom, które mają problem z alkoholem, pomóc. Oczywiście zawsze warto podjąć takie leczenie, żeby ta choroba nie rozbijała naszych rodzin. O tym rozmawiałem z naszym gościem w pierwszej audycji. Zdrowa rodzina, była z nami

0: Pani Maja Wiśniewska z Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję ślicznie.
2: Zdrowa Rodzina. Cykl audycji radiowych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków miasta Ostrołęki.

0: Minęło 5 lat, odkąd Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży otworzył pierwszy ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Dziś działają 3 takie ośrodki w Łomży, Sławcu i w Wysokiem Mazowieckiem. Po 5 latach mamy powody do radości, ocenia dyrektor WOPIT-u Renata Szymańska.
1: To jest 5 lat pomagania dzieciom i młodzieży. To są nie tylko statystyki, to są konkretne ludzkie historie, z którymi przyszło nam pracować w ciągu tych 5 lat. To są nasze sukcesy, takie kiedy dziecko, które przychodziło z trudnościami, z problemami relacyjnymi, nauczyło się lepiej sobie radzić. Więc to są konkretne sukcesy i z tego się cieszymy, z tego jesteśmy dumni. Chcemy też, żeby ta informacja, że jesteśmy i działamy, dotarła możliwie do jak najszerszej grupy ludzi.
0: Każdy z 3 ośrodków spełnia bardzo ważną rolę, podkreślał członek zarządu województwa Jacek Piorunek.
2: Jak ważna jest to opieka psychologiczna, w szczególności w dzisiejszych czasach, w tych stanach lękowych, depresyjnych, nerwicowych, to chyba nikogo nie muszę przekonywać. Sam fakt, że ośrodki funkcjonują w tych 3 miejscowościach praktycznie przez kilkanaście godzin dziennie w ciągu 5 dni tygodnia i mają co robić, świadczy o dużym problemie, jeśli chodzi o choroby psychiczne dzieci i młodzieży.
0: Z pomocy 3 prowadzonych przez WOPIT ośrodków korzysta obecnie około 1400 dzieci. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień to instytucja, która podlega Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego. Tak.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: 15 października szczególną pamięcią otaczane są dzieci, które odeszły przed narodzinami, także ich rodzice i najbliżsi. Międzynarodowy Dzień Dziecka Utraconego zwraca uwagę na doświadczenie straty i żałoby, z którym każdego roku mierzy się wiele rodzin. Rodzice, którzy po stracie dziecka nie radzą sobie z żałobą, nie muszą pozostawać z tym doświadczeniem sami. Pomoc i wsparcie mogą znaleźć m.in. w duszpasterstwie rodzin diecezji łomżyńskiej, mówi ksiądz Jacek Kotowski, duszpasterz rodzin.
1: Jeśli ktoś sobie z takim bólem i traumą nie radzi, to mamy psychologów, czy mamy księży, z którymi można porozmawiać. Ja sam na przestrzeni lat spotkałem wiele par, które przychodziły, pytały, co zrobić, jak po kolei załatwić formalności, czy mogą ciało swojego dziecka zabrać ze szpitala, chociaż dzisiaj już taką informację otrzymują po tym, co udało się zrobić na terenie naszej diecezji. Więc dzisiaj i w takich ośrodkach, czy punktach, no, gdzie bezpośrednio się stykają z tym bólem i doświadczeniem, dostają pomoc, ale jeśli ktoś sobie też nie radzi, to w naszej poradni, czy w rozmowie z duszpasterzem, czy psychologiem, taką pomoc też można zyskać. A jeśli ten proces żałoby trwa zbyt długo i ktoś sobie rzeczywiście nie radzi, to wtedy nawet trzeba nie bać się, a pójść i skorzystać z pomocy nawet specjalisty.
0: Szczególnym miejscem pamięci o dzieciach, które zmarły przed narodzinami, są groby dzieci utraconych. Jak podkreśla ksiądz Jacek Kotowski, mają one nie tylko wymiar symboliczny, ale dają rodzicom konkretne miejsce, w którym mogą przeżywać żałobę i pielęgnować pamięć o swoim dziecku.
1: Taki grób, faktyczny grób, rzeczywiście są tam pochowane dzieci utracone, jest miejscem czy grobem, gdzie rodzice mogą przyjść, zapalić znicz, zostawić kwiaty, mogą też zmówić modlitwę, mogą tam leczyć swój ból, czy taką traumę po utracie dziecka, ale też jest miejscem, gdzie mogą Panu Bogu zadać trudne pytanie, dlaczego na przykład to nas spotkało. I chciałbym, żeby rodzice, no, taki grób traktowali jak grób swojego dziecka, a więc nie tylko tam zapalali świece, czy nosili kwiaty, zostawiali często jakąś zabaweczkę, czy aniołka, ale żeby też, jeśli mogą, to nawet go posprzątali jak trzeba, żeby traktować ten grób jak grób kogoś bardzo bliskiego.
0: Pogrzeby dzieci utraconych odbędą się m.in. w Grajewie, Kolnie, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Zambrowie czy Wyszkowie. Pełen harmonogram publikujemy na naszej stronie internetowej radionadzieja.pl.

ranki do przemilczenia. Bałem się powiedzieć, pierwsze kocham. Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań. I tak gonię wiatr bez końca, zmieniam sens w żart.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości, a przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Resort Obrony przygotowuje ustawę na czas wojny. Dokument ma trafić do parlamentu w ciągu najbliższych tygodni. Teatr Lalki i Aktora, a także Filharmonia w Łomży będą nadal prowadzone przez Ministerstwo Kultury. Blisko 400 osób z diecezji łomżyńskiej weźmie udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu. Przygotowana przez Resort Obrony Narodowej ustawa na czas wojny ma trafić do parlamentu w ciągu najbliższych tygodni, zapowiedział to szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt nowych przepisów ma usprawnić kierowanie obroną kraju, przyspieszyć przerzut wojsk, a także dostosować procedury do współczesnych zagrożeń. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Ciechanowie, że nowe przepisy mają przede wszystkim połączyć ze sobą różne sektory państwa na wypadek wybuchu wojny.
2: Dotyczy styku wojsko, rząd, administracja publiczna i administracja zespolona, administracja terenowa, administracja samorządowa. Tutaj podział kompetencji, obowiązków, bardzo ważne. Bardzo ważne elementy związane również z przekazywaniem informacji z łącznością. Ważne elementy dotyczące rozmieszczania infrastruktury wojskowej. Ta ustawa w ciągu najbliższych tygodni powinna trafić do parlamentu.
1: Resort Obrony zwraca uwagę, że obecne rozwiązania dotyczące przygotowań obronnych są rozproszone w kilku rozporządzeniach Rady Ministrów. Według MON czas to zmienić i ujednolicić cały system prawny w tym zakresie.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Dobra współpraca będzie kontynuowana. Miasto Łomża podpisało aneks z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy którego samorząd wraz z ministerstwem będą współprowadzić Filharmonię Kameralną, a także Teatr Lalki Aktora przez kolejne 4 lata. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski nie ukrywał, że rządowa pomoc oznacza lepszy rozwój obu instytucji kultury.
4: Jesteśmy dumni z tych instytucji i to jest bardzo dobra informacja dla miłośników, dla melomanów, że nasze instytucje będą miały możliwość dalszego rozwoju, bo jak ogromny wpływ ma to na rozwój Filharmonii i teatru, to myślę, że tutaj wielokrotnie o tym dyrektorzy tych jednostek wspominali. Są dodatkowe środki, w ramach których mają możliwość na działalność i widzimy w ostatnich latach chociażby, że ta działalność jest na najwyższym poziomie.
1: Podpisanie nowej umowy było przez nas bardzo wyczekiwane, mówił prezydent Chrzanowski.
4: Aneksowanie, czekaliśmy na to i to się wydarzy i kolejne 4 lata tutaj miasto Łomża będzie miało możliwość otrzymywania dodatkowych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli na kolejne lata, na dalszy rozwój.
1: Ministerstwo Kultury jest organem współprowadzącym łomżyńską filharmonię od 2018 roku. Z kolei Teatr Lalki i Aktora resort współprowadzi od 2023.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Blisko 400 osób z diecezji łomżyńskiej weźmie udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu, która rozpocznie się już jutro. Pielgrzymka jest jednym z punktów obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. Na miejscu jest już ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
5: Ja już tutaj jestem, żeby dogrywać ostatnie sprawy związane z naszą jubileuszową pielgrzymką do Rzymu, która rozpocznie się już mszą świętą w kościele Santa Maria in Traspontina. Następnie w środę będziemy uczestniczyć w audiencji generalnej z Ojcem Świętym Leonem XIV. W czwartek natomiast nasz ksiądz biskup Janusz Stefanowski będzie przewodniczył przy grobie świętego Jana Pawła II, relikwia świętego Jana Pawła II o godzinie 7:10. Ta msza święta będzie transmitowana także przez radio Nadzieja. Zachęcam wszystkich do tej duchowej łączności z grupą tą, która będzie tutaj uczestniczyć fizycznie w tej pielgrzymce.
1: Pielgrzymka potrwa do 8 października. O szczegółach piszemy na radionadzieja.pl. Kibice piłkarskiej reprezentacji wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych w wieczornym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zespół Jana Urbana zagra bez największej gwiazdy, czyli Roberta Lewandowskiego, który pauzuje ze względu na kartki.
6: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc niech wygrają i niech idą na fali.
7: 2-0 dla nas.
8: Z Bośnią i Hercegowiną. Ostatnio tak za bardzo im nie szło, ale chyba myślę, że powinni wygrać.
9: Ostatnio pokazali troszeczkę tej piłki, co wygrali, te 6-0. No ale przedtem była taka katastrofa jedna. No. Ale ja tam się nie poddaję, nie ma co tam krytykować za dużo.
10: Szczerze, obstawiam 2-1 dla Polski. Liczę na to, że po tym ostatnim dobrym meczu w naszym wykonaniu pociągniemy tą pasę i ją przedłużymy.
1: Spotkanie jest istotne dla tabeli Ligi Narodów. Liderem polskiej grupy jest Szwecja, a Bośnia i Hercegowina zajmuje drugie miejsce. Biało-czerwoni są na trzecim miejscu przed Rumunią. Początek spotkania o 20:45.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: 15 stopni na termometrach w regionie, zachmurzenie małe i umiarkowane. 16 do 17 to temperatura maksymalna. W nocy spadnie do 7 stopni. Jutro jeszcze cieplej, od 19 nawet do 20, ale może być nieco większe zachmurzenie.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowe bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
11: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
12: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
13: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek, twoja przyszłość.

0: roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

0: Bieganie, spacer, rower czy rolki. Od dziś każdy przebyty kilometr może zamienić się w punkty i nagrody. Rusza akcja w związku ze sportem skierowana do pełnoletnich mieszkanek województwa podlaskiego. Aktywność będzie rejestrowana za pomocą specjalnej aplikacji. Do udziału zachęca marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
1: Ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
0: Liczy się każda forma ruchu i każdy pokonany kilometr, mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
2: Stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę. I będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze.
0: Na uczestniczki czeka też wspólne wyzwanie 1000 km dla Podlaskiego. W aplikacji będzie można śledzić swoje wyniki, zdobywać dodatkowe punkty za odwiedzanie wybranych miejsc w regionie, a także sprawdzać ranking najaktywniejszych miast i wsi.

0: Prawie 80% dorosłych Polaków uważa, że krzyczenie na dzieci to dopuszczalna forma przemocy. To wyniki najnowszego barometru postaw wobec krzywdzenia dzieci, a badanie powstały na zlecenie fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Liderka kampanii Monika Sajkowska mówi, że maleje przyzwolenie na kary fizyczne, ale zdecydowana większość dorosłych nie uważa krzyku za przemoc.
1: Ciągle 1/3 polskiego społeczeństwa popiera stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o kary emocjonalne, szczególnie krzyk na dzieci, to aż 80% dorosłych Polaków uważa, że jest on dopuszczalny w relacjach dorosłych z dziećmi.
0: Zastępca komendanta głównego policji Roman Kuster zaznacza, że przemoc emocjonalna niemal zawsze idzie w parze z agresją fizyczną wobec dzieci, a konsekwencje mogą być przerażające.
2: Trudniej to zobaczyć i nie wiem, moim zdaniem jest to przemoc, która bardziej dotyka, bardziej boli, która potrafi młodemu człowiekowi zniszczyć psychikę. Mało tego, zniszczyć psychikę i doprowadzić do tego, że próbują się targnąć na własne życie.
0: A w kampanii Dzieciństwo bez przemocy przez 6 tygodni w całej Polsce odbywają się spotkania i warsztaty. Można usłyszeć i można oglądać także spoty pokazujące, jak zmieniać postawy, dawać wiedzę i umiejętności, a także mobilizować do reagowania na przemoc wobec dzieci. To jest poniedziałek, spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Już 24 minuty po godzinie 13:00.

0: Zużyty komputer, stary telewizor czy niedziałający sprzęt AGD nie powinny trafiać do zwykłego kosza. Zakład Gospodarowania Odpadami przypomina, że elektroodpady wymagają odpowiedniego zagospodarowania i mogą być źródłem surowców, które da się ponownie wykorzystać. Oddając stary komputer czy inny sprzęt zawierający nośniki pamięci, nie trzeba też obawiać się o pozostawione na nim informacje. ZGO zapewnia, że dane znajdujące się na przekazanych urządzeniach są bezpiecznie usuwane, mówi Ewelina Głębocka, specjalista do spraw gospodarowania odpadami w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży.
1: Czasami pojawiają się pytania, co z tymi elektroodpadami typu, nie wiem, laptop, jakieś tam są dane na tych laptopach, prawda? Komputery, tego rodzaju rzeczy. Firma, która z nami współpracuje, jest ostatnim recyklerem, także one te odpady są trwale usuwane.
0: ZGO przypomina, aby nie wyrzucać elektroodpadów razem z odpadami komunalnymi, ale przekazywać je do miejsc przeznaczonych do ich zbiórki.

0: Nasza piłkarska reprezentacja przygotowuje się do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dziś Polacy zmierzą się z Bośniakami po raz drugi podczas zgrupowania. 25 września w Warszawie Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban mówił o braku wykluczonego z gry Roberta Lewandowskiego.
1: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie. Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Niedługo my się z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
0: Trener Urban mówi też o stanie murawy na stadionie w Zenicy.
1: Przeciętna murawa. Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. Natomiast być może jutro mają dosyć dużo czasu na to, żeby to poprawić w jakiś sposób.
0: A początek meczu Bośnia-Hercegowina-Polska w Zenicy dziś o godzinie 20:45.

zwrócić uwagę na jeden psalm. Na jeden psalm, który jest takim bardzo szczególnym psalmem, w którym jest mocno podkreślone to właśnie, o czym mówimy, czyli ten związek pomiędzy życiem, które jest drogą, i jednocześnie Bożym Słowem, prawem Bożym. Drodzy Państwo, to jest psalm 119. Psalm 119 jest szczególnym psalmem, ponieważ jest to najdłuższy psalm w całym Piśmie Świętym. Zawiera aż 176 wersetów. W Księdze Psalmów są psalmy niektóre bardzo krótkie, dosłownie kilka wersetów, nawet jest taki jeden, który ma tylko dwa wersety. Ten psalm ma aż 176 wersetów. I taką drugą bardzo ciekawą charakterystyką tego psalmu jest to, że jest to tak zwany psalm akrostyczny, akrostych, tak można to powiedzieć. Mianowicie polega to na tym, że ten psalm zawiera tyle zwrotek, z ilu liter składa się alfabet hebrajski. Alfabet hebrajski składa się z 22 liter. Pierwsza literka to alef, ostatnia to tau. Jest tych liter w sumie 22. I ten psalm, drodzy Państwo, jest tak zbudowany, że każda z kolejnych zwrotek zaczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Można powiedzieć, jest to takie bardzo piękne, bardzo mądre, takie też trochę sprytne, bym powiedział, ukazanie, że prawo Boże jest doskonałe, że do niego nic nie można dodać, bo moglibyśmy tak kolokwialnie powiedzieć, wszystkie litery zostały wykorzystane. I w tym psalmie mamy bardzo pięknie ukazany ten związek pomiędzy życiem, które jest drogą, a Bożym Słowem. Przeczytam kilka wersetów. Pierwszych pięć wersetów na początek. Szczęśliwi, których droga nie skalana, którzy postępują według prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają. Którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twoich ustaw. Drodzy Państwo, w tym psalmie mamy 8 terminów, różnych terminów hebrajskich, które mają to samo znaczenie. Takie słowo jak przykazanie, ustawy, prawo, słowo i kolejne, one mają tak naprawdę to samo znaczenie. Chodzi o to, że jest to słowo, które Bóg kieruje do człowieka. Czyli powiedzieć, szczęśliwi, których droga nie skalana, którzy postępują według prawa, to tak samo jak powiedzieć, szczęśliwi, którzy postępują według Bożego Słowa, którzy znają to Słowo. Zobaczmy, jak przepiękny i bogaty jest ten tekst. On pokazuje, że to Słowo Boże ma różne wymiary, ma różne funkcje, że ono dotyka naszego życia. Szczęśliwi. Ci, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają. I dalej, w wersecie 9, psalmista zadaje to pytanie. Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swego życia w czystości? Odpowiada, przestrzegając słów Twoich. Z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od Twoich przekazań. Drodzy Państwo, jak bardzo byśmy chcieli kroczyć dobrą drogą. Kiedy ruszamy w podróż samochodem, dzisiaj zazwyczaj ustawiamy prawie że automatycznie GPS-a, chcemy wiedzieć, gdzie jedziemy, dokąd jedziemy, co jest celem naszej drogi, wybieramy najlepszą drogę. Właśnie, człowiek boi się, żeby nie zboczył z drogi, żeby źle nie pojechał, żeby źle nie poszedł, żeby się nie rozminął z celem, który sobie założył. I ten psalmista mówi dokładnie to samo. W jaki sposób człowiek może zachować ścieżkę swojego życia w czystości, czyli piękne życie? Przestrzegając słów Twoich, Panie. I dalej w wersecie 89 czytamy,

0: Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. Drodzy Państwo, przepiękne są te słowa, bardzo mądre. Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. My żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia. W tym świecie niewiele rzeczy jest trwałych. Słowo Boże jest trwałe. Mamy echo tego psalmu również w słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii. Verbum Domini manet in eternum. Słowo Pana trwa na wieki. I jeszcze, drodzy Państwo, jeden cytat z tego psalmu 119. To jest werset 105 i 106. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków. Drodzy radiosłuchacze, my również postarajmy się taką obietnicę sobie i Panu Bogu złożyć, że będziemy strzegli tego światła, że będziemy starali się je przestrzegać, bo to prawo, prawo Boże, Słowo Boże daje nam życie. To Słowo jest dla nas odpowiedzią, to Słowo jest dla nas światłem. A zatem, drodzy Państwo, z Biblią przez życie. Pokochajmy nasze życie takie, jakie ono jest i wprowadźmy w to nasze życie Boże Słowo. Niech ono nas oświeca, niech ono nas prowadzi, niech ono będzie naszym światłem i przewodnikiem. Tego sobie i Państwu z całego serca życzę. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie i dziękuję za dzisiejsze. Szczęść Boże!
1: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
0: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Godzina wiary. Katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś Kościół wspomina świętą siostrę Faustynę Kowalską, apostołkę Bożego Miłosierdzia. Choć zmarła w wieku 33 lat, pozostawiła po sobie przesłanie znane dziś na wielu kontynentach. To właśnie świętej Faustynie Jezus miał powierzyć szczególne przesłanie dotyczące Bożego Miłosierdzia. Z jej duchowością związane są dziś między innymi obraz Jezusa Miłosiernego, Jezu ufam Tobie, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz godzina Miłosierdzia, mówi biblista ksiądz Jan Krupka.
2: Jej zapisane słowa, jej przeżycia wywarły bardzo mocny wpływ na dzieje Kościoła, szczególnie na spojrzenie na temat bardzo ważny w rozumieniu teologii, jakim jest Boże Miłosierdzie. Jej zapiski w dzienniczku, które mówią o Bożym Miłosierdziu, jej wezwanie do modlitwy słowami znanej wielu już ludziom koronki do Bożego Miłosierdzia, obraz, który powstał dzięki jej wskazaniom. Wszystko to w jakiś sposób przypomina nam prawdę bardzo obecną w Słowie Bożym, w Biblii, ale może troszeczkę zapomnianą w ciągu wieków, o tym, że Bóg jest pełen miłosierdzia i że swoje miłosierdzie okazuje nam wszystkim.
1: W każdą niedzielę na antenie Radia Nadzieja o godzinie 15 transmitowana jest koronka do Miłosierdzia Bożego prosto z sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach, gdzie znajduje się grób świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Blisko 400 osób z diecezji łomżyńskiej weźmie udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu, która rozpocznie się już jutro. Pielgrzymka jest jednym z punktów obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. Na miejscu jest już ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
3: Ja już tutaj jestem, żeby dogrywać ostatnie sprawy związane z naszą jubileuszową pielgrzymką do Rzymu, która rozpocznie się już mszą świętą w kościele Santa Maria in Traspontina. Następnie w środę będziemy uczestniczyć w audiencji generalnej z Ojcem Świętym Leonem XIV. W czwartek natomiast nasz ksiądz biskup Janusz Stefanowski będzie przewodniczył przy grobie świętego Jana Pawła II, relikwia świętego Jana Pawła II o godzinie 7:10. Ta msza święta będzie transmitowana także przez Radio Nadzieja. Zachęcam wszystkich do tej duchowej łączności z grupą tą, która będzie tutaj uczestniczyć fizycznie w tej pielgrzymce.
1: Pielgrzymka potrwa do najbliższego czwartku. O godzinie 7:10 odprawiona zostanie msza święta przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Transmisja będzie dostępna również na antenie Radia Nadzieja.
0: Katolicki serwis informacyjny.
1: Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwraca uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpoczęła się dzisiaj. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
1: Finał akcji odbędzie się 19 listopada. Tego dnia wiele budynków zostanie podświetlonych na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. Obrazy i rzeźby z kilku epok będzie można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Już w najbliższy czwartek zostanie uroczyście otwarta wystawa Ślady Czasu. To prywatna kolekcja dzieł od XVIII do XXI wieku, obejmująca zarówno sztukę sakralną, jak i świecką. Do udziału zaprasza ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
5: To jest prywatna kolekcja jednego z księży, którą zechciał udostępnić w naszym muzeum. Ten wernisaż rozpocznie się pięknym koncertem zatytułowanym muzycznym Między barwami jesieni. Na fortepianie będzie grać pani Sylwia Michalik, natomiast na skrzypcach pan Jan Pietkiewicz. To są artyści z Warszawy. W koncercie między innymi będzie muzyka Henryka Wieniawskiego, Antonio Vivaldiego oraz Fryderyka Chopina. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Początek wydarzenia o godzinie 17:00.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin wędrując przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary i dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co wydasz więcej, oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie.
2: Kto jest moim bliźnim? Rozmowie z Jezusem na temat postępowania, które by dało możliwość otrzymania życia wiecznego, słyszymy, jak zostaje dotknięte prawo miłości. Wiadomo też było i dla rozmówcy Jezusa, co oznaczało miłość Boga i bliźniego. Ale rozmówca właśnie Jezusowy stawia mistrzowi pytanie. Pytanie o to, kto jest bliźnim, czyli jaki jest zakres obowiązywania tego przykazania. W odpowiedzi słyszymy tak dobrze znaną nam przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Człowiek, który okazał się bliźnim wobec tego napadniętego, pobitego, leżącego przy drodze człowieka. I chociaż był dla niego zupełnie kimś obcym. Co więcej, ów ranny należał do narodu żydowskiego, a stosunki między Żydami a Samarytanami były bardzo złe. To jednak ów Samarytanin zajął się jego ranami, zawiózł do gospody, opłacił to wszystko, co było potrzebne, aby ranny człowiek mógł powrócić do sił. Znamienne też są słowa, którymi Jezus podsumowuje naukę płynącą z przypowieści. Mówi Jezus do rozmówcy: idź i ty czyń podobnie. Tymi słowami właściwie Jezus także i do nas się zwraca i wzywa, byśmy byli otwarci dla tych, którzy są w potrzebie. Wzywa nas, byśmy sami okazali się bliźnimi dla tych, których spotykamy na drodze naszego życia. Przyjmijmy to Chrystusowe wezwanie, by także naśladować miłosiernego Samarytanina w naszej codzienności.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Dobra współpraca będzie kontynuowana. Miasto Łomża podpisało aneks z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy którego samorząd wraz z resortem będą współprowadzić Filharmonię Kameralną, a także Teatr Lalki Aktora przez kolejne 4 lata. Prezydent miasta Mariusz Chrzanowski nie ukrywał, że rządowa pomoc oznacza lepszy rozwój obu instytucji kultury.
2: Jesteśmy dumni z tych instytucji i to jest bardzo dobra informacja dla miłośników, dla melomanów, że nasze instytucje będą miały możliwość dalszego rozwoju, bo jak ogromny wpływ ma to na rozwój filharmonii i teatru, to myślę, że tutaj wielokrotnie o tym dyrektorzy tych jednostek wspominali. Są dodatkowe środki, w ramach których mają możliwość na działalność i widzimy w ostatnich latach chociażby, że ta działalność jest na najwyższym poziomie.
1: Podpisanie nowej umowy było przez nas bardzo wyczekiwane, podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.
2: Aneksowanie, czekaliśmy na to i to się wydarzy i kolejne 4 lata tutaj miasto Łomża będzie miało możliwość otrzymywania dodatkowych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli na kolejne lata, na dalszy rozwój.
1: Ministerstwo Kultury jest organem współprowadzącym łomżyńską filharmonię od 2018 roku. Z kolei Teatr Lalki i Aktora resort współprowadzi od 2023. To okazja, aby wynająć lokal użytkowany do tej pory przez jednego z najbardziej znanych łomżyńskich fryzjerów. Już 19 października w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego, który mieści się przy ulicy Długiej 7. Jak mówił na naszej antenie dyrektor MPGKiM Marek Olbryś, lokal jest położony w dobrej lokalizacji i ma ciekawą historię.
3: To jest jedna z głównych ulic miasta, tak? Takich handlowych pasaży. No i tu z sentymentem muszę to powiedzieć, bo to jest lokal po legendzie fryzjerstwa w naszym mieście. Pan Kumiński, Robert tutaj już po 30 razem z tatą swoim. No, starzy łomżyniacy to znają tego fryzjera i ten lokal. Myślę, że to z całym sentymentem obecny już właściciel tą działalność przestał prowadzić i nam przekazał ten lokal.
1: Wierzymy w to, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie, podkreśla Marek Olbryś.
3: Myślę, że z tym nie będzie problemu, chociaż no, w lokalach użytkowych od jakiegoś czasu jest taki zastój, ale w tej lokalizacji no też zachęcam do uczestniczenia w formie składania ofert czy przetargu na ten lokal. To mogę polecić. Tam jest centralne ogrzewanie, jest ciepła woda, budynek jest elegancki, zrobiony, zmodernizowany, zrewitalizowany, środek miasta. Zachęcam.
1: Przetarg zaplanowano na 19 października na godzinę 10. Odbędzie się on w siedzibie MPGKiM. Pałac Biskupów Płockich w Broku odzyska dawny blask. Gmina otrzymała ponad 9 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Mazowsza na rewitalizację 17-wiecznych ruin pałacu, a także otaczającego go parku. O tym, jakie prace zostaną przeprowadzone, mówi burmistrz Broku Sebastian Oczkowski.
4: Otrzymaliśmy środki unijne na rewitalizację letniej rezydencji Pałacu Biskupów Płockich w Broku. Środki zostaną przeznaczone na rewitalizację zarówno ruin pałacu, jak również terenów koło, jest to około 1,5 hektara działka. Za te pieniądze zostanie przeprowadzona konserwacja, a także prace archeologiczne. Dodatkowo zagospodarowanie 1,5 hektarowej działki, gdzie będą alejki, odtworzony tak naprawdę będzie park, który tam kiedyś istniał przy pałacu.
1: To nie koniec pozytywnych zmian.
4: Będzie również wykonana wieża widokowa z obecnie istniejącej wieży, nie ingerująca tak naprawdę w materię ruin. Teren będzie wyglądał pięknie, będzie ogrodzony, zadbany. To się mieszkańcom i turystom tak naprawdę od wielu, wielu lat należało, bo już naprawdę wielu moich poprzedników próbowało coś z tymi ruinami zrobić, a my, jako tutaj Rada Gminy i Burmistrz, udało nam się zakupić do gminy. Te ruiny były w rękach prywatnych od momentu, można powiedzieć, kiedy sprzedali je biskupi.
1: Gmina zakupiła teren w styczniu tego roku. Łączny koszt renowacji to niemal 11 milionów złotych. Bieganie, spacer, rower, a może rolki. Od dziś każdy przebyty kilometr może zamienić się w punkty i nagrody. Rusza akcja w związku ze sportem, skierowana do pełnoletnich mieszkanek województwa podlaskiego. Aktywność będzie rejestrowana za pomocą specjalnej aplikacji. Do udziału zachęca marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
5: Ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji brać udział. Ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
1: Liczy się każda forma ruchu i każdy pokonany kilometr, mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
0: Stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę. I będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze.
1: Na uczestniczki czeka również wspólne wyzwanie 1000 km dla Podlaskiego. W aplikacji będzie można śledzić swoje wyniki, zdobywać dodatkowe punkty za odwiedzanie wybranych miejsc w regionie, a także sprawdzić ranking najaktywniejszych miast i wsi.
6: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
3: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
2: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
5: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 10 i 11 października na targi ogrodnicze Jesień w Sadzie i Ogrodzie i ogólnoeuropejską wystawę królików rasowych. Czeka na Państwa ogromny wybór roślin, sadzonek, krzewów, drzew, dekoracji i jesiennych inspiracji do ogrodu. A w niedzielę wielkie emocje. Finał podlaskiego turnieju kół gospodyń wiejskich. Kulinarne popisy, tradycja, muzyka i energia najlepszych kół z regionu. Szepietowo, 10-11 października. Jesienne targi ogrodnicze.
6: Wolność. To ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
7: Hyundai Oscar, ulica Trabutta 55, Ostrołęka.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałkowym gościu dnia. Ja nazywam się Paweł Majewski. Dzisiaj ze mną będzie rozmawiał dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pan Marek Olbrych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Witam serdecznie.
1: Zaczniemy od ważnej informacji dla osób, które zamieszkują lokale w zasobach MPG KM. Mianowicie od 2 października już w tych lokalach zaczęła się dostawa ciepła, czyli na potrzeby centralnego ogrzewania. I tutaj zapytam, czy mieszkańcy się o to dopominali, czy to raczej jest taka standardowa procedura, że zaczynacie od początku października?
2: To część osób na pewno się dopominała. No, pogoda jest stosunkowo ładna, dobra, jest ciepło, ale noce już są chłodniejsze i budownictwo wielkomieszkaniowe, czyli bloki, no, mają to do siebie, że jest niekomfortowo wykąpać się, inne rzeczy takie. W ciągu dnia jest w porządku, natomiast noce są już chłodne i trzeba to zrobić. Ja tylko przypomnę, że my jesteśmy w takim większym porozumieniu Spółdzielnie Mieszkaniowe, Łomżyńska Perspektywa. My jako trzeci podmiot, który ma najwięcej mieszkań, razem ustalamy, kiedy wnosimy wniosek do MPC-u i MPC na wniosek tych największych odbiorców ciepła, czyli Łomżyńska Perspektywa i MPG KM. Włączamy to ogrzewanie, a ustaliliśmy, że weekend już jest takim stosownym momentem, że można to włączyć i 2 października w piątek zostały podłączone generalnie wszystkie. Były problemy z niektórymi tam, gdzie mamy jeszcze remonty, jakieś prace konserwacyjne, ale już na dzień dzisiejszy mogą się zdarzyć gdzieś zapowietrzenia na 4 piętrach, takie drobne jakieś usterki, ale generalnie już jesteśmy gotowi i MPC i wszystkie podmioty, które odbierają to ciepło, jesteśmy już, że tak powiem, w porozumieniu. Na pewno są jakieś jeszcze drobne usterki, tak jak to powiedziałem, ale staramy się, jeżeli jesteśmy tu już przy cieple, to, co naszym marzeniem jest, ale i takim już dążeniem do czegoś lepszego, to chcemy podłączyć wszystkie budynki, te tak zwane substandardy, starsze budynki przedwojenne, które nie mają jeszcze centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem grzewczym jest z dala czynnym jest ciepło miejskie. Chcemy to też podłączać gaz i tu są doskonałym przykładem takie obiekty jak Browarna 11, Wesoła 95, wcześniej jeszcze Sosnowa 2. Te budynki, które są przeważnie na Łomżycy, które wiemy, że Łomżyca jest najgorszym osiedlem pod względem czystości powietrza. Chcemy to udoskonalać w jakiś sposób, tak żeby jak najmniej tych kopciuchów było, a to się wiąże z likwidacją tych pieców fizycznych. On jest po pierwsze drogi w eksploatacji, a po drugie no, niekomfortową sytuację ma, czyli ten czynnik wiodący, czyli ta ochrona powietrza, bo jest bardzo te powietrze zanieczyszczone na tym osiedlu.
1: Sama nazwa wskazuje
2: kopciuchy. Tak, ale i ekonomicznie jest naprawdę bardzo dobrze, bo ciepło jest tańsze, te zdalaczynne czy gazowe, być może z wyłączeniem paliw, czyli oleju ogrzewczego, ale myślę, że to jest właśnie docelowy element. Chcemy we wszystkich budynkach, które jeszcze są w naszym zarządzie, a są prywatne, również uzgadniać i wymieniać ten czynnik grzewczy. Natomiast tam, gdzie 100% gmina jest właścicielem tych substandardów, chcemy wyremontować i właśnie podłączyć MPC albo też wprowadzić tam gaz. Ja też w przyszłym tygodniu już jadę do Ostrołęki podpisywać umowy na te wymienione 2 budynki, które będą już w tym roku podłączone i będzie czyste powietrze, będzie jakość doprowadzenia to powietrza naprawdę na wysokim poziomie. I to mówię, chcemy, ja jak pamiętam 15-10 lat temu było takich budynków około 30. Teraz zostało już tak naprawdę tylko 6 budynków, gdzie powinniśmy to zrobić i staramy się, żeby co roku 2-3 budynki wchodziły do planu remontów naszego przedsiębiorstwa, tam gdzie administrujemy te budynki, żeby no taki sobie postawiliśmy ambitny termin, że w końcu roku 2030-32 chcielibyśmy w 100% podłączyć wszystkie nasze budynki, gdzie miasto jest właścicielem do centralnego ogrzewania, bądź też wykonać instalacje gazowe, doprowadzić gaz, zamontować piece grzewcze, tak żeby była komfort, żeby była ciepła woda, żeby było centralne ogrzewanie.
1: I to by było taniej też.
2: To by było taniej. Ekonomia, środowisko i zarządzanie, i komfort mieszkańców, bo to jest XXI wiek i chcemy w ten termin 2022 rok...
1: 32
2: rok, tak, zaplanować, żeby z tym zrobić. To się wiąże oczywiście z charakterystyką ciepła. Też trzeba docieplić ten budynek, elewację zrobić. Także jedno przy drugim już myśmy w komforcie. Dzięki Bogu Rada Miasta, pan prezydent są przychylni tej sprawie. Jesteśmy w takim tym nieformalnym programie, czy nawet formalnym programie rewitalizacji tych budynków, bo to jest takie modne słowo, ale doskonale się wpisuje tutaj w nasz system działania. Chcielibyśmy to zrobić tak, żeby tu i środowisko było, i ekonomia zadziałała.
1: Czyli dwa w jednym, i środowisko, tak, i ekonomia. Panie dyrektorze, a w ogóle jesień, która no już w pełni, to jest taki szczególny czas dla was, jeśli chodzi o pracę, które musicie wykonać w porównaniu z innymi porami roku, czy raczej nie ma specjalnej różnicy?
2: Nie ma różnicy, mi się wydaje, bo tak jak człowiek żyje cztery pory roku, tak samo my żyjemy. A jesteśmy firmą, która dba o całe miasto, o środowisko, o efekt wizualny, ale też i ten taki użytkowy naszego miasta. I ponieważ to z jednej strony trzeba zabezpieczyć wszystkie roślinki przed zimą, tak żeby mrozy nie przemarzły, żeby to nasza praca letnia i wiosenna nie wyszła na marne. I chcemy to kontynuować, te wszystkie zabezpieczające rzeczy, ale to, co pan tu wspomniał, liście z jednej strony są jakby tu zagrożeniem w bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo to jest ważne, na liściach jak jest mokro, jak deszcz popada, to ta droga hamowania jest bardzo słaba i to trzeba te liście sprzątnąć. Też dobrze, że jest taka pogoda, że to nie jest gwałtownie, bo jeżeli wpadnie mróz i jednej nocy, to liście od razu spadają. Natomiast takie sukcesywne opadanie liści to niczym nie skutkuje. Można powiedzieć, nasze służby z Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta sobie z tym poradzą. Myślę, że taka nowość jeszcze tu Wydział Gospodarki Komunalnej, łącznie z naszymi pracownikami z Zieleni, robimy, jak kosimy trawę, zbieramy to krawę i ta krawa jest jakby biomasą do odzyskania w sposób taki, że tam, gdzie kosimy, tam zostawiamy takie gromadki. I tutaj część mieszkańców naszego miasta może się zdziwić, dlaczego my zostawiamy tę trawę, ale to zgodnie z odzyskiwaniem tej biomasy, ona będzie gdzieś tam wykorzystana, a jeżeli nie, to będzie schroniskiem, tak jak z liści, będzie chroniła jeże, drobne ustroje, jakieś różne rzeczy. No takie mamy trendy w ekologii, można powiedzieć.
1: Znaczy, też ekologiczne działanie.
2: Tak, tak. No to jedno z drugim. To staramy się to robić tak, żeby te kary, bo współczynniki, jeżeli my jako miasto nie odzyskujemy poziom odzyskiwalnych tych biomasy, to Urząd Marszałkowski bądź też jakieś przepisy inne nakładają ten wskaźnik.

0: rozmawiać i z wydziałem, z panem prezydentem, żeby te kosiarki, które będziemy kupować nowe, żeby już były z tym koszem takie, żeby tej nadmiernej ilości siana, tej trawy, tego zielska nie zalegało na trawnikach, bo on się podnosi, góruje i trzeba potem zdrapywać te nadwyżki tej ziemi, a to, że jak w kosz zrobimy, to ona potem będzie wyniesiona i te współczynniki też będą działały. Także to trochę trudne takie, ale myślę, żeby to dzięki tam wyposażeniu i wiedzy naszych pracowników, to sobie z tym doskonale poradzimy.
1: No właśnie, może o tym wyposażeniu coś wspomnijmy, bo przed wejściem na antenę mówił pan dyrektor, że nowy sprzęt MPGKiM zakupiło i rozumiem, że już niebawem będziecie na nim coś tam działać, tak?
0: Tak, no długo to trwało, bo jesteśmy zakładem budżetowym i musimy wszelkie zakupy prowadzić poprzez różnego rodzaju, czy to no zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
1: przetargi,
0: tutaj akurat przetargi były, tak. Z tego, co najbardziej jestem zadowolony, a pracownie jeszcze bardziej, to nowy samochód, który będzie takim kompletem do utrzymania bieżącego miasta i zimowego, i letniego. W letniej porze będzie wykorzystywany ten samochód, to jest MAN, taki z napędem na dwie osie, na trzy osie tak naprawdę. On będzie wykorzystywany w lecie do przewozu kruszy, materiałów budowlanych, do remontów ulic, do remontów budynków. Natomiast w zimę będzie zamiatarką. I to jest naprawdę taki nowoczesny sprzęt wyposażony w elektronikę. Ja tylko powiem, że dotychczasowe samochody zabierały 2,5 tony, natomiast ten ponad 6 ton może zabrać soli, posypywać i będzie
1: robił
0: to. To jest tak. To jest wykorzystanie również i oszczędności w energii, bo nie trzeba dwa razy jeździć na bazę, zasypywać ten sól. On się jest bardziej wydajny po prostu. I to jest coś fajnego. Natomiast już te wszystkie będziemy chcieli przekazać tak uroczyście, mówię, w obecności pana prezydenta, w obecności radnych Rady Miasta. Ten sprzęt, on będzie wystawiony, żeby można było go zobaczyć. Też zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie media, żeby przekazały naszym mieszkańcom, że staramy się tu zgodnie i z decyzją pana prezydenta, ale też z regulacjami uchwałodawczymi przez radnych. Chcemy to pokazać, że my jesteśmy doceniani również przez i Radę Miasta, i pana prezydenta, tak żeby ten poziom, to co jestem najbardziej tak zapalczywie do tego dążę, żeby nie uległ pogorszeniu, a wręcz przeciwnie, żeby ta jakość utrzymania terenów zielonych, wszystkich mediów komunikacyjnych była utrzymana tak, żeby nie można było się wstydzić, żeby nasi mieszkańcy byli z tego zadowoleni, a to oprócz fachowej i ciężkiej pracy człowieka jest potrzebny sprzęt i ta jakość, że tak powiem, tak jak podkreślam to generalnie bardzo często, żeby jakość to pieniądze i kosztuje, a ta jakość po prostu, jeżeli nie będzie wynagrodzeń dobrych, jeżeli nie będzie fachowców dobrych, bo to się z tym wiąże, i sprzętu, no to będzie niedobrze. Natomiast jeżeli, jak, że tak powiem, Pan Bóg daje, jak na razie wszystko idzie w porządku, myślę, że nasi mieszkańcy będą zadowoleni z tego i sprzętu, i z tych zleceń, które my wykonujemy na rzecz miasta.
1: A jak idą remonty? Dużo macie teraz prac remontowych?
0: Tak, no teraz właśnie jest to, co się wiąże z planami finansowymi i miasta, i firm, to ten okres właśnie wrzesień, październik, listopad jest najbardziej gorący takim okresem, bo my to wszystko kończymy. Tu szczególnie mogę powiedzieć, że kończymy remonty budynków komunalnych, bo też za mało się o tym mówi, ale te budynki, które właśnie ocieplamy, a tak naprawdę i miasto, naprawdę jesteśmy tutaj zadowoleni z tego, że te substandardy schodzą. Polowa 19, Polowa 16, Polowa 30, tutaj 65, 59. To widać na mieście, że te stare kamienice się rewitalizuje i to i element dekoracyjny miasta, ale też taki techniczny, że ludzie w dobrych warunkach mieszkają, nie tylko ci, na których stać, ale ci, co chcą i są w kolejce po mieszkania. Myślę, też jesteśmy w trakcie remontów, co prawda trudnego remontu na Wesołej, ten były hotel robotniczy, Wesoła 117, numer administracyjny. Na razie są wstrzymane roboty, my to zabezpieczamy i Urząd Miasta, Prezydent Miasta będzie ponownie przetarg robił, bo wykonawca dotychczasowy zszedł placu budowy i teraz jest rozstrzygany przetarg.

0: następnego wykonawcę. Tam będzie dostępności około 40 mieszkań. Także my tam, gdzie będziemy chcieli rozebrać te budynki komunalne, bo absolutnie ekonomia tutaj źle działa na ten budynek. Raz, że nie ma mediów w tym budynku i dwa, że ludzie się męczą i jeszcze dochodzi element taki finansowy, że on kosztuje, to podatki trzeba płacić i tak dalej, a nie ma tego perspektywy dalszego rozwoju tych budynków i tu będziemy wyłączać takie 2-3 budynki, a w te miejsce tych ludzi, którzy tam mieszkają, przekwaterować na Wesołą i tu już uzyskujemy bo no, ten efekt finansowy, no i jakościowy, tak? Także staramy się w tym, że tak powiem, scenariuszu pracować tak, żeby te budynki, które się nie nadają absolutnie do, nie są opłacalne ekonomicznie do dalszego użytkowania, remontować te budynki, które się nadają i przesiedlać ludzi, żeby mogli żyć w lepszych warunkach.
1: A co z remontem, z jakąś przebudową skarpy przy ulicy Zjazd? Bo pamiętam, że pan dyrektor też już mówił u nas na antenie, że taki remont by się przydał. Na jakim to jest etapie? Czy w ogóle dojdzie do takiej modernizacji?
0: Myślę, że dojdzie, tak. Sprawa jest trochę moim takim oczkiem w głowie, ponieważ skarpa to element nie tylko dekoracyjny, ale konstrukcyjny. Na tej skarpie utrzymuje się budynek drugiego LO. To jest stara skarpa, która już się zdegradowała. Tam są polne kamienie. Wytrzymało to kilkanaście lat, można powiedzieć około 50 lat ta skarpa wytrzymała, ale już po tych 50 latach widać, że struktura konstrukcyjna tej skarpy już nie pracuje nad elementem nacisków, które są obciążeniem tej skarpy.
1: Czyli co, trochę niebezpiecznie tam się zaczyna
0: i nawet
1: robić?
0: Trochę niebezpiecznie. Te kamienie wypadają, one nie są na stałe związane z gruntem. Grunt się zdegradował, można powiedzieć, tam nie ma betonu, tam jest piasek, być może w jakiś sposób, nie było jeszcze zagęszczarek, nie było takich sprzętów, żeby dobrze tę skarpę zazbroić w betonie, w żelbetonie. Natomiast nasz projekt opiewa na około 1,5 miliona złotych. Będzie to trudne pewnie dla budżetu, ale możemy to robić 2-3 lata. Nie musi być to robione. Systematycznie będziemy to robić. Z pięknym napisem i z herbem Łąży. Robimy to w granicie. Projektujemy to w granicie, a natomiast Łomża i nasz herb Łomży będzie już tak w bazalcie zrobiony w zależności od kultury. Mi się wydaje, że to nie to, żeby to było ładnie, ale robimy dlatego, że trzeba tą skarpę wzmocnić ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ ulica Zjazd jest bardzo trudnym podjazdem i te sprzęty, no nie wszystkie jeszcze wyjechały na obwodnicę 61, tak? Są jeszcze w środku miasta ciężkie elementy i transportu, czyli tiry, traktory, inne nośniki.
1: Tak, cały czas to można zobaczyć przy trudno, tym roncie, to tak. Również jak zjeżdżają.
0: I te kamienie po prostu tam ze względu na ten transport, one się wibrują i spadają. Wielokrotnie myśmy te kamienie wyrzucali i w jakiś sposób naprawiali. Ale co jest jeszcze gorsze? Tam rośnie zielsko, tam rośnie trawa, elementy takie zielone, które trzeba kosić. Ja też jestem pełen obaw. Nasi ludzie, którzy tam koszą, na linkach kosami żyłkowymi koszą i jest problem, ponieważ kiedy to skarpę kosimy, to zawsze mnie tam trochę martwię się, żeby nic nie stało się. One zakładają, ci pracownicy mężczyźni zakładają buty narciarskie, żeby wypoziomować. No tak. To jest trudne, naprawdę wytrzymanie. Boję się, a też boję się, że jak użytkownicy samochodowi, kierowcy jeżdżą, że te kamienie mogą spadać i coś może się stać. Dlatego też już z prezydentem rozmawiałem, z radnymi. Jest ten wizualny projekt, wizualizacja tego. Teraz będziemy w trakcie wnoszenia tego wniosku do Rady Miasta na następny rok budżetowy, czyli 2027.
1: Czyli co, jest szansa, że w przyszłorocznym budżecie już będą jakieś środki?
0: Jest taka szansa. Ja przekonuję radnych, przekonuję pana prezydenta. Nie wiem, czy to będzie tak od ręki zrobione w ciągu jednego roku. Mm-hmm. Byśmy w stanie byli to zrobić. Czy to pójdzie na zewnątrz w przetargu, czy pójdzie dla MPGK-u. Nieważne. Ważne jest to, żebyśmy to zrobili, bo tak jak mówię, elegancja, jakość, ale też i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
1: Zapytam jeszcze o zbliżające się bardzo ważne dla chrześcijan święto, wszystkich świętych, ale to jest też bardzo ważny czas dla pracowników MPGKM, bo pewnie jest dużo pracy przy cmentarzach komunalnych, no i pewnie po wszystkich świętych też zostaje sporo zniczy do usprzątnięcia.
0: Tak, to jest najbardziej drogi odpad cmentarny, że tak powiem, bo to wieńce szczególnie są z tworzyw, też z tworzyw są bardzo źle odbierane na rynku, gdzie trzeba to sprzedać. Rzadko ktoś chce to robić. To te tworzywa są mało rentowne w przetwarzaniu i jest problem, ale my nawet mamy przetarg nie w Łomży, ale wozimy te rzeczy, bo są tańsze. W Ostrowi Mazowieckiej mamy przetarg na odbiór tych. To, co kiedyś bardzo mi się podobało, nasz ordynariusz, ksiądz biskup Stepnowski, powiedział, że apelował do właścicieli grobów, do rodzin, żeby tego tworzywa nie nosić tak mocno, bo to te stare wieńce takie, potem to trudno jest to zutylizować, sprzedać gdzieś. Ale jest taka tradycja w narodzie, a póki jest, to my musimy, jesteśmy od sprzątania i musimy dużo pracy poświęcić w wystawianiu koszy, potem zabrać to wszystko, trzeba posprzątać. Szczególnie my odpowiadamy za cmentarz na ulicy Przekoszarowej, ale część mamy ten komunalny tutaj na ulicy Kopernika. Także na pewno będziemy się starać, żeby tych śmieci nie zalegało, jakieś gromady, chociaż to jest taki właśnie okres, że przed i po jest bardzo dużo tego. Ludzie nanoszą za dużo tego, bo jest, ja rozumiem, pamięć, inne rzeczy, ale trzeba zawsze pomyśleć tak, żeby to ładnie wyglądało i tak nie, no zgodnie z ekologią też trochę, bo jeżeli zapotrzebowanie jest na te tworzywa różne, no to jest produkcja, a jeżeli nie będzie tego zapotrzebowania, nie będzie tej produkcji, te wieńce, potem to ładnie wygląda może w ten sam dzień, ale jakaś chryzantema, jakaś świeczka robiona z gliny, czy z jakiegoś materiału, który będzie się dobrze utylizował, a nie tych plastików nakładziemy różne tam, no ja bym też może, że tak powiem, opierając się tutaj na słowach księdza biskupa, żeby troszeczkę przemyśleć, żebyśmy za dużo takich atrakcyjnych rzeczy nie kładli na te groby, tych wieńców, tego wszystkiego dużego, bo najważniejsza to jest miłość w sercu i pamięć o naszych bliskich, którzy odeszli, a już ta strona taka wizualna na tych grobach, to pewnie ta moda może przeminąć i wtedy będzie no pewnego umiaru, tak jak we wszystkim, tak? Nie można od ściany do ściany, ale jakiś umiar tu by pasował. Też to wszystko pieniądze, to idzie z podatków, to nikt łaski nie zrobi, my musimy przygotować, musimy sprzątnąć, a to kosztuje. I szkoda tych pieniędzy, żeby nad wymiar, który jest normalny, robił jakoś ekstra rzecz, taką wizualną, żeby sąsiedzi powiedzieli, że o, umie grób, to jest piękny, a tych gadżetów bardzo dużo tam stoi.
1: Także apelujemy, że niekoniecznie tam po 30 zniczy na grobie.
0: Tak. Wystarczy znicz 2-3 z pamięcią i w modlitwie w sercu za bliskiego.
1: Jeszcze dopytam, tak na koniec naszej rozmowy, o kwestię przetargu, który niebawem będziecie prowadzili. 19 października przetarg na najem lokalu przy ulicy Długiej. Tam 63 metry kwadratowe. Takie przetargi cieszą się sporym zainteresowaniem?
0: Ja myślę, że tak, bo to jest jedna z głównych ulic miasta, tak? Takich handlowych pasaży. No i tu z sentymentem muszę to powiedzieć, bo to jest lokal po legendzie fryzjerstwa w naszym mieście. Pan Kumiński, Robert tutaj już po 30 razem z tatą swoim, starzy łomżyniacy to znają tego fryzjera i ten lokal. Myślę, że to z całym sentymentem obecny już właściciel tą działalność przestał prowadzić i nam przekazał ten lokal. Myślę, że na dole jest restauracja, bar, taka pychotka, a na górze też spore, bo to około 40 metrów kwadratowych lokal, utrzymany w dobrym poziomie. Myślę, że z tym nie będzie problemu, chociaż w lokalach użytkowych od jakiegoś czasu jest taki zastój, ale w tej lokalizacji też zachęcam do uczestniczenia w formie składania ofert czy przetargu na ten lokal. Myślę, że to mogę polecić. Tam jest centralne ogrzewanie, jest ciepła woda, budynek jest elegancki, zrobiony, zmodernizowany, zrewitalizowany, środek miasta. Zachęcam bardzo.
1: Także polecamy już 19 października ten przetarg. My tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Dobra współpraca będzie kontynuowana. Miasto Łomża podpisało aneks z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy którego samorząd wraz z resortem będą współprowadzić Filharmonię Kameralną, a także Teatr Lalki Aktora przez kolejne 4 lata. Prezydent miasta Mariusz Chrzanowski nie ukrywał, że rządowa pomoc oznacza lepszy rozwój obu instytucji kultury.
2: Jesteśmy dumni z tych instytucji i to jest bardzo dobra informacja dla miłośników, dla melomanów, że nasze instytucje będą miały możliwość dalszego rozwoju, bo jak ogromny wpływ ma to na rozwój Filharmonii i teatru, to myślę, że tutaj wielokrotnie o tym dyrektorzy tych jednostek wspominali. Są dodatkowe środki, w ramach których mają możliwość na działalność i widzimy w ostatnich latach chociażby, że ta działalność jest na najwyższym poziomie.
1: Podpisanie nowej umowy było przez nas bardzo wyczekiwane, podkreśla prezydent Mariusz Chrzanowski.
2: Aneksowanie, czekaliśmy na to i to się wydarzy i kolejne 4 lata tutaj miasto Łomża będzie miało możliwość otrzymywania dodatkowych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli na kolejne lata, na dalszy rozwój.
1: Ministerstwo Kultury jest organem współprowadzącym Łomżyńską Filharmonię od 2018 roku. Z kolei Teatr Lalki i Aktora resort współprowadzi od 2023. To okazja, aby wynająć lokal użytkowany do tej pory przez jednego z najbardziej znanych łomżyńskich fryzjerów. Już 19 października w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego, który mieści się przy ulicy Długiej 7. Jak mówił na naszej antenie dyrektor MPGKM Marek Olbryś, lokal jest położony w dobrej lokalizacji i ma ciekawą historię.
3: To jest jedna z głównych ulic miasta, tak? Takich handlowych pasaży. No i tu z sentymentem muszę to powiedzieć, bo to jest lokal po legendzie fryzjerstwa w naszym mieście. Pan Kumiński, Robert, tutaj już po 30 razem z tatą swoim. No, starzy łomżyniacy to znają tego fryzjera i ten lokal. Myślę, że to z całym sentymentem. Obecny już właściciel tą działalność przestał prowadzić i nam przekazał ten lokal.
1: Wierzymy w to, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie, podkreśla Marek Olbryś.
3: Myślę, że z tym nie będzie problemu, chociaż no, w lokalach użytkowych od jakiegoś czasu jest taki zastój, ale w tej lokalizacji no też zachęcam do uczestniczenia w formie składania ofert czy przetargu na ten lokal. To mogę polecić. Tam jest centralne ogrzewanie, jest ciepła woda, budynek jest elegancki, zrobiony, zmodernizowany, zrewitalizowany, środek miasta. Zachęcam.
1: Przetarg zaplanowano na 19 października na godzinę 10. Odbędzie się on w siedzibie MPGKM. Pałac Biskupów Płockich w Broku odzyska dawny blask. Gmina otrzymała ponad 9 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich dla Mazowsza na rewitalizację 17-wiecznych ruin pałacu, a także otaczającego go parku. O tym, jakie prace zostaną przeprowadzone, mówi burmistrz Broku Sebastian Oczkowski.
4: Otrzymaliśmy środki unijne na rewitalizację letniej rezydencji Pałacu Biskupów Płockich w Broku. Środki zostaną przeznaczone na rewitalizację zarówno ruin pałacu, jak również terenów koło. Jest to około 1,5 hektara działka. Za te pieniądze zostanie przeprowadzona konserwacja, a także prace archeologiczne. Dodatkowo zagospodarowanie 1,5 hektarowej działki, gdzie będą alejki. Odtworzony tak naprawdę będzie park, który tam kiedyś istniał przy pałacu.
1: To nie koniec pozytywnych zmian.
4: Będzie również wykonana wieża widokowa z obecnie istniejącej wieży, nie ingerująca tak naprawdę w materię ruin. Teren będzie wyglądał pięknie, będzie ogrodzony, zadbany. To się mieszkańcom i turystom tak naprawdę od wielu, wielu lat należało, bo już naprawdę wielu moich poprzedników próbowało coś z tymi ruinami zrobić, a my, jako tutaj Rada Gminy i Burmistrz, udało nam się zakupić do gminy. Te ruiny były w rękach prywatnych od momentu, można powiedzieć, kiedy sprzedali je biskupi.
1: Gmina zakupiła teren w styczniu tego roku. Łączny koszt renowacji to niemal 11 milionów złotych. Bieganie, spacer, rower, a może rolki. Od dziś każdy przebyty kilometr może zamienić się w punkty i nagrody. Rusza akcja w związku ze sportem, skierowana do pełnoletnich mieszkanek województwa podlaskiego. Aktywność będzie rejestrowana za pomocą specjalnej aplikacji. Do udziału zachęca marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorem.
5: Ten pomysł będzie promować zdrowy styl życia, ruch, czyli to, co jest najważniejsze w profilaktyce. Mamy miesiąc październik, później będzie męski listopad, więc jest to świetny czas, aby w takiej akcji akcji brać udział, ona jest dedykowana kobietom, ale warto pamiętać, że również my jako mężczyźni możemy wziąć swoje żony, partnerki, pełnoletnie córki i również z tej aplikacji razem z nimi korzystać, biegać, ruszać się. Wszystko dla zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.
1: Liczy się każda forma ruchu i każdy pokonany kilometr, mówi dyrektor gabinetu marszałka Karolina Stachnik.
0: Stworzyliśmy aplikację sportową, która umożliwi udział wszystkim pełnoletnim mieszkankom województwa podlaskiego na udział w akcji w dowolnym miejscu na terenie województwa, w dowolnym czasie i poprzez wybraną przez siebie dziedzinę. I będzie to taka edycja pilotażowa pod hasłem Aktywne Podlaskie. Będzie trwała do 25 października i to będą 3 tygodnie na to, żeby zmobilizować się do ruchu, żeby wyrobić sobie nawyk, wybierając spośród 4 dziedzin, jakimi są bieganie, chodzenie, jazda na rolkach i jazda na rowerze.
1: Na uczestniczki czeka również wspólne wyzwanie 1000 km dla Podlaskiego. W aplikacji będzie można śledzić swoje wyniki, zdobywać dodatkowe punkty za odwiedzanie wybranych miejsc w regionie, a także sprawdzić ranking najaktywniejszych miast i wsi.
6: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
3: Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu zaprasza w 177. rocznicę śmierci Fryderyka Chopina na recital fortepianowy Konrada Biniendy. Wybitny polsko-amerykański pianista i kompozytor zaprezentuje zarówno własne kompozycje, jak i dzieła Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy Konrada Biniendy w sobotę 17 października o godzinie 16 w audytorium Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II w Toruniu. Bilety dostępne w kasach muzeum oraz online.

0: tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Janina Ewa Orzłowska, członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Po reklamie.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Codziennie blisko ciebie. Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: Ten utwór zespołu Owca zatytułowany jest Odpowiedź. Prawie 18 na naszych zegarkach. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Za chwilę przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży, skąd transmitować będziemy mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
2: Radio Nadzieja,

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: W liturgii Kościoła wspominamy dzisiaj świętą Faustynę Kowalską, apostołkę Miłosierdzia Bożego. Ta skromna zakonnica żyjąca w XX wieku została wybrana przez Jezusa, aby przypominać światu o Jego nieskończonym miłosierdziu. Jej dzienniczek ukazuje głębię miłości Boga do każdego człowieka. Jej życie, choć krótkie, było świadectwem całkowitego oddania się Jezusowi Chrystusowi. Prośmy za wstawiennictwem świętej Faustyny, abyśmy sami stawali się świadkami miłosierdzia w codziennym życiu. Zawierzajmy też nasze intencje, z którymi się tutaj gromadzimy. Pierwsza jest ze świętej pamięci Jadwigę Mariannę Szczęstą, jest to kolejna msza święta gregoriańska. Druga intencja, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie Wojtkowskich. Trzecia intencja, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Zdzisława i jego rodziny. Czwarta intencja, ze świętej pamięci Krystyny i Innocentego Jastrzębskich. Piąta intencja, ze świętej pamięci Stanisława w 12. rocznicę śmierci. Poza parafią intencja jest sprawowana, jest to intencja wynagradzająca niepokalanemu sercu Maryi za grzechy aborcji. A na początku w pokorze naszych serc uznajmy przed Panem, że jesteśmy grzeszni i prośmy Go o miłosierdzie nad nami. Panie Jezu, Ty jesteś źródłem nieskończonego miłosierdzia i przebaczenia. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przez Twoją mękę i śmierć otworzyłeś nam bramę zbawienia. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty przygarniasz każdego, kto w pokorze prosi o Twoje miłosierdzie. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś świętą Faustynę do ogłoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia. Spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twojemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty. A zatem teraz, czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa. Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem, ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Oto słowo Boże.

całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, zgłębiać je mają

na wieki ustanowił swoje przymierze. Imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, a Jego sprawiedliwość będzie

0: Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze powiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i czy ty czyń podobnie.
1: Oto słowo Pańskie.
2: Chwała Tobie, Chryste.
0: Siostry, bracia, dzisiejsza Ewangelia, ta przypowieść, mogłaby się skończyć bez nadziei, gdyby nie znalazł się ten miłosierny Samarytanin. Okazuje się, że można spojrzeć na kogoś i przejść obok niego z całkiem spokojnym sumieniem. Bo przecież zaraz się znajdzie ktoś inny, który pomoże, albo to właśnie nie moja sprawa, albo mógł jakoś o siebie zadbać ten ktoś. Niepokojące jest właśnie w tej historii to, że właśnie 2 ludzi zobaczyło tego leżącego przy drodze. Co innego byłoby, gdyby go nie widzieli i przeszli obok, ale oni go widzieli. Zobaczyli i poszli dalej. Można więc dzisiaj widzieć czyjąś biedę i nie dopuścić jej do siebie. Można widzieć, że komuś się rozpada życie, a obok tego przejść obojętnie. Wrócić do swoich obowiązków i jakby nic się nie stało. Chyba każdy z nas takie sytuacje, że czasami wkrada się taka matematyka. I ile mnie to będzie kosztować? Ile stracę czasu? Ile sił? Czy mi się to opłaca? Czy to w ogóle moja sprawa? Uczony w prawie, rozmawiając z Jezusem, też próbuje ustalić granice. Pyta się go: a kto jest moim bliźnim? Czyli właściwie pyta Jezusa, dokąd sięga moja odpowiedzialność? Komu mam pomagać? Do kogo jestem zobowiązany, żeby mu pomóc? Komu jeszcze jestem winny? Kiedy mogę powiedzieć, że to nie jest mój problem? I Jezus nie daje mu takiej listy gotowej z odpowiedzią, że tym osobom muszę pomóc, bo są moimi bliźnimi. Tylko właśnie opowiada przypowieść o człowieku, który zatrzymał się przy obcym człowieku. Samarytanin nie dostał żadnej gwarancji na to, że ten człowiek, któremu pomoże, się mu w czymś odwdzięczy. Nie znał go, nie wiedział, kim jest, nie wiedział, jak wygląda jego życie, dlaczego tak skończył. Nie zrobił wywiadu, ale zobaczył człowieka i pozwolił, żeby jego plany uległy w gruzach, bo czytam, że podróżował i zatrzymał się w pewnym momencie. On pozwolił na to, żeby ten człowiek popsuł jego plany. I dlatego się zatrzymał. Papież Benedykt XVI kiedyś właśnie napisał podobno właśnie, że programem chrześcijanina jest serce, które widzi. Serce, które widzi, że oczy mogą widzieć mnóstwo rzeczy, ale to właśnie serce jest tym elementem, które sprawia, że to, co widzimy, nie jest tylko jakąś częścią krajobrazu, ale że widzimy człowieka, że to jest ktoś. Można znać przykazanie miłości na pamięć, wiedzieć, że trzeba pomagać, trzeba kochać bliźniego, ale można też przejść obok z tą wiedzą. Kapłan i lewita z tej historii nie wyglądają przecież na ludzi, którzy nie znaliby tego prawa, że trzeba pomagać. Jezus nie mówi, że byli jacyś niewierzący. Mówi o tym, że zobaczyli i poszli dalej. I dlatego ta przypowieść może być taka, wydawać się smutna, że oni widzieli i poszli dalej. Wielkie zło łatwo jest potępić, bo każdy odrzuci. Ale trudniej właśnie zauważyć te takie proste, zwykłe momenty, kiedy trzeba pomóc, kiedy trzeba poświęcić 5 minut, jakąś rozmowę, obecność albo zainteresowanie. Wtedy trudniej, bo są tak ważne rzeczy inne. A różnica właśnie jest różnica między tym, kiedy nie możemy, a kiedy chcemy, żeby to nas nie obchodziło, że może właśnie rezygnuję. Więc może to dzisiejsze pytanie, kto jest moim bliźnim, może nie powinniśmy tak go zadawać, ale zadawać, że czy ja jestem bliźnim, czy potrafię być bliźnim dla kogoś, kogo spotkam, czy potrafię być bliźnim, czy potrafię stać się dla niego bliźnim. Dla kogoś, kto stoi na mojej drodze, może potrzebuje pomocy. Także prośmy Pana Boga więc dzisiaj o takie serce otwarte. Właśnie serce, które widzi. Nie tylko oczy, które widzą, ale serce, które dopuszcza, żeby zobaczyć człowieka w potrzebie. Amen. Zgromadzeni w duchu wdzięczności za dar świętej Faustyny Kowalskiej, apostołki Miłosierdzia Bożego, przedstawmy Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą głosił współczesnemu światu orędzie miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za narody dotknięte wojnami i konfliktami, aby zaznały upragnionego pokoju i pojednania. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i chorych, aby w swoim bólu doświadczyli pocieszenia i miłości Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby konsekrowane, szczególnie za siostry Matki Bożej Miłosierdzia, aby czerpały siłę z przykładu życia świętej siostry Faustyny. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski w rodzinie Wojtkowskich oraz zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Zdzisława i jego rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza polecanych w tej mszy świętej, Jadwigę Mariannę, Krystynę i Innocentego oraz Stanisława, aby miłosierdzie Boże otwarło im bramy nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji wynagradzającej niepokalanemu sercu Maryi za grzechy aborcji. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tutaj obecnych, abyśmy w codziennym życiu kierowali się miłością i przebaczeniem. Ciebie prosimy. Boże, pełen miłosierdzia, w Twoje ręce składamy nasze prośby, ufając, że obdarzysz nas potrzebnymi łaskami. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Boże nasz Ojcze, przyjmij dary, które z radością składamy i spraw, abyśmy wraz z Chrystusem stali się ofiarą przebłagalną za grzechy nasze i całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Faustyną Kowalską i błogosławionym Michałem Sopoćko i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
4: Amen.
0: Módlmy się do naszego Ojca w niebie, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

0: zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie.

0: Módlmy się. Boże bogaty w miłosierdzie, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy za przykładem świętej Faustyny nieśli całemu światu nadzieję Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzce. Bądź nasz.

Na antenie Radia Nadzieja transmitowaliśmy mszę świętą z łomżyńskiego kościoła pod wezwaniem świętego Brunona z Kwerfurtu. Grupa Love Story, już teraz utwór Jestem, kocham. Posłuchajmy.

0: jesienny, poniedziałkowy, październikowy już wieczór towarzyszy Państwu Radio Nadzieja. Przed momentem transmisja mszy świętej na naszej antenie. Byliśmy w kościele pod wezwaniem świętego Brunona w Łomży i jutro planujemy tradycyjnie transmisję Eucharystii z parafii pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie i transmisja podobnie. Tak samo jak dziś rozpocznie się o godzinie 18. Tymczasem pozostając przy dniu dzisiejszym, naszą uwagę skierujmy na patronkę właśnie dnia dzisiejszego. Wspominamy świętą siostrę Faustynę Kowalską, apostołkę Bożego Miłosierdzia, choć zmarła w wieku 33 lat, pozostawiła po sobie przesłanie znane dziś na wielu kontynentach. To właśnie święta Faustyna, właśnie jej Jezus miał powierzyć szczególne przesłanie dotyczące Bożego Miłosierdzia. Z jej duchowością związane są dziś między innymi obraz Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz godzina miłosierdzia, mówi biblista ksiądz Jan Krupka.
1: Jej zapisane słowa, jej przeżycia wywarły bardzo mocny wpływ na dzieje Kościoła, szczególnie na spojrzenie na temat bardzo ważny w rozumieniu teologii, jakim jest Boże Miłosierdzie. Jej zapiski w dzienniczku, które mówią o Bożym Miłosierdziu, jej wezwanie do modlitwy słowami znanej wielu już ludziom koronki do Bożego Miłosierdzia, obraz, który powstał dzięki jej wskazaniom. Wszystko to w jakiś sposób przypomina nam prawdę bardzo obecną w Słowie Bożym, w Biblii, ale może troszeczkę zapomnianą w ciągu wieków, o tym, że Bóg jest pełen miłosierdzia i że swoje miłosierdzie okazuje nam wszystkim.
0: Faustyna Kowalska zmarła w 1938 roku w Krakowie Łagiewnikach, gdzie znajduje się jej grób. Ponad 60 lat później, w 2000 roku, papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą.

0: Przenieśmy się na kilka chwil do Ostrołęki. Muzea z Mazowsza zostały nagrodzone za najlepsze wystawy, projekty wydawnictwa. Rozstrzygnięto 20. edycję konkursu Mazowieckie Zdarzenia Muzealne Wierzba. Wśród laureatów Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, które zostało docenione aż w trzech kategoriach, mówi dyrektor muzeum Maria Samsel.
1: W tym roku muzeum otrzymało drugą nagrodę w kategorii wystawy organizowane przez większe muzea za wystawę Zielono nam. Była to wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia muzeum. Również drugą nagrodę w kategorii projekt otwarty muzeum otrzymało za plecionkarstwo kurpiowskie, żywa tradycja. Wyróżnienie muzeum otrzymało za wydawnictwo w kategorii wydawnictwo naukowe i edukacyjne za publikację Ostrołęka i Kurpie w powstaniu listopadowym autorstwa naszego pracownika, doktora Krzysztofa Augustyniaka.
0: Do tegorocznej edycji zgłoszono 123 zdarzenia muzealne. Kapituła wyłoniła 24 laureatów i przyznała 22 wyróżnienia. To jest Radio Nadzieja. W poniedziałkowy wieczór spoglądam na zegar w studiu. 11 minut brakuje do 19.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Tylko w tym roku Sejmik Województwa Mazowieckiego pomógł w realizacji kilku tysięcy inwestycji. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Mazowsze ma moc pomagania. Dowiedz się więcej o programach wsparcia na mazowia.pl.
2: Wolność to ja mam w weekendy. A na co dzień mam więcej niż wolność. IONIQ 3 to jeszcze więcej stylu i komfortu. Umów jazdę testową i weź udział w konkursie. Do wygrania 3 samochody Hyundai IONIQ 3 na rok. Hyundai IONIQ 3 to więcej niż wolność.
3: Hyundai Oscar, ulica Trobuta 55, Ostrołęka.
4: Po reklamie.

0: Po spokojnym i ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Agnieszka Pracek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała, że jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać. Do Polski wrócą chłodniejsze masy powietrza, miejscami upady oraz silniejszy wiatr.
1: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
0: Synoptycy ostrzegają także przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu kraju. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra, do godziny 9. Ja na antenie Radia Nadzieja, duet Kuba Bada, Hania Rusowicz. Za minutę będzie 19.

0: nasze serca płyną.
1: Kamil Bednarek, golec, orkiestra, kibice piłkarskiej reprezentacji wierzą w zwycięstwo biało-czerwonych w wieczornym meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zespół Jana Urbana zagra w Zenicy bez największej gwiazdy, czyli Roberta Lewandowskiego, który pauzuje ze względu na kartki. Z kibicami rozmawiał Maciej Szefer.
2: Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc niech wygrają i niech idą na fali.
3: 2-0 dla nas.
4: Z Bośnią i Hercegowiną to ostatnio tak za bardzo im nie szło, ale chyba myślę, że powinni wygrać.
5: Ostatnio pokazali troszeczkę tej piłki, co wygrali, te 6-0. No ale przedtem była taka katastrofa jedna. No. Ale ja tam się nie poddaję, nie ma co tam krytykować za dużo.
6: Szczerze, obstawiam 2-1 dla Polski. Liczę na to, że po tym ostatnim dobrym meczu w naszym wykonaniu pociągniemy tą pasę i ją przedłużymy.
1: Dzisiejsze spotkanie rozpocznie się kwadrans przed 21. Jest ono istotne dla układu tabeli, bo Polacy walczą z Bośniakami o pozycję wicelidera w grupie. Posłuchajmy jeszcze opinii kibiców w Poznaniu o szansach piłkarzy Jana Urbana i zmianie pokoleniowej w kadrze.
7: Dzisiaj będzie 2-1 dla Polski. Ciebie.
8: Ale nie ma Lewandowskiego dzisiaj.
7: Ale dadzą radę chłopaki. Bo zawsze grali na jednego zawodnika, w końcu nauczyli się grać, że wiadomo, że nie tylko, że jeden król jest na boisku, tylko wszyscy są królami, nie? Bo taka prawda jest. Także będzie dzisiaj 2-1.
6: Jest ten chłopak Wiktor Nowak, który wchodzi do składu. Jesteśmy w takim momencie też, że zmiany może pokoleniowej tych chłopaków młodych jest coraz więcej i życzę im, żeby byśmy byli w miejscu, w którym powinniśmy być jako naród, jako reprezentacja.
5: Już ci młodzi powinni wchodzić więcej niż ta stara gwardia. No pokażmy coś innego, bo naprawdę mamy utalentowanych piłkarzy, młodych, gdzieś tam jakieś perełki, ale my nie możemy tego jakoś odnaleźć. Nie wiem, no nie wiem dlaczego.
1: Mecz z Bośnią i Hercegowiną, tak jak mówiłem, kwadrans przed 21 się rozpocznie. Spotkanie jest istotne dla tabeli Ligi Narodów. Liderem polskiej grupy jest Szwecja. Bośnia i Hercegowina zajmuje drugie miejsce. Biało-czerwoni są na trzecim miejscu przed Rumunią. Dzisiejsze zwycięstwo z Bośnią i Hercegowiną pozwoliłoby awansować kadrze Jana Urbana na drugie miejsce. Pierwszy mecz drużyn w Lidze Narodów rozgrywany w Warszawie zakończył się bezbramkowym remisem.
9: Radio Nadzieja 103,6 FM.
10: Zapraszamy na reklamy.
11: Praca, nowe umiejętności, samodzielność i wiara we własne możliwości. Zakłady aktywności zawodowej pomagają osobom z niepełnosprawnościami rozwijać się i odnajdywać swoje miejsce na rynku pracy. Jak wygląda codzienność w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łomży? Jakie możliwości daje jego pracownikom i jakie usługi oferuje? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Naszym gościem będzie Alicja Kośnik, kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
10: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Żołnierze zyskają trwalsze i lepiej dopasowane do polskiego krajobrazu mundury. Zaprezentowany dziś wzór nowego munduru taktycznego Ryś ma o 30% większą skuteczność kamuflażu. To będzie zmiana po 33 latach. Nowy mundur jest jaśniejszy, łączy barwy zielone, brązowe i beżowe, jak tłumaczy weteran i pełnomocnik ministra obrony narodowej do spraw warunków służby wojskowej Paweł Nawal-Mateńczuk. To najlepszy z przebadanych wzorów kamuflażu.
2: Jest dopracowany w ten sposób, że badaliśmy nasze poszycie traw, traw wysokich, krzawów i poszycia leśnego. I dlatego jest takim odwzorowaniem. Nic innego nie wyszło, tylko to, co jest.
1: Wojsko wprowadziło do nowego wzoru zmiany zwiększające wygodę i trwałość munduru. Żołnierze zyskają kieszenie przelotowe i kieszenie cargo. Wśród nowości jest m.in. haczyk w nogawce spodni, mówi pułkownik Maciej Żytelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
3: który umożliwia zapięcie do buta, do sznurówki po to, aby żołnierz, który podnosi nogę, wspina się czy też przyjmuje postawę strzelecką klęcząc, ta nogawka mu nie podchodziła do góry.
1: Pułkownik Maciej Żytelewski nosił nowy mundur i zapewnia, że jest on znacznie wygodniejszy. Wojsko wybrało materiały, które są 7-krotnie bardziej odporne na ścieranie, znacznie lepiej przepuszczają powietrze i nie przemakają. Nowe mundury zostały zaprojektowane w naszym kraju i będą produkowane w Polsce. Koszt jednego kompletu to około 1000 zł. Wymiana umundurowania potrwa do 2028 roku. Była grupa YouTube, to teraz sięgamy na półkę z polską muzyką. Sanach, ITP, ITD. Spoglądam na zegar w studiu Radia Nadzieja. 18 minut po 19.
4: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Dobra, współpraca będzie kontynuowana. Miasto Łomża podpisało aneks z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na mocy którego samorząd wraz z ministerstwem będą współprowadzić Filharmonię Kameralną imienia Witolda Lutosławskiego oraz teatr lalki i aktora przez kolejne 4 lata. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski nie ukrywał, że rządowa pomoc oznacza lepszy rozwój obu instytucji.
1: Jesteśmy dumni z tych instytucji i to jest bardzo dobra instytucja i to jest bardzo dobra informacja dla miłośników, dla melomanów, że nasze instytucje

0: dodatkowych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli na kolejne lata, na dalszy rozwój.
1: Ministerstwo Kultury jest organem współprowadzącym Łomżyńską Filharmonię od 2018 roku. Z kolei Teatr Lalki Aktora Resort współprowadzi od roku 2023. Vixen już teraz na antenie Radia Nadzieja.

0: To niepowtarzalna okazja, by wynająć lokal użytkowy, do tej pory użytkowany przez jednego z najbardziej znanych łomżyńskich fryzjerów. Już 19 października w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży odbędzie się przetarg na najem lokalu użytkowego, tak, o powierzchni niemal 63 metrów kwadratowych, który mieści się przy ulicy Długiej 7. Jak mówił na antenie Radia Nadzieja dyrektor MPGKiM Marek Olbryś, lokal jest położony w dobrej lokalizacji i ma ciekawą historię.
1: To jest jedna z głównych ulic miasta, tak? Takich handlowych pasaży. No i tu z sentymentem muszę to powiedzieć, bo to jest lokal po legendzie fryzjerstwa w naszym mieście. Pan Kumiński, Robert tutaj już po 30 razem z tatą swoim. No, starzy Łomżyniacy to znają tego fryzjera i ten lokal. Myślę, że to z całym sentymentem obecny już właściciel tą działalność przestał prowadzić i nam przekazał ten lokal.
0: Wierzymy w to, że nasza oferta wzbudzi zainteresowanie, podkreślił Marek Olbryś.
1: Myślę, że z tym nie będzie problemu, chociaż no, w lokalach użytkowych od jakiegoś czasu jest taki zastój, ale w tej lokalizacji no, też zachęcam do uczestniczenia w formie składania ofert czy przetargu na ten lokal. To mogę polecić. Tam jest centralne ogrzewanie, jest ciepła woda, budynek jest elegancki, zrobiony, zmodernizowany, zrewitalizowany, środek miasta. Zachęcam.
0: Przetarg zaplanowano na 19 października na godzinę 10. Odbędzie się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przy ulicy Akademickiej 22 w pokoju numer 202. A na antenie Radia Nadzieja najpierw Blue, a później ponownie sięgamy na półkę z zagraniczną muzyką Neil Horan z utworem Little More Time. 36 minut po 19:00.

0: Neil Horan za 18 minut, godzina 20 do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów piłkarska. Reprezentacja Polski przystąpi bez Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych pauzuje z powodu zawieszenia za nadmiar żółtych kartek. Polska reprezentacja powinna się przyzwyczajać do gry bez Roberta Lewandowskiego, mówił na konferencji prasowej trener Jan Urban.
1: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie.
0: Mecz Bośnia-Hercegowina-Polska na stadionie w Zenicy rozpocznie się o godzinie 20.45. Poprzednie starcie obu reprezentacji 25 września w Warszawie zakończyło się bezbramkowym remisem. Po trzech meczach Ligi Narodów w polskiej grupie liderem jest Szwecja, która ma 7 punktów, druga jest Bośnia-Hercegowina z 5 punktami. Biało-czerwoni mają 4 punkty i zajmują trzecie miejsce. Dotychczas w trzech meczach punktów nie zdobyła Rumunia.

Ira, 19, prawie 50, to jest Radio Nadzieja w poniedziałkowy wieczór. Dziś przypada Światowy Dzień Nauczyciela. Palestyńskie Ministerstwo Edukacji podaje, że od początku wojny w Strefie Gazy zostało tam zabitych ponad 800 nauczycieli, a rannych jest ponad 3300. Ci, którzy przeżyli, wciąż uczą, pracują w bardzo trudnych warunkach wskutek trwającej od blisko 3 lat wojny. Zostało zniszczonych lub poważnie uszkodzonych 94% budynków szkolnych. Lekcje odbywają się więc w namiotach lub innych prowizorycznych punktach edukacyjnych. Trudności są nawet z przyborami szkolnymi. Od 3 lat Izrael zabrania sprowadzania ich do Strefy Gazy, uznając, że nie są niezbędne. Nauczyciele mierzą się zarówno z dużym obciążeniem psychicznym związanym z pracą w ekstremalnych warunkach, jak i z trudnościami finansowymi. Palestyńskie władze tłumaczą, że problemy z niewypłacaniem pensji nauczycielom nawet przez kilka miesięcy są spowodowane brakiem należnych przelewów z Izraela. Izrael wstrzymuje wypłacanie władzom palestyńskim należnych wpływów z podatków i ceł, a także potrąca część tych kwot, co znacząco wpływa na sytuację całego sektora publicznego. Ministerstwo Edukacji zaapelowało do społeczności międzynarodowej, ONZ oraz do organizacji edukacyjnych i zajmujących się prawami człowieka o pilne wsparcie zarówno nauczycieli, również pilne wsparcie dla uczniów, a także o wywieranie nacisków na władze Izraela, by nie wstrzymywały wypłaty świadczeń finansowych. Mrozu już teraz na antenie Radia Nadzieja, poza logiką. O 20:00 katolicki serwis informacyjny.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Dziś Kościół wspomina świętą siostrę Faustynę Kowalską, apostołkę Bożego Miłosierdzia. Choć zmarła w wieku 33 lat, pozostawiła po sobie przesłanie znane dziś na wielu kontynentach. To właśnie świętej Faustynie Jezus miał powierzyć szczególne przesłanie dotyczące Bożego Miłosierdzia. Z jej duchowością związane są dziś między innymi obraz Jezusa Miłosiernego Jezu, ufam Tobie, koronka do Miłosierdzia Bożego oraz godzina miłosierdzia, mówi biblista ksiądz Jan Krupka.
2: Jej zapisane słowa, jej przeżycia wywarły bardzo mocny wpływ na dzieje Kościoła, szczególnie na spojrzenie na temat bardzo ważny w rozumieniu teologii, jakim jest Boże Miłosierdzie. Jej zapiski w dzienniczku, które mówią o Bożym Miłosierdziu, jej wezwanie do modlitwy słowami znanej wielu już ludziom koronki do Bożego Miłosierdzia, obraz, który powstał dzięki jej wskazaniom. Wszystko to w jakiś sposób przypomina nam prawdę bardzo obecną w Słowie Bożym, w Biblii, ale może troszeczkę zapomnianą w ciągu wieków, o tym, że Bóg jest pełen miłosierdzia i że swoje miłosierdzie okazuje nam wszystkim.
1: W każdą niedzielę na antenie Radia Nadzieja o godzinie 15 transmitowana jest koronka do Miłosierdzia Bożego prosto z sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach, gdzie znajduje się grób świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Blisko 400 osób z diecezji łomżyńskiej weźmie udział w jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu, która rozpocznie się już jutro. Pielgrzymka jest jednym z punktów obchodów stulecia diecezji łomżyńskiej. Na miejscu jest już ksiądz Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej.
3: Ja już tutaj jestem, żeby dogrywać ostatnie sprawy związane z naszą jubileuszową pielgrzymką do Rzymu, która rozpocznie się już mszą świętą w kościele Santa Maria in Traspontina. Następnie w środę będziemy uczestniczyć w audiencji generalnej z Ojcem Świętym Leonem XIV. W czwartek natomiast nasz ksiądz biskup Janusz Stefanowski będzie przewodniczył przy grobie świętego Jana Pawła II, relikwia świętego Jana Pawła II o godzinie 7:10. Ta msza święta będzie transmitowana także przez Radio Nadzieja. Zachęcam wszystkich do tej duchowej łączności z grupą tą, która będzie tutaj uczestniczyć fizycznie w tej pielgrzymce.
1: Pielgrzymka potrwa do najbliższego czwartku. O godzinie 7:10 odprawiona zostanie msza święta przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Transmisja będzie dostępna również na antenie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Słowa też mogą ranić. Na przemoc emocjonalną wobec najmłodszych zwraca uwagę tegoroczna kampania Dzieciństwo bez przemocy, która rozpoczęła się dzisiaj. O budowanie relacji z dziećmi opartych na szacunku apeluje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin. Wyrazem tej troski jest również włączenie się po raz kolejny w kampanię Dzieciństwo bez przemocy.
1: Finał akcji odbędzie się 19 listopada. Tego dnia wiele budynków zostanie podświetlonych na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. Obrazy i rzeźby z kilku epok będzie można zobaczyć w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Już w najbliższy czwartek zostanie uroczyście otwarta wystawa Ślady Czasu. To prywatna kolekcja dzieł od XVIII do XXI wieku, obejmująca zarówno sztukę sakralną, jak i świecką. Do udziału zaprasza ksiądz Krzysztof Chodkowski, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
5: To jest prywatna kolekcja jednego z księży, którą zechciał udostępnić w naszym muzeum. Ten wernisaż rozpocznie się pięknym koncertem zatytułowanym Między barwami jesieni. Na fortepianie będzie grać pani Sylwia Michalik, natomiast na skrzypcach pan Jan Pietkiewicz. To są artyści z Warszawy. W koncercie między innymi będzie muzyka Henryka Wieniawskiego, Antonio Vivaldiego oraz Fryderyka Chopina. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Początek wydarzenia o godzinie 17:00.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: 321-razowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli funkcjonariusze służby celno-skarbowej. Złomży papierosy, e-papierosy zostały wykryte podczas kontroli paczek w jednej z sortowni przesyłek kurierskich. O szczegółach kontroli młodszy rewident Marcin Tracikowski z zespołu prasowego podlaskiej KAS.
1: Funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Łomży podczas kontroli z użyciem skanera RTG przeprowadzonej w łomżyńskiej sortowni jednej z firm kurierskich przejęli dwie przesyłki, które zawierały 321 razowych e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Łączna zawartość likwidu w e-papierosach to prawie 13 litrów. Nielegalny towar został zabezpieczony do wszczętego postępowania karnego skarbowego.
0: Uszczuplenia podatku akcyzowego w tej sprawie to niemal 50 tysięcy złotych. Postępowanie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy.

0: Zespół Kadosz na antenie Radia Nadzieja. Jest 20:20, a to oznacza, że za krótką chwilę rozpoczniemy naszą modlitwę różańcową. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączyć się do modlitwy na antenie, to podaj numery telefonów do studia 512 123 502 albo 512 123 503.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Modlitwa różańcowa.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
2: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebian, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Część bolesna, pierwsza tajemnica, Pan Jezus w Ogrójcu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich, wszakże nie moja wola, ale Twoja niech się stanie.
4: Któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiona

0: grzechami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Druga tajemnica, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Jana. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową, modliła się Jadwiga z mężem, błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Trzecia tajemnica, cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium. Zgromadzili koło Niego całą kohortę. Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. A oplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i połączenie błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem. Czwarta tajemnica. Pan Jezus dźwiga krzyż na Kalwarię. Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy go wyszedzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego jego własne szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż jego.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
4: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże. Tajemnica piąta. Pan Jezus na krzyżu umiera. Z Ewangelii świętego Łukasza. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego o pokój w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Panie nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, dobrej nocy.
6: Była cicha i piękna jak wiosna. Żyła prosto, zwyczajnie, jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła.

Eleni, Maryjo, śliczna pani, 20:55. Już za chwilę więc modlitwa apelowa na antenie Radia Nadzieja i będziemy mogli wciąż trwać na modlitwie wraz z Matką Bożą. Będziemy mogli wyśpiewać: Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Tuż po apelu jasnogórskim chwila muzyki, grupa Mocni w Duchu, a później audycja z Biblią przez życie. Program poprowadzi ksiądz dr Zbigniew Skuza, biblista, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Godzina 22:10 to czas aktualności Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę, ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy, do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie i pozdrawiam w naszej audycji z Biblią przez życie. Tytuł tej audycji nie jest przypadkowy. Z Biblią przez życie. Mamy tutaj dwa kluczowe słowa, ważne słowa. Słowo Biblia i słowo życie. Moi drodzy, Biblia to słowo Boga skierowane do człowieka. To jakby list pełen miłości, który Bóg rękami ludzi, w języku ludzkim, napisał do nas. A życie to przecież rzeczywistość każdego z nas. To nasza codzienność, to nasze radości, nasze smutki, to nasze nadzieje, nasze porażki, to nasza teraźniejszość, przeszłość i przyszłość. To każdy z nas. I w tym tytule z Biblią przez życie, tak możemy powiedzieć, mamy jakby zaproszenie do tego, aby przeżywać całe nasze życie, naszą codzienność, z tym wszystkim, co ona niesie, z Pismem Świętym w ręku. Możemy powiedzieć, że z Biblią przez życie to znaczy nieść przez życie Słowo Boże. Ale tak naprawdę, drodzy Państwo, to jest odwrotnie. To Biblia, to Słowo Boże nas niesie. Bo przecież ona staje się dla nas przewodnikiem, światłem, mądrością. Staje się ojcem i matką. Staje się nauczycielem. Staje się przyjacielem. Biblia uczy nas, jak żyć. Uczy nas, jak znosić przeciwności, jak ufać, uczy nas, jak się modlić, uczy nas tak naprawdę wszystkiego. Bardzo pięknie napisał o tym Roman Brandstetter. Piękny człowiek, piękny, tak możemy powiedzieć, miłośnik Biblii. Człowiek, który mając korzenie żydowskie, przyjął chrześcijaństwo i w jego utworach, licznych książkach przepięknych, które napisał, jest ta ogromna mądrość człowieka, który spotkał Boga, który na kartach Pisma Świętego odnalazł tę wielką mądrość. I jest taki utwór, bardzo lubię ten utwór, bardzo go kocham i chciałbym go również dzisiaj przytoczyć. Ten utwór jest zatytułowany po prostu Biblio, Ojczyzno moja. Drodzy Państwo, to dosyć długi tekst. Zacytuję tylko kilka fragmentów. Oczywiście to sformułowanie Biblio, Ojczyzno moja przypomina nam inwokację z Pana Tadeusza. Te słowa, których uczyliśmy się w szkole. Litwo, Ojczyzno moja i tak dalej. Brandstetter podobnie zaczyna swoje rozważania, przepiękne, i mówi tak. Biblio, ojczyzno moja, Biblio, moja ziemio polska, galilejska i franciszkańska. O wy, księgi mojego dzieciństwa, pisane dwujęzyczną mową, polską hebrajszczyzną, hebrajską polszczyzną, dwumową świętą i jedyną. I w pewnym momencie tak pisze. Wszystko jest w Tobie, Biblio. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek przeżyłem. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek kochałem. Wszystko. Cały żywot własny. Na Tobie uczyłem się żyć. Na Tobie uczyłem się czytać. Na Tobie uczyłem się pisać. Na Tobie uczyłem się myśleć, na Tobie uczyłem się prawdy, na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów, Na Tobie uczyłem się kochać, na Tobie uczyłem się mądrości, na Tobie uczyłem się przebaczenia, na Tobie uczyłem się pokory, na Tobie uczyłem się modlić. Przyznam się Państwu, że wzruszam się za każdym razem, kiedy czytam te słowa, bo są niesamowicie prawdziwe, bo są niezwykle głębokie, bo są prawdą. Rzeczywiście w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym możemy to wszystko odnaleźć. Możemy odnaleźć mądrość, nadzieję, prawdę, przebaczenie, modlitwę i tego wszystkiego warto się uczyć. To dlatego mówimy, że idziemy z Biblią przez życie. Moi drodzy, spotkałem się wiele razy z pytaniem, czym dla księdza jest Pismo Święte. Zazwyczaj odpowiadam bardzo krótko i mówię, że Pismo Święte jest po prostu moim domem. Tak, drodzy Państwo, mogę to z czystym sumieniem powiedzieć. Kocham to słowo bardzo i ono jest moim domem. W domu człowiek czuje się, jak to mówimy, u siebie. W domu człowiek wie, co gdzie się znajduje. Do domu wraca się zawsze z ogromną czułością, sentymentem. Dom to wspomnienia, dom to najbliższe osoby, dom to miejsce, w którym człowiek dorastał, uczył się żyć, kochać, wierzyć. Dom to również czasem miejsce trudnych doświadczeń, czasami smutku, czasami cierpienia. To też jest częścią naszych domów, ale przecież jest naszą historią. A zatem, moi drodzy, dlaczego warto jest czytać Pismo Święte? Dlaczego warto jest do niego wracać? Pismo Święte to nie jest jakaś abstrakcyjna księga, która gdzieś tam sobie stoi na półce, do której się nie zagląda, która jest jakoś oderwana od życia i od rzeczywistości, którą na co dzień przeżywamy, ale jest dokładnie wręcz odwrotnie. I dlatego w tym tytule Z Biblią przez życie chcemy wyrazić to nasze pragnienie i to jest również moje pragnienie, drodzy Państwo, aby te nasze spotkania, te nasze audycje mogły nam pomóc w odkrywaniu Pisma Świętego jako tej mocy, tej siły, tego światła, abyśmy mogli kroczyć przez życie. Moi drodzy, życie jest tylko jedno, jest jedno jedyne. Jest naszym największym skarbem i też jest największym darem, który możemy sobie wzajemnie zrobić. Pan Jezus w Ewangelii powiedział, czytamy to w Ewangelii według świętego Jana, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za swoich przyjaciół. Oczywiście rozumiemy słowa Jezusa, to miłość drugiego człowieka, która posuwa się do takiego heroizmu, że drugi człowiek oddaje to, co ma najcenniejsze, czyli swój najcenniejszy skarb, a więc życie. Ale te słowa również, myślę, że możemy rozumieć w ten sposób, że jeżeli człowiek kocha swoje życie, jeżeli człowiek chce z tego życia uczynić dar, jeżeli chce, aby to życie stało się piękne, nie tylko dla niego samego, ale też dla innych, to musi to życie po prostu dobrze przeżyć. I tutaj, drodzy Państwo, jest właśnie ten dar Bożego Słowa. Dar życia i dar Bożego Słowa spotykają się jakby. I mówią nam, że warto jest żyć, warto jest kochać, warto jest wierzyć, warto jest ufać, ale tego wszystkiego trzeba się uczyć, do tego trzeba dorastać i to daje nam spotkanie z Bożym Słowem. Moi drodzy, w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu bardzo często życie człowieka jest porównywane do drogi, do pewnej ścieżki, tak byśmy mogli powiedzieć, którą człowiek idzie i widzimy to w bardzo wielu tekstach. Na przykład Księga Psalmów otwiera się właśnie takim przepięknym psalmem. Błogosławiony człowiek, szczęśliwy człowiek, który nie wchodzi na drogę grzeszników, który nie zasiada w gronie szyderców, ale w prawie pańskim upodobał sobie. Cóż to jest to prawo pańskie? To Boże Słowo, to Jego wola, zawarta w przykazaniach, zawarta w objawieniu, zawarta w tych świętych 73 księgach, które składają się na Stary i Nowy Testament. I moi drodzy, chciałbym dzisiaj jeszcze zwrócić uwagę na jeden psalm. Na jeden psalm, który jest takim bardzo szczególnym psalmem, w którym jest mocno podkreślone to właśnie, o czym mówimy, czyli ten związek pomiędzy życiem, które jest drogą, i jednocześnie Bożym Słowem, prawem Bożym. Drodzy Państwo, to jest psalm 119. Psalm 119 jest szczególnym psalmem, ponieważ jest to najdłuższy psalm w całym Piśmie Świętym. Zawiera aż 176 wersetów. W Księdze Psalmów są psalmy niektóre bardzo krótkie, dosłownie kilka wersetów, nawet jest taki jeden, który ma tylko dwa wersety. Ten psalm ma aż 176 wersetów. I taką drugą bardzo ciekawą charakterystyką tego psalmu jest to, że jest to tak zwany psalm akrostyczny, akrostych, tak można to powiedzieć. Mianowicie polega to na tym, że ten psalm zawiera tyle zwrotek, z ilu liter składa się alfabet hebrajski. Alfabet hebrajski składa się z 22 liter. Pierwsza literka to alef, ostatnia to tau. Jest tych liter w sumie 22. I ten psalm, drodzy Państwo, jest tak zbudowany, że każda z kolejnych zwrotek zaczyna się od kolejnej litery alfabetu hebrajskiego. Można powiedzieć, jest to takie bardzo piękne, bardzo mądre, takie też trochę sprytne, bym powiedział, ukazanie, że prawo Boże jest doskonałe, że do niego nic nie można dodać, bo moglibyśmy tak kolokwialnie powiedzieć, wszystkie litery zostały wykorzystane. I w tym psalmie mamy bardzo pięknie ukazany ten związek pomiędzy życiem, które jest drogą, a Bożym Słowem. Przeczytam kilka wersetów. Pierwszych 5 wersetów na początek. Szczęśliwi, których droga nie skalana, którzy postępują według prawa Pańskiego. Szczęśliwi, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają. Którzy nie czynią nieprawości, lecz kroczą Jego drogami. Ty na to dałeś swoje przykazania, by pilnie ich przestrzegano. Oby moje drogi były niezawodne w przestrzeganiu Twoich ustaw. Drodzy Państwo, w tym psalmie mamy 8 terminów, różnych terminów hebrajskich, które mają to samo znaczenie. Takie słowo jak przykazanie, ustawy, prawo, słowo i kolejne, one mają tak naprawdę to samo znaczenie. Chodzi o to, że jest to słowo, które Bóg kieruje do człowieka. Czyli powiedzieć, szczęśliwi, których droga nie skalana, którzy postępują według prawa, to tak samo jak powiedzieć, szczęśliwi, którzy postępują według Bożego Słowa, którzy znają to Słowo. Zobaczmy, jak przepiękny i bogaty jest ten tekst. On pokazuje, że to Słowo Boże ma różne wymiary, ma różne funkcje, że ono dotyka naszego życia. Szczęśliwi. Ci, którzy zachowują Jego upomnienia, całym sercem Go szukają. I dalej, w wersecie 9, psalmista zadaje to pytanie. Jak młodzieniec zachowa ścieżkę swego życia w czystości? Odpowiada, przestrzegając słów Twoich. Z całego serca swego szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od Twoich przekazań. Drodzy Państwo, jak bardzo byśmy chcieli kroczyć dobrą drogą. Kiedy ruszamy w podróż samochodem, dzisiaj zazwyczaj ustawiamy prawie że automatycznie GPS-a, chcemy wiedzieć, gdzie jedziemy, dokąd jedziemy, co jest celem naszej drogi, wybieramy najlepszą drogę. Właśnie, człowiek boi się, żeby nie zboczył z drogi, żeby źle nie pojechał, żeby źle nie poszedł, żeby się nie rozminął z celem, który sobie założył. I ten psalmista mówi dokładnie to samo. W jaki sposób człowiek może zachować ścieżkę swojego życia w czystości, czyli piękne życie? Przestrzegając słów Twoich, Panie. I dalej w wersecie 89 czytamy: Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. Drodzy Państwo, przepiękne są te słowa, bardzo mądre. Słowo Twe, Panie, trwa na wieki, niezmienne jak niebiosa. My żyjemy w świecie, który się bardzo szybko zmienia. W tym świecie niewiele rzeczy jest trwałych. Słowo Boże jest trwałe. Mamy echo tego psalmu również w słowach Jezusa zapisanych w Ewangelii. Verbum Domini manet in eternum. Słowo Pana trwa na wieki. I jeszcze, drodzy Państwo, jeden cytat z tego psalmu 119. To jest werset 105 i 106. Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków. Drodzy radiosłuchacze, my również postarajmy się taką obietnicę sobie i Panu Bogu złożyć, że będziemy strzegli tego światła, że będziemy starali się je przestrzegać, bo to prawo, prawo Boże, Słowo Boże daje nam życie. To Słowo jest dla nas odpowiedzią, to Słowo jest dla nas światłem. A zatem, drodzy Państwo, z Biblią przez życie. Pokochajmy nasze życie takie, jakie ono jest i wprowadźmy w to nasze życie Boże Słowo. Niech ono nas oświeca, niech ono nas prowadzi, niech ono będzie naszym światłem i przewodnikiem. Tego sobie i Państwu z całego serca życzę. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie i dziękuję za dzisiejsze. Szczęść Boże!
0: Słowo Boże udziela nam odpowiedzi na wiele pytań. Audycja z Biblią przez życie.
1: Ksiądz Zbigniew Skuza, zapraszam.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Korei młodzi poznają moc Ewangelii, powiedział papież do organizatorów przyszłorocznego SDM w Seulu. Polski kapłan został nuncjuszem apostolskim w Emiratach Arabskich. Młodzi we Francji protestują, bo czują się pokoleniem bez przyszłości, ostrzega biskup Mathieu Rouget. Podkreśla, że to właśnie do tego pokolenia zwracał się papież na stadionie w Saint-Denis. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Podczas SDM w Seulu młodzi zetkną się z wyjątkowymi realiami chrześcijaństwa w Korei. Miejscowy kościół zrodził się ze spontanicznego zainteresowania Ewangelią i został umocniony dzięki świadectwu męczenników. Mówił papież, przyjmując w Watykanie koreańskich kapłanów i zakonników, wezwał ich do odważnego głoszenia Ewangelii młodzieży. Pomagajcie jej odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia.
2: Papież przypomniał wyjątkową historię Kościoła w Korei. Wiara zrodziła się tam spontanicznie, dzięki szczeremu poszukiwaniu prawdy przez ludzi, którzy zapoznali się z tekstami chrześcijańskimi i pragnęli dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie. Powstały w ten sposób Kościół, został następnie umocniony świadectwem męczenników. To właśnie ten kościół przygotowuje teraz Światowe Dni Młodzieży w Seulu. Młodzież z całego świata przybędzie na ziemię, gdzie Ewangelia rozkwitła dzięki świadectwu męczenników. Chciałbym, aby było to wielkie spotkanie pomiędzy pamięcią a przyszłością. Męczennicy przekazują wiarę nowym pokoleniom, a młodzież ją przyjmuje, by nieść ją na drogi świata.
1: Leon XIV mianował księdza prałata Grzegorza Bielaszkę nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. Polski duchowny, pochodzący z diecezji tarnowskiej, od 20 lat pełni służbę w dyplomacji watykańskiej. Pracował w nuncjaturach apostolskich w Panamie, Iraku, Peru, Gabonie i na Węgrzech. Protesty licealistów we Francji świadczą o głębokim kryzysie francuskiej młodzieży. Jest w nich trwoga, głębokie poczucie braku sensu życia. To prowadzi do przemocy, mówi Radiu Watykańskiemu biskup Mathieu Rouget, odpowiedzialny w Episkopacie Francji za edukację. Podkreśla, że trzeba powracać do tego, co młodym Francuzom powiedział Leon XIV, a mianowicie, że źródłem prawdziwej wolności jest więź z Jezusem.
3: Biskup Rouget podkreśla, że nic nie może usprawiedliwić aktów przemocy. Przyznaje jednak, że zachowanie młodych świadczy o tym, co dzieje się w ich wnętrzu. Są zagubieni, nie przekazano im sensu życia, ponoszą konsekwencje kryzysu rodziny. Przeraża ich sytuacja na świecie. Boją się przyszłości, nie wierzą, że mają w niej swoje miejsce, podkreśla francuski biskup. Kościołowi zaś nie pozostaje nic innego, jak powrócić do tego, co młodym Francuzom mówił Leon XIV. Biskup Rouget przypomina, że na stadionie Saint-Denis zgromadzili się młodzi z bardzo różnych środowisk. Wszystkim Leon XIV wskazał Chrystusa, który jako jedyny może dać człowiekowi prawdziwą wolność i sens życia.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

And I said, well, all right.

zbudowanych chmur i piór. Wyniosły mnie swingu skrzydła, by razami nie brzydła, więc.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałkowym gościu dnia. Ja nazywam się Paweł Majewski. Dzisiaj ze mną będzie rozmawiał dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pan Marek Olbrych. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Witam serdecznie.
1: Zaczniemy od ważnej informacji dla osób, które zamieszkują lokale w zasobach MPG KM. Mianowicie od 2 października już w tych lokalach zaczęła się dostawa ciepła, czyli na potrzeby centralnego ogrzewania. I tutaj zapytam, czy mieszkańcy się o to dopominali, czy to raczej jest taka standardowa procedura, że zaczynacie od początku października?
2: To część osób na pewno się dopominała. No, pogoda jest stosunkowo ładna, dobra, jest ciepło, ale noce już są chłodniejsze i budownictwo wielkomieszkaniowe, czyli bloki, no, mają to do siebie, że jest niekomfortowo wykąpać się, inne rzeczy takie. W ciągu dnia jest w porządku, natomiast noce są już chłodne i trzeba to zrobić. Ja tylko przypomnę, że my jesteśmy w takim większym porozumieniu spółdzielnie mieszkaniowe, Łomżyńska Perspektywa, my jako trzeci podmiot, który ma najwięcej mieszkań, razem ustalamy, kiedy wnosimy wniosek do MPC-u i MPC na wniosek tych największych odbiorców ciepła, czyli Łomżyńska Perspektywa i MPG KM. Włączamy to ogrzewanie, a ustaliliśmy, że weekend już jest takim stosownym momentem, że można to włączyć i 2 października w piątek zostały podłączone generalnie wszystkie. Były problemy z niektórymi tam, gdzie mamy jeszcze remonty, jakieś prace konserwacyjne, ale już na dzień dzisiejszy mogą się zdarzyć gdzieś zapowietrzenia na 4 piętrach, takie drobne jakieś usterki, ale generalnie już jesteśmy gotowi i MPC i wszystkie podmioty, które odbierają to ciepło, jesteśmy już, że tak powiem, w porozumieniu. Na pewno są jakieś jeszcze drobne usterki, tak jak to powiedziałem, ale staramy się, jeżeli jesteśmy tu już przy cieple, to to, co naszym marzeniem jest, ale i takim już dążeniem do czegoś lepszego, to chcemy podłączyć wszystkie budynki, te tak zwane substandardy, starsze budynki przedwojenne, które nie mają jeszcze centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem grzewczym jest z dala czynnym jest ciepło miejskie. Chcemy to też podłączać gaz i tu są doskonałym przykładem takie obiekty jak Browarna 11, Wesoła 95, wcześniej jeszcze Sosnowa 2. Te budynki, które są przeważnie na Łomżycy, które wiemy, że Łomżyca jest najgorszym osiedlem pod względem czystości powietrza. Chcemy to udoskonalać w jakiś sposób, tak żeby jak najmniej tych kopciuchów było, a to się wiąże z likwidacją tych pieców fizycznych. On jest po pierwsze drogi w eksploatacji, a po drugie no, niekomfortową sytuację ma, czyli ten czynnik wiodący, czyli ta ochrona powietrza, bo jest bardzo te powietrze zanieczyszczone na tym osiedlu.
1: Chcemy, żeby sama nazwa wskazuje
2: kopciuchy. Tak, ale i ekonomicznie jest naprawdę bardzo dobrze, bo ciepło jest tańsze. Te zdalaczynne czy gazowe, być może z wyłączeniem paliw, czyli oleju ogrzewczego, ale myślę, że to jest właśnie docelowy element. Chcemy we wszystkich budynkach, które jeszcze są w naszym zarządzie, a są prywatne, również uzgadniać i wymieniać ten czynnik grzewczy. Natomiast tam, gdzie 100% gmina jest właścicielem tych substandardów, chcemy wyremontować i właśnie podłączyć MPC albo też wprowadzić tam gaz. Ja też w przyszłym tygodniu już jadę do Ostrołęki podpisywać umowy na te wymienione 2 budynki, które będą już w tym roku podłączone i będzie czyste powietrze, będzie jakość doprowadzenia to powietrza naprawdę na wysokim poziomie. I to mówię, chcemy, ja jak pamiętam 15-10 lat temu było takich budynków około 30. Teraz zostało już tak naprawdę tylko 6 budynków, gdzie powinniśmy to zrobić i staramy się, żeby co roku 2-3 budynki wchodziły do planu remontów naszego przedsiębiorstwa, tam gdzie administrujemy te budynki, żeby no taki sobie postawiliśmy ambitny termin, że w końcu roku 2030-32 chcielibyśmy w 100% podłączyć wszystkie nasze budynki, gdzie miasto jest właścicielem do centralnego ogrzewania, bądź też wykonać instalacje gazowe, doprowadzić gaz, zamontować piece grzewcze, tak żeby była komfort, żeby była ciepła woda, żeby było centralne ogrzewanie.
1: I to by było taniej też.
2: To by było taniej. Ekonomia, środowisko i zarządzanie, i komfort mieszkańców, bo to jest XXI wiek i chcemy w ten termin 2022 rok...
1: 32
2: rok, tak, zaplanować, żeby z tym zrobić. To się wiąże oczywiście z charakterystyką ciepła. Też trzeba docieplić ten budynek, elewację zrobić. Także jedno przy drugim już myśmy w komforcie. Dzięki Bogu Rada Miasta, pan prezydent są przychylni tej sprawie. Jesteśmy w takim tym nieformalnym programie, czy nawet formalnym programie rewitalizacji tych budynków, bo to jest takie modne słowo, ale doskonale się wpisuje tutaj w nasz system działania. Chcielibyśmy to zrobić tak, żeby tu i środowisko było, i ekonomia zadziałała.
1: Czyli dwa w jednym, i środowisko, tak, i ekonomia. Panie dyrektorze, a w ogóle jesień, która no już w pełni, to jest taki szczególny czas dla was, jeśli chodzi o pracę, które musicie wykonać w porównaniu z innymi porami roku, czy raczej nie ma specjalnej różnicy?
2: Nie ma różnicy, mi się wydaje, bo tak jak człowiek żyje cztery pory roku, tak samo my żyjemy. A jesteśmy firmą, która dba o całe miasto, o środowisko, o efekt wizualny, ale też i ten taki użytkowy naszego miasta. I ponieważ to z jednej strony trzeba zabezpieczyć wszystkie roślinki przed zimą, tak żeby mrozy nie przemarzły, żeby to nasza praca letnia i wiosenna nie wyszła na marne. I chcemy to kontynuować, te wszystkie zabezpieczające rzeczy, ale to, co pan tu wspomniał, liście z jednej strony są jakby tu zagrożeniem w bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo to jest ważne, na liściach jak jest mokro, jak deszcz popada, to ta droga hamowania jest bardzo słaba i to trzeba te liście sprzątnąć. Też dobrze, że jest taka pogoda, że tu nie jest gwałtownie, bo jeżeli wpadnie mróz i jednej nocy, to liście od razu spadają. Natomiast takie sukcesywne opadanie liści to niczym nie skutkuje. Można powiedzieć, nasze służby z Zakładu Zieleni i Oczyszczania Miasta sobie z tym poradzą. Myślę, że taka nowość jeszcze tu Wydział Gospodarki Komunalnej, łącznie z naszymi pracownikami z Zieleni, robimy, jak kosimy trawę, zbieramy to krawę i ta krawa jest jakby biomasą do odzyskania w sposób taki, że tam, gdzie kosimy, tam zostawiamy takie gromadki. I tutaj część mieszkańców naszego miasta może się zdziwić, dlaczego my zostawiamy tę trawę, ale to zgodnie z odzyskiwaniem tej biomasy, ona będzie gdzieś tam wykorzystana, a jeżeli nie, to będzie schroniskiem, tak jak z liści, będzie chroniła jeże, drobne ustroje, jakieś różne rzeczy. No takie mamy trendy w ekologii, można powiedzieć.
1: Znaczy, też ekologiczne działanie.
2: Tak, tak. No to jedno z drugim. To staramy się to robić tak, żeby te kary, bo współczynniki, jeżeli my jako miasto nie odzyskujemy poziom odzyskiwalnych tych biomasy, to Urząd Marszałkowski, bądź też jakieś przepisy inne nakładają ten wskaźnik takich kar i tak dalej. Ale myślę, że tutaj sobie doskonale poradzimy, bo ta biomasa będzie też w jakiś sposób siedliskiem rozwoju tych bioustrojów, ale też i będzie mogłaby użytkowana być do kompostów, do innego przeznaczenia, czy to będzie na składowisku w Czartoryi, czy też u nas na bazie na tak zwanej tutaj Grabówce i tu sobie z tym poradzimy i myślę, że to też będziemy chcieli rozmawiać i z Wydziałem, z panem prezydentem, żeby te kosiarki, które będziemy kupować nowe, żeby już były z tym koszem takie, żeby tej nadmiernej ilości siana, tej trawy, tego zielska nie zalegało na trawnikach, bo on się podnosi, góruje i trzeba potem zdrapywać te nadwyżki tej ziemi, a to, że jak w kosz zrobimy, to ona potem będzie wyniesiona i te współczynniki też będą działały. Także to trochę trudne takie, ale myślę, żeby to dzięki tam wyposażeniu i wiedzy naszych pracowników, to sobie z tym doskonale poradzimy.
1: No właśnie, może o tym wyposażeniu coś wspomnijmy, bo przed wejściem na antenę mówił pan dyrektor, że nowy sprzęt MPGKiM zakupiło i rozumiem, że już niebawem będziecie na nim coś tam działać, tak?
2: Tak, no długo to trwało, bo jesteśmy zakładem budżetowym i musimy wszelkie zakupy prowadzić poprzez różnego rodzaju, czy to zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, przetargi, tutaj akurat przetargi były, tak. Z tego, co najbardziej jestem zadowolony, a pracownie jeszcze bardziej, to nowy samochód, który będzie takim kompletem do utrzymania bieżącego miasta i zimowego, i letniego. W letniej porze będzie wykorzystywany ten samochód, to jest van taki z napędem na dwie osie, na trzy osie tak naprawdę. On będzie wykorzystany w lecie do przewozu kruszy, materiałów budowlanych, do remontów ulic, do remontów budynków. Natomiast w zimę będzie zamiatarką i to jest naprawdę taki nowoczesny sprzęt wyposażony w elektronikę. Ja tylko powiem, że dotychczasowe samochody zabierały 2,5 tony, natomiast ten ponad 6 ton może zabrać soli, posypywać i będzie
1: spora
2: robił
1: różnica.
2: To. To jest tak. To jest wykorzystanie również i oszczędności w energii, bo nie trzeba dwa razy jeździć na bazę, zasypywać ten sól. On się jest bardziej wydajny po prostu. I to jest coś fajnego. Natomiast już te wszystkie będziemy chcieli przekazać tak uroczyście, mówię, w obecności pana prezydenta, w obecności radnych Rady Miasta. Ten sprzęt, on będzie wystawiony, żeby można było go zobaczyć. Też zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie media, żeby przekazały naszym mieszkańcom, że staramy się tu zgodnie i z decyzją pana prezydenta, ale też z regulacjami uchwałodawczymi przez radnych. Chcemy to pokazać, że my jesteśmy doceniani również przez i Radę Miasta, i pana prezydenta, tak żeby ten poziom, to co jestem najbardziej tak zapalczywie do tego dążę, żeby nie uległ pogorszeniu, a wręcz przeciwnie, żeby ta jakość utrzymania terenów zielonych, wszystkich mediów komunikacyjnych była utrzymana tak, żeby nie można było się wstydzić, żeby nasi mieszkańcy byli z tego zadowoleni, a to oprócz fachowej i ciężkiej pracy człowieka jest potrzebny sprzęt i ta jakość, że tak powiem, tak jak podkreślam to generalnie bardzo często, żeby jakość to pieniądze i kosztuje, a ta jakość po prostu, jeżeli nie będzie wynagrodzeń dobrych, jeżeli nie będzie fachowców dobrych, bo to się z tym wiąże, i sprzętu, no to

0: Mało się o tym mówi, ale te budynki, które właśnie ocieplamy, a tak naprawdę i miasto, naprawdę jesteśmy tutaj zadowoleni z tego, że te substandardy schodzą. Polowa 19, Polowa 16, Polowa 30, 65, 59. To widać na mieście, że te stare kamienice się rewitalizuje i to i element dekoracyjny jest, ale też taki techniczny, że ludzie w dobrych warunkach mieszkają, nie tylko ci, na których stać, ale ci, co chcą i są w kolejce po mieszkania. Myślę, też jesteśmy w trakcie remontów, co prawda trudnego remontu na Wesołej, ten były hotel robotniczy, Wesoła 117, numer administracyjny. Na razie są wstrzymane roboty, my to zabezpieczamy i Urząd Miasta, Prezydent Miasta będzie ponowny przetarg robił, bo wykonawca dotychczasowy zszedł placu budowy i teraz jest rozstrzygany przetarg na następnego wykonawcę. Tam będzie dostępności około 40 mieszkań, także my tam, gdzie będziemy chcieli rozebrać te budynki komunalne, bo absolutnie ekonomia tutaj źle działa na ten budynek. Raz, że nie ma mediów w tym budynku i dwa, że ludzie się męczą i jeszcze dochodzi element taki finansowy, że on kosztuje, to podatki trzeba płacić i tak dalej, a nie ma tego perspektywy dalszego rozwoju tych budynków i tu będziemy wyłączać takie 2-3 budynki, a w te miejsce tych ludzi, którzy tam mieszkają, przekwaterować na Wesołą i tu już uzyskujemy ten efekt finansowy, no i jakościowy, tak? Także staramy się w tym, że tak powiem, scenariuszu pracować tak, żeby te budynki, które się nie nadają absolutnie do i nie są opłacalne ekonomicznie do dalszego użytkowania, remontować te budynki, które się nadają i przesiedlać ludzi, żeby mogli żyć w lepszych warunkach.
1: A co z remontem, z jakąś przebudową skarpy przy ulicy Zjazd? Bo pamiętam, że pan dyrektor też już mówił u nas na antenie, że taki remont by się przydał. Na jakim to jest etapie? Czy w ogóle dojdzie do takiej modernizacji?
0: Myślę, że dojdzie, tak. Sprawa jest trochę moim takim oczkiem w głowie, ponieważ skarpa to element nie tylko dekoracyjny, ale konstrukcyjny. Na tej skarpie utrzymuje się budynek drugiego LO. To jest stara skarpa, która już się zdegradowała. Tam są polne kamienie. Wytrzymało to kilkanaście lat, można powiedzieć, około 50 lat ta skarpa wytrzymała, ale już po tych 50 latach widać, że struktura konstrukcyjna tej skarpy już nie pracuje nad elementem nacisków, które są obciążeniem tej skarpy.
1: Czyli co, trochę niebezpiecznie tam się zaczyna
0: i nawet
1: robić?
0: Trochę niebezpiecznie. Te kamienie wypadają, one nie są na stałe związane z gruntem. Grunt się zdegradował, można powiedzieć, tam nie ma betonu, tam jest piasek, być może w jakiś sposób, nie było jeszcze zagęszczarek, nie było takich sprzętów, żeby dobrze tę skarpę zazbroić w betonie, w żelbetonie. Natomiast nasz projekt opiewa na około 1,5 miliona złotych. Będzie to trudne pewnie dla budżetu, ale możemy to robić 2-3 lata. Nie musi być to robione. Systematycznie będziemy to robić. Z pięknym napisem i z herbem Łomży. Robimy to w granicie. Projektujemy to w granicie, a natomiast Łomża i nasz herb Łomży będzie już tak w bazalcie zrobiony w zależności od kultury. Mi się wydaje, że to nie to, żeby to było ładnie, ale robimy dlatego, że trzeba tą skarpę wzmocnić ze względu na bezpieczeństwo, ponieważ ulica Zjazd jest bardzo trudnym podjazdem i te sprzęty, no nie wszystkie jeszcze wyjechały na obwodnicę 61, tak? Są jeszcze w środku miasta ciężkie elementy i transportu, czyli tiry, traktory, inne nośniki.
1: Tak, cały czas to można zobaczyć przy trudno, tym roncie, tak. Również jak zjeżdżają.
0: I te kamienie po prostu tam ze względu na ten transport, one się wibrują i spadają. Wielokrotnie myśmy te kamienie wyrzucali i w jakiś sposób naprawiali. Ale co jest jeszcze gorsze? Tam rośnie zielsko, tam rośnie trawa, elementy takie zielone, które trzeba kosić. Ja też jestem pełen obaw. Nasi ludzie, którzy tam koszą, na linkach kosami żyłkowymi koszą i jest problem, ponieważ kiedy to skarpy kosimy, to zawsze mnie tam trochę martwię się, żeby nic nie stało się. One zakładają, ci pracownicy mężczyźni zakładają buty narciarskie, żeby wypoziomować. zachować się tam. To jest trudne, naprawdę wytrzymanie. Boję się, a też boję się, że jak użytkownicy samochodowi, kierowcy jeżdżą, że te kamienie mogą spadać i coś może się stać. Dlatego też już

0: z prezydentem, rozmawiałem z radnymi, jest ten wizualny projekt, wizualizacja tego. Teraz będziemy w trakcie wnoszenia tego wniosku do Rady Miasta na następny rok budżetowy, czyli 2027.
1: Czyli co, jest szansa, że w przyszłorocznym budżecie już będą jakieś środki?
0: Jest taka szansa. Ja przekonuję radnych, przekonuję pana prezydenta. Nie wiem, czy to będzie tak od ręki zrobione w ciągu jednego roku. Mhm. Byśmy w stanie byli to zrobić. Czy to pójdzie na zewnątrz w przetargu, czy pójdzie dla MPGiKu? Nieważne. Ważne jest to, żebyśmy to zrobili, bo tak jak mówię, elegancja, jakość, ale też i bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
1: Zapytam jeszcze o zbliżające się bardzo ważne dla chrześcijan święto, wszystkich świętych, ale to jest też bardzo ważny czas dla pracowników MPGKM, bo pewnie jest dużo pracy przy cmentarzach komunalnych, no i pewnie po wszystkich świętych też zostaje sporo zniczy do usprzątnięcia.
0: Tak, to jest najbardziej drogi odpad cmentarny, że tak powiem, bo to wieńce szczególnie są tworzyw, też tworzyw są bardzo źle odbierane na rynku, gdzie trzeba to sprzedać. Rzadko ktoś chce to robić, bo to te tworzywa są mało rentowne w przetwarzaniu i jest problem, ale my nawet mamy przetarg nie w Łomży, ale wozimy te rzeczy, bo są tańsze. W Ostrowie Mazowieckiej mamy przetarg na odbiór tych. To, co kiedyś bardzo mi się podobało, nasz ordynariusz, ksiądz biskup Stepnowski, powiedział, że apelował do właścicieli grobów, do rodzin, żeby tego tworzywa nie nosić tak mocno, bo to te stare wieńce takie, potem to trudno jest to zutylizować, sprzedać gdzieś. Ale jest taka tradycja w narodzie, a póki jest, to my jesteśmy od sprzątania i musimy dużo pracy poświęcić w wystawianiu koszy, potem zabrać to wszystko, trzeba posprzątać. Szczególnie my odpowiadamy za cmentarz na ulicy Przekaszarowej, ale część mamy ten komunalny tutaj na ulicy Kopernika. Także na pewno będziemy się starać, żeby tych śmieci nie zalegało jakiejś gromady, chociaż to jest taki właśnie okres, że przed i po jest bardzo dużo tego. Ludzie nanoszą za dużo tego, bo jest, ja rozumiem, pamięć, inne rzeczy, ale trzeba zawsze pomyśleć tak, żeby to ładnie wyglądało i tak nie, no zgodnie z ekologią też trochę, bo jeżeli zapotrzebowanie jest na te tworzywa różne, no to jest produkcja, a jeżeli nie będzie tego zapotrzebowania, nie będzie tej produkcji, te wieńce, potem to ładnie wygląda może w ten sam dzień, ale jakaś chryzantema, jakaś świeczka robiona z gliny, czy z jakiegoś materiału, który będzie się dobrze utylizował, a nie tych plastików nakładziemy różne tam, no ja bym też może, że tak powiem, opierając się tutaj na słowach księdza biskupa, żeby troszeczkę przemyśleć, żebyśmy za dużo takich atrakcyjnych rzeczy nie kładli na te groby, tych wieńców, tego wszystkiego dużego, bo najważniejsza to jest miłość w sercu i pamięć o naszych bliskich, którzy odeszli, a już ta strona taka wizualna na tych grobach, to pewnie ta moda może przeminąć i wtedy będzie pewnego umiaru, tak jak we wszystkim, tak? Nie można od ściany do ściany, ale jakiś umiar tu by pasował. Też to wszystko pieniądze, to idzie z podatków, to nikt łaski nie zrobi, my musimy przygotować, musimy sprzątnąć, a to kosztuje. I szkoda tych pieniędzy, żeby nad wymiar, który jest normalny, robił jakoś ekstra rzecz, taką wizualną, żeby sąsiedzi powiedzieli, że o, umie grób, to jest piękny, a tych gadżetów bardzo dużo tam stoi.
1: Także apelujemy, że niekoniecznie tam po 30 zniczy na grobie.
0: Tak. Wystarczy znicz 2-3 z pamięcią i w modlitwie w sercu za bliskiego.
1: Jeszcze dopytam, tak na koniec naszej rozmowy, o kwestię przetargu, który niebawem będziecie prowadzili. 19 października przetarg na najem lokalu przy ulicy Długiej. Tam 63 metry kwadratowe. Takie przetargi cieszą się sporym zainteresowaniem?
0: Ja myślę, że tak, bo to jest jedna z głównych ulic miasta, tak? Takich handlowych pasaży. No i tu z sentymentem muszę to powiedzieć, bo to jest lokal po legendzie fryzjerstwa w naszym mieście. Pan Kumiński, Robert tutaj już po 30 razem z tatą swoim, starzy łomżyniacy to znają tego fryzjera i ten lokal. Myślę, że to z całym sentymentem obecny już właściciel tą działalność działalność przestał prowadzić i nam przekazał ten lokal. Myślę, że na dole jest restauracja, bar, taka pychotka, a na górze też no, spore, bo to około 40 metrów kwadratowych lokal, utrzymany w dobrym poziomie. Myślę, że z tym nie będzie problemu, chociaż no, w lokalach użytkowych od jakiegoś czasu jest taki zastój, ale w tej lokalizacji no, też zachęcam do uczestniczenia w formie składania ofert czy przetargu na ten lokal. Myślę, że to mogę polecić. Tam jest centralne ogrzewanie, jest ciepła woda, budynek jest elegancki, zrobiony, zmodernizowany, zrewitalizowany, środek miasta. Zachęcam bardzo.
1: Także polecamy już 19 października ten przetarg. My tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem dnia był dzisiaj pan Marek Olbryś, dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Nasz gość dnia.